0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Przy ulicy Czołgistów w Lęborku powstała nowa kameralna przestrzeń przeznaczona do wypoczynku, rekreacji i spotkań mieszkańców. Miejsce zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Lęborka na rok 2026. Projekt Mały Park Wielki Oddech Huśtawka Rodzinna zwyciężył w kategorii Zielony Budżet Obywatelski. Na jego realizację zagłosowało 1051 mieszkańców. Centralnym punktem nowej przestrzeni jest rodzinna huśtawka wykonana z trwałych materiałów przystosowanych do intensywnego użytkowania. Jej siedzisko wykonano z drewna świerku skandynawskiego, a drewniane elementy zostały zabezpieczone przed wilgocią, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią. Z myślą o najmłodszych zamontowano również 3 urządzenia zabawowe. Bujaka w kształcie statku, koniczynki oraz samolotu. Wokół urządzeń uporządkowano teren i zagospodarowano zieleń. W ramach inwestycji posadzono także żywopłot, który pełni funkcję naturalnego ogrodzenia, wykonano roboty ziemne, wymieniono nawierzchnię i zamontowano nowe obrzeża. Koszt projektu, zakupu, dostawy i montażu urządzeń wyniósł prawie 17 tysięcy złotych. Prace związane z zielenią i robotami brukarskimi wykonano w ramach bieżących prac miejskich. Nowa przestrzeń ma służyć mieszkańcom podczas codziennego wypoczynku i aktywności na świeżym powietrzu. 12 lip rosnących na Placu Piastowskim przechodzi specjalistyczne badania, które mają określić ich kondycję i stabilność. Ekspertyzę zlecono po wiosennej wichurze, podczas której jedna z lip przewróciła się na ogrodzenie boiska Orlik. Wyniki mają wskazać, czy drzewa wymagają zabiegów pielęgnacyjnych i czy ich dalsze pozostawienie w tym miejscu jest bezpieczne. Badania rozpoczęły się od pomiaru obwodu pni i wysokości drzew. Następnie specjalistka ocenia m.in. stan koron, obecność suchych konarów, stabilność drzew w gruncie oraz kondycję systemu korzeniowego. Sprawdzane jest także, czy wewnątrz pni występuje rozkład i czy pozostała warstwa zdrowego drewna jest wystarczająca, aby drzewa mogły bezpiecznie rosnąć. Podczas oględzin wykorzystywany jest m.in. młotek diagnostyczny, pozwalający wykrywać ubytki wewnętrzne, odspojenia kory czy oznaki martwicy. System korzeniowy sprawdzany jest natomiast przy użyciu sondy arborystycznej. Jeżeli wstępna ocena wykaże niepokojące zmiany, może zostać przeprowadzona również próba obciążeniowa. Wyposażone w czujniki i liny drzewo jest dodawane obciążeniom symulującym działanie wiatru. Badanie pozwala określić jego stabilność w gruncie oraz odporność pnia na złamanie. W zależności od wyników ekspertyzy mogą zostać zalecone zabiegi takie jak obniżenie koron. Usunięcie drzewa będzie rozważane jedynie w przypadku stwierdzenia realnego zagrożenia. Priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców, ponieważ lipy rosną w pobliżu budynków i boiska. Powiat lęborski przygotowuje dokumentację dotyczącą termomodernizacji budynku zajmowanego przez Społeczne Liceum Ogólnokształcące. Kompleksowe opracowanie projektowe ma powstać do końca września. Dokument będzie podstawą do przygotowania kolejnego etapu inwestycji, czyli przyszłych prac budowlanych. Na wykonanie opracowania powiat przeznaczył ponad 34 tysiące złotych. Dokumentacja ma objąć wszystkie najważniejsze elementy planowanej termomodernizacji. W jej ramach wykonany zostanie m.in. audyt energetyczny, a także opracowania dotyczące zagadnień architektonicznych, konstrukcyjnych oraz formalno-prawnych. Opracowanie ma wskazać zakres niezbędnych działań i stworzyć podstawę do przeprowadzenia prac przy budynku. Planowana termomodernizacja ma przede wszystkim poprawić efektywność energetyczną obiektu. Zakładane efekty to ograniczenie strat ciepła i zmniejszenie kosztów eksploatacji, a także poprawa komfortu osób korzystających z budynku. W ramach przygotowania inwestycji analizowane będzie również dostosowanie przegród budowlanych i instalacji do obowiązujących wymagań technicznych oraz energetycznych. To kolejny element działań powiatu lęborskiego związanych z poprawą stanu i efektywności energetycznej zarządzających przez niego obiektów. Mieszkańcy gminy Nowa Wieś Lęborska w wieku 60 lat i więcej będą mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć ruchowych. Od 1 września w Czarnówku rusza strefa dobrej formy 60+. Zajęcia mają być okazją do poprawy kondycji, aktywnego spędzania czasu oraz spotkań z innymi mieszkańcami. Organizatorzy podkreślają, że udział nie wymaga wcześniejszego doświadczenia ani dobrej formy fizycznej. Treningi będą odbywały się 2 razy w tygodniu w świetlicy wiejskiej.

0: Kropki w Czarnówku. Spotkanie zaplanowano we wtorki o godzinie 10.30 oraz w czwartki o 15.30. Pierwsze zajęcia odbędą się we wtorek 1 września o 10.30. Uczestnicy nie muszą przygotowywać się do zajęć w żaden szczególny sposób. Wystarczy zabrać ze sobą maty do ćwiczeń oraz butelkę wody. Zajęcia są skierowane do osób o różnym poziomie sprawności, dlatego organizatorzy zachęcają do udziału również tych, którzy wcześniej nie uczestniczyli w podobnych treningach. Ćwiczenia mają być dostosowane do możliwości uczestników, a ich celem jest m.in. poprawa kondycji i samopoczucia. Strefa dobrej formy 60+ jest realizowana we współpracy z gminą Nowa Wieś Lęborska. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Ponad 641 tysięcy złotych dofinansowanie otrzyma powiat lęborski na drugi etap przebudowy ulicy Wichrowej w Cewicach. Umowę dotyczącą przyznania środków podpisali wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz oraz starosta lęborski Tomasz Litwin. Pieniądze pochodzą z rządowego programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego związanego z kluczowymi inwestycjami w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej na Pomorzu. Przyznane środki mają zostać przeznaczone na kontynuację przebudowy ulicy Wichrowej. To drugi etap prac przy drodze powiatowej, która stanowi ważny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców. Inwestycja ma poprawić stan infrastruktury drogowej, a także warunki poruszania się kierowców i pieszych. Powiat podkreśla, że realizacja zadania ma przełożyć się m.in. na większy komfort codziennych dojazdów oraz poprawę bezpieczeństwa. Pozyskanie ponad 641 tysięcy złotych oznacza, że samorząd będzie mógł kontynuować przygotowaną inwestycję. Władze powiatu podziękowały za współpracę przy odzyskaniu środków oraz zaangażowanie w przygotowanie zadania. W działania zaangażowani byli również wicestarosta Adrian Wenta oraz Zarząd Dróg Powiatowych. Przebudowa ulicy Wichrowej jest kolejnym przedsięwzięciem drogowym realizowanym przez powiat lęborski przy wykorzystaniu zewnętrznego dofinansowania. Wyjątkowy jubileusz świętowała mieszkanka Gorzyna w gminie Główczyce. Pani Stefania Wejer skończyła 90 lat. Z tej okazji jubilatce przekazano życzenia zdrowia, szczęścia, pogody, ducha oraz kolejnych lat spędzonych w otoczeniu najbliższych. 90. urodziny to szczególny moment, który stał się okazją do uhonorowania jednej z mieszkanek gminy Główczyce i złożenia jej gratulacji. W przypadku pani Stefanii Wejer życzenia objęły przede wszystkim dobre zdrowie, spokój oraz radość z każdego dnia. Jubilatce życzono także, aby następne lata upływały wśród rodziny, przyjaciół, sąsiadów i osób, które otaczają ją życzliwością oraz wsparciem. Pani Stefanii życzono także kolejnych pięknych jubileuszy, które będzie mogła przeżywać w zdrowiu i dobrym samopoczuciu. 90 lat to wyjątkowy dorobek życiowy i doświadczenie, które stanowią część historii lokalnej społeczności. Gmina Główczyca za pośrednictwem swoich przedstawicieli przekazała jubilatce serdeczne życzenia oraz wyrazy pamięci z okazji tego wyjątkowego jubileuszu.
1: Wydarzyło się na Nordzie.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Otwieramy wtorkowy poranek. Dzień dobry, witajcie wszyscy ci, którzy wstajecie z samego rana i musicie ruszać. To ja ruszam razem z wami, Arkadiusz Mieczewski. Zapraszam, wtorek, 11 dzień sierpnia, to 223 dzień roku, do końca którego zostały nam 142 dni. 5:15, wschód słońca, zachód 20:25, a już jutro, przypomnę, będziemy mieli nie tylko wschód i zachód słońca, ale będziemy mieli jeszcze zaćmienie słońca. Dzisiaj dzień trwa 15 godzin 11 minut, jest krótszy od najdłuższego już o ponad 2 godziny, a dokładnie o 2 godziny i 2 minuty. Do końca astronomicznego lata pozostały nam 42 dni. Nasza myśl na dziś jest bardzo krótka, ale też związana ze słońcem. Żyj na słonecznej stronie życia. To co? Wybierajcie dzisiaj słońce i słoneczny czas. Mam nadzieję, że takie słońce dzisiaj zaświeci dla was nie tylko u góry nad nami, ale również w waszej głowie też będzie dużo słońca i dużo pozytywnej energii. Zapraszam serdecznie na nasze wtorkowe poranne spotkanie i jak zwykle mówię wam, dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. PORINVEST Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. PORINVEST Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
3: Sprzątali rzekę, znaleźli pistolet. O nietypowym znalezisku już za chwilę powiemy Wam także o jubilatce z Gorzyna oraz usłyszycie o strażackim festynie. Michał Jaros, zapraszam na informacje z regionu na antenie Norda FM. W sobotę przy remizie OSP Krakowa odbył się festyn strażacki. Podczas wydarzenia nie zabrakło licznych atrakcji związanych z działalnością tamtejszej jednostki, ale także okazji do wspólnej zabawy. W sobotnie popołudnie strażacy z OSP Krakowa zaprosili na zaplecze swojej remizy, gdzie zorganizowali festyn strażacki.
4: Jest tutaj OSP Żarnowiec, który przyjechał ze swoją łódką. Na

0: Co dzień zabezpiecza Jezioro Żarnowieckie, tutaj dębki. Przyjechał do nas OSP Łebcz, który będzie prowadził pokaz gaszenia oliwy, oleju. Później o 19 godzinie będzie pokaz ratownictwa technicznego, który przeprowadzi OSP Wierzch Hucino. Będą tutaj liczne pokazy, tutaj mamy przygotowane dla dzieciaczków, jaką oklejkę górską, taką nakładzie będziemy ciągnąć za sobą.
1: Mówi Mariusz Ryskę, naczelnik OSP Krokowa. Oczywiście nie zabrakło także atrakcji związanych z samym funkcjonowaniem straży w Krokowej, w tym pojazdów, które strażacy sami wyremontowali, aby móc rozwijać swoją działalność.
2: Staramy się tutaj kupować samochody, przerabiać je pod nasze tutaj potrzeby. Mamy samochód terenowy do działań poszukiwawczych, pomocy medycznej. Dokupiliśmy ostatnio kłada również na działania poszukiwawcze. Także na pewno ten sprzęt sprawdza się. No i tutaj pieniądze zebrane podczas festynu na pewno też tutaj pomogą nam wybrać, w którym kierunku będziemy szli, jeżeli chodzi o dobór samochodów i sprzętu.
1: Opowiada Maciej Kupc z OSP Krokowa. To bowiem nadrzędny cel, czyli promocja samej jednostki ochotniczej straży pożarnej w Krokowej, ale także szansa, aby ją wesprzeć. Dzięki zebranym środkom jednostka będzie mogła rozwijać swoje wyposażenie i jeszcze skuteczniej reagować na zagrożenia oraz pomagać mieszkańcom. Wyjątkowy jubileusz świętowała mieszkanka Gorzyna w gminie Główczyce. Pani Stefania Wejer skończyła 90 lat. Z tej okazji jubilatce przekazano życzenia zdrowia, szczęścia, pogody, ducha oraz kolejnych lat spędzonych w otoczeniu najbliższych. 90. urodziny to szczególny moment, który stał się okazją do uhonorowania jednej z mieszkanek gminy Główczyce i złożenia jej gratulacji. W przypadku pani Stefanii Wejer życzenia objęły przede wszystkim dobre zdrowie, spokój oraz radość z każdego dnia. Jubilatce życzono także, aby następne lata upływały wśród rodziny, przyjaciół, sąsiadów i osób, które otaczają ją życzliwością oraz wsparciem. Pani Stefanii życzono także kolejnych pięknych jubileuszy, które będzie mogła przeżywać w zdrowiu i dobrym samopoczuciu. 90 lat to wyjątkowy dorobek życiowy i doświadczenie, które stanowią część historii lokalnej społeczności. Gmina Główczyca za pośrednictwem swoich przedstawicieli przekazała jubilatce serdeczne życzenia oraz wyrazy pamięci z okazji tego wyjątkowego jubileuszu. Słupi natrafili na nietypowe znalezisko. Miała być akcja oczyszczania dna rzeki, a skończyło się na znalezieniu broni. Członkowie Słupskiego Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego Gryf 7 sierpnia wybrali się na słupie, żeby przy pomocy magnesu neodymowego wyciągać z rzeki zalegające metalowe przedmioty. Wystarczyło zaledwie kilka rzutów, żeby do magnesu przyczepił się mocno skorodowany pistolet z czasów II wojny światowej. Według wstępnych ustaleń może być to węgierski pistolet samopowtarzalny FEK M37 kalibru 9 mm. Na miejsce wezwana została policja, która zabezpieczyła i przejęła potencjalnie niebezpieczne znalezisko. Stowarzyszenie Gryf podkreśla, że prowadzone przez jego członków poszukiwania odbywają się zgodnie z pozwoleniami wydanymi przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Wschód słońca mieliśmy o 5:15, te słońce raczej dalej się za chmurami będzie ukrywało, choć zachmurzenie będzie symbolicznie nieznacznie mniejsze niż to było wczoraj, ale z tych chmur przelotne opady deszczu wciąż mogą się pojawić, choć na burzę szansa już gigantycznie spadła. Na termometrach no szału dzisiaj nie będzie, powiedzmy sobie tutaj to szczerze, 18 stopni max w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 19 Gdynia, Pucko, Sokowo, 20 Wejherów, Reda, Rumia, Słupsk, Lęborg oraz Kobylnica. No upał to nie jest.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: Co się zdarzy i wydarzy 11 sierpnia, tego jeszcze nie wie nikt, ale ja wiem, co wydarzyło się 11 sierpnia. W roku 1934 na wyspie Alcatraz pod San Francisco otwarto więzienie federalne, jedne z najpopularniejszych chyba na świecie. W roku 1966 podczas zwołanej w Chicago konferencji prasowej John Lennon przeprosił za swoją wcześniejszą wypowiedź, że The Beatles są popularniejsi od Jezusa Chrystusa. W roku 2003 temperatura w Paryżu osiągnęła 44 stopnie i spowodowała śmierć 144 osób. W roku 2016 podczas 31 letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro wioślarki Magdalena Fularczyk i Natalia Madaj zdobyły złoty medal w konkurencji dwójki podwójnej. W roku 1984 Ray Parker Jr. rozpoczął 3-tygodniowe przewodzenie na amerykańskiej liście utworem Ghostbusters, będącym również piosenką przewodnią z popularnego filmu Pogromcy Duchów. Ray Parker, który wcześniej był gitarzystą sesyjnym w zespole Stevie'ego Wondera, został oskarżony o plagiat kompozycji grupy Huey Lewis and the News. W roku 1998 zespół The Rolling Stones po raz pierwszy w swojej historii wystąpił w Rosji, a w roku 2002 duet Nelly Kelly Rowland z zespołu Destiny's Child wprowadzili na szczyt listy w USA kompozycję Dilemma. To tak trochę muzycznie, również na początek tego dzisiejszego dnia.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
6: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
7: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
8: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
9: Łączy nas krew, która ratuje życie.
10: Bo dobrze jest się dzielić.
11: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
12: Bo kiedyś

0: tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
2: Reklama.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

0: Niektórzy Polacy rodacy ruszają w o poranku do pracy. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy właśnie w tej chwili w drodze albo szykują się do drogi. Pozdrawiam również wszystkich tych, którzy już urlop mają za sobą i tych wszystkich, którzy urlop mają przed sobą. Urlop za granicą, szczególnie dla osób, które nie znają języków obcych, może być stresujący. I teraz dowcip dotyczący takiej właśnie sytuacji. Być może przeżyliście coś takiego kiedyś nawet sami. Pewna para przyjeżdża do hotelu, na przykład na Kanarach, wchodzą do pokoju, rozpakowują się, nagle mąż słyszy krzyk żony. Tu jest mysz! Dzwoń natychmiast do recepcji, powiedz, co tu jest grane. Tyle pieniędzy zapłaciliśmy, a tu myszy biegają po pokoju. Znasz przecież trochę angielski, a ja angielskiego ni w ząb. No to zrezygnowany mąż dzwoni do recepcji i mówi tak: hello, odpowiada ktoś, hello, do you know Tom and Jerry? Yes, no to Jerry is here. Także takie sytuacje, mam nadzieję, że wam się nie zdarzą i nie przydarzą, że żaden Jerry nie będzie wam biegał po pokoju, jeżeli wybierzecie się na wczasy za granicą, czy też w Polsce i nie będziecie musieli łamaną albo jakąś inną angielszczyzną informować recepcji o tym, że macie problemy. Bezproblemowego dnia i bezproblemowych wakacji wam wszystkim życzę.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
0: Reklama.
6: Trudna pogodowo noc na Mazowszu, zagrzmiało, potężnie wiało i padało. Ponad setka ofiar mocnego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Sporo wakatów w szkołach, a do nowego roku coraz bliżej. Marcin Krzemiński. To była naprawdę trudna noc na Mazowszu. Nad regionem przeszła tak zwana superkomórka burzowa. Potężnie wiało i padało. Efekt: tysiące mieszkańców bez prądu, zerwane dachy, powalone drzewa, zablokowane drogi. Największe zniszczenia burza poczyniła w okolicach Płocka, Ciechanowa, Mławy, Sierpca i Siedlec. Wiało ponad 110 km na godzinę, a do tego miejscami spadł grad. Całą noc mieliśmy ręce pełne roboty, mówi młodszy aspirant Maciej Kwiatkowski z Ciechanowa. Straży Pożarnej.
7: Nie ma strat w ludziach, czyli nie ma osób poszkodowanych. Mienie dość sporym.

0: w sporym obszarze jest uszkodzony. Są to budynki mieszkalne, między innymi budynki gospodarcze.
1: Usuwanie i liczenie strat na Mazowszu zapewne potrwa cały dzień. Dobra wiadomość jest taka, że w całym kraju nie ma aktualnie żadnych alertów pogodowych. No i w wielu regionach będzie dziś chłodniej, choć przyjemnie ciepło. Do Włoch z kolei po krótkiej przerwie nadeszła kolejna fala ekstremalnych upałów, które mają według prognoz potrwać około tygodnia. Temperatura ma sięgać w wielu rejonach 40 stopni. Najgoręcej ma być dziś. Czerwony alert wprowadzono m.in. w Bolonii, Florencji, Rzymie, Neapolu i Palermo. USA przekażą Kolumbii 15,5 miliona dolarów w związku z trzęsieniem ziemi, które nawiedziło wczoraj ten kraj, poinformował Departament Stanu. Według najnowszych danych w wyniku kataklizmu zginęło co najmniej 111 osób. Trzęsienie było bardzo silne, miało magnitudę 7,4. Prezydent Kolumbii poinformował, że 87 osób zostało rannych, a 61 budynków się zawaliło. Cały czas trwa akcja ratownicza. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy. Tymczasem są nowe dane dotyczące czerwcowego podwójnego trzęsienia ziemi w sąsiadującej z Kolumbią Wenezueli. Zginęło co najmniej 6301 osób, wynika z oficjalnych danych władz kraju. Tysiące wakatów i coraz mniej chętnych do nauczania. Szkoły na 3 tygodnie przed pierwszym dzwonkiem mają poważny problem kadrowy. Jest ponad 15 tysięcy ofert pracy. Dyrektorzy coraz częściej proszą kuratorów o zgodę na zatrudnienie osób bez pełnych kwalifikacji. Skala problemu jest duża, mówi dyrektor Liceum Limanowskiego w Warszawie Andrzej Wrozębski.
2: Szukamy przez stowarzyszenia, wśród studentów. Pierwszy raz mamy taką sytuację, że nie mamy już komu przydzielić tych godzin, które pozostały.
1: Problemem są przede wszystkim zarobki. ZNP zapowiada na koniec sierpnia protest i domaga się powiązania pensji nauczycieli ze średnią krajową. 400 wyznaczonych punktów do obserwacji, zwiększone siły służb porządkowych i prawie wyprzedane noclegi. Hiszpania przygotowuje się na jutrzejsze całkowite zaćmienie słońca. Ostatni raz takie zaćmienie w Hiszpanii można było oglądać w 1912 roku. Władze Hiszpanii apelują jednak do wszystkich o ostrożność ze względu na wysokie i ekstremalne ryzyko pożarów panujące w kraju.
3: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Nord FM. Ważna informacja dla gdyńskich kierowców. Naprawa kanalizacji deszczowej spowoduje utrudnienia na jednej z ulic miasta. Od środy 12 sierpnia na ulicy Morskiej na wysokości budynku 517, mowa tutaj o jezdni w kierunku centrum, będzie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu związana ze zwężeniem jezdni. Roboty będą prowadzone poza godzinami szczytu między godziną 9 a 14. Przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest na czwartek 13 sierpnia. Miłośnicy lotnictwa i rodziny z dziećmi mogą już planować końcówkę wakacji w Siemirowicach w gminie Cewice. Na terenie Klubu Wojskowego 44. Bazy Lotnictwa Morskiego odbędzie się czwarta edycja wydarzenia Piknik z samolotem w tle. Organizatorzy przygotowali atrakcje zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych. Na uczestników czekać będą lotnicze fotosfery, możliwość wykonania pamiątkowych zdjęć oraz okazję do spotkania osób, które na co dzień pasjonują się lotnictwem. Wydarzenie ma być okazją do wspólnego spędzenia czasu i poznania bliżej świata lotniczych zainteresowań. Nie zabraknie również części muzycznej. Na scenie wystąpi zespół Czarne Wesołe Wilki. Piknik z samolotem w tle odbędzie się 28 sierpnia w Siemirowicach na terenie Klubu Wojskowego 44. Bazy Lotnictwa Morskiego. Spotkanie potrwa od godziny 13 do 16, a udział w nim będzie bezpłatny. Organizatorzy zapraszają mieszkańców gminy Cewice, okolicznych miejscowości oraz wszystkich zainteresowanych lotnictwem. MOPR w Słupsku szuka kanapy dla starszego podopiecznego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku zwraca się z prośbą do mieszkańców o pomoc w pozyskaniu kanapy dla jednego ze swoich starszych podopiecznych. Potrzebny jest używany mebel, ale przede wszystkim taki, który jest w dobrym stanie technicznym i pozwala na bezpieczne użytkowanie. Przekazana kanapa ma poprawić warunki codziennego funkcjonowania seniora. Jeśli ktoś ma w domu kanapę, której już nie potrzebuje, która nadal może dobrze służyć, może skontaktować się w tej sprawie z pracownikiem socjalnym słupskiego MOPR-u. I jeszcze jedna ważna informacja dla osób korzystających z pomocy zespołu do spraw rehabilitacji osób niepełnosprawnych przy ulicy Jaracza 5 w Słupsku. W najbliższy piątek 14 sierpnia zespół będzie nieczynny. Ośrodek przeprasza za utrudnienia i prosi, żeby uwzględnić te informacje przy planowaniu wizyty.

0: Na terenie powiatu wejherowskiego policjanci prowadzili działania trzeźwość. Funkcjonariusze kontrolowali kierujących i sprawdzali, czy uczestnicy ruchu drogowego nie decydują się na jazdę po alkoholu. W sumie zatrzymano 6 takich uczestników ruchu drogowego. Wśród nich byli rowerzyści, kierujący hulajnogą elektryczną, motorowerzysta oraz kierowca samochodu. Pierwsza interwencja miała miejsce przed 8 rano na Kamiennej w Rumi. Policjanci prewencji zatrzymali do kontroli rowerzystę. Badanie wykazało, że znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 zł. Następnie również w Rumi, tym razem na ulicy 1 Dywizji Wojska Polskiego, funkcjonariusze z miejscowego komisariatu policji zatrzymali do kontroli kierującego samochodem marki Kia. Badanie wykazało, że mężczyzna miał prawie promil alkoholu w organizmie. Policjanci elektronicznie zatrzymali jego prawo jazdy, a sprawa zostanie skierowana do sądu. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Około godziny 18 w Gościcinie policjanci zwrócili uwagę na rowerzystę, którego sposób jazdy wskazywał, że może być nietrzeźwy. Podejrzenia funkcjonariuszy i w tym przypadku potwierdziły się. Badanie przeprowadzone alkotestem wykazało ponad promil alkoholu. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Kolejny nietrzeźwy rowerzysta został zatrzymany w Kielnie na ulicy Gdańskiej przez policjantów z komisariatu policji w Szamudzie. Badanie wykazało u niego 0,5 promil alkoholu. Również w tym przypadku zastosowano postępowanie mandatowe, gdzie mandat wyniósł zgodnie z taryfikatorem 2,5 tysiąca złotych. Przed północą policjanci wejherowskiej drogówki zatrzymali na terenie Gowina kierującego motorowerem. Badanie wykonane przez funkcjonariusza alkotestem wykazało u niego ponad 2 promil alkoholu. Mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności, a dalsze czynności w tej sprawie prowadzą policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Na termometrach dzisiaj oglądać będziemy raczej umiarkowane, dość słabe, prawdę mówiąc, wartości. 18 stopni to dziś będzie maks w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 20 w Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1011 hektopaskali, na niebie chmury, umiarkowane i duże zachmurzenia, a z tych chmur pojawiają się i pojawiać się będą przelotne opady deszczu. W sumie to przez cały dzień i do tego w całym regionie, także parasol dobrze dzisiaj mieć przy sobie.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Wtorkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry. Pozwólcie, że rozpocznę tak trochę po szpiegowsku. W Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigalle. Kto zna odpowiedź? Zuzanna lubi je tylko jesienią. Do jesieni jeszcze trochę czasu zostało. To kultowe hasło szpiegowskie z polskiego serialu Stawka większa niż życie. Być może niektórzy z Was pamiętają. Dlaczego rozpocząłem od tego hasła? Bo dzisiaj właśnie Zuzanna, między innymi, obchodzi swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego. 11 dzień sierpnia, wtorek. Imieniny obchodzą oprócz Zuzanny Klara, Włodzimierz, Aleksander, Piotr, Lilia, Herman, Filomena, Ligia, Rufin, Telimena i Włodzimir. Dzisiaj dzień konserwatorów zabytków. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy zajmują się tym właśnie tematem. Przysłowie na dziś od świętej Klary: są już ładne dary. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy mają te ładne dary już przy sobie albo przed sobą. Nie wiem, o co chodzi w tym przysłowiu. Chyba chodzi o rolnictwo, że już zbieramy powoli. Pozdrawiam wszystkich rolników, pozdrawiam wszystkich Was i zapraszam na nasze poranne spotkanie. Już za chwilę nasza poranna księga imion. Dzisiaj Zuzanna i Klara. O tych dwóch paniach słów kilka już za moment. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni: Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Studiuj w Wejherowie.

0: Polska Szubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
3: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
2: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, asystans i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
3: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Reklama.

0: poranną księgę imion rozpoczynamy od Zuzanny, a to kobieta o wewnętrznym blasku, naturalnej wrażliwości oraz pasji, która zaraża wszystkich dookoła siebie. To synonim bystrego umysłu, kreatywności i niezłomnej determinacji. Posiada niezwykłą intuicję, wulkan pomysłów oraz dar łączenia ze sobą ludzi. Do każdego wyzwania podchodzi z entuzjazmem, odwagą i godną podziwu klasą. To osoba o wielkim sercu, niesamowitym poczuciu humoru i głębokiej empatii. Zuzanna roztacza wokół siebie atmosferę pełną ciepła, słońca i autentycznej radości. Prawdziwy wdzięk, żywiołowa energia i wspaniała osobowość. Czas na Klarę. To osoba o wewnętrznym świetle, naturalnej elegancji, która od razu przyciąga uwagę i zjednuje serca. Klara to synonim bystrego umysłu, artystycznej wrażliwości i niezwykłej intuicji. Posiada dar postrzegania piękna tam, gdzie inni go nie widzą. Ma wyraźny styl oraz niesamowitą lekkość w pokonywaniu codziennych trudności. Do każdego zadania podchodzi z pasją i wielką godnością. Osoba o gorącym, szczerym sercu, niesamowitym ciepłym uśmiechu i głębokiej empatii. Klara wnosi w życie swoich bliskich mnóstwo harmonii słońca i autentycznej radości. Prawdziwy blask, niezwykła klasa i wspaniała osobowość. Wszystkiego najlepszego, drogie panie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
0: Reklama.
5: Siódma 7:30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas sprawdzić, co tam się na drogach u nas dzieje. Zaczniemy sobie naszą przechadzkę, chyba lepiej powiedzieć przejażdżkę od Pucka. W tym momencie, jeśli gdziekolwiek w Pucku ma być podwyższony ruch, to będzie skrzyżowanie Helska-Żarnowiecka 10 lutego. No i może odrobinę więcej tych aut na fragmentach Wejherowskiej widać, ale nie ma tutaj dramatu. Władysławowo przejezdne, a skoro we Władysławowie jest, to się odrobinkę przenieśmy na zachód do Rozewia. Z tego co widzę, trwają tutaj zamknięcia drogowe na ulicy Rozewskiej, więc bierzcie to pod uwagę, jeżeli w tamte strony się wybieracie, żeby potem nie utknąć i nie szukać objazdów w panice i stresie. Łeba przejezdna, jak najbardziej tutaj żadnych utrudnień nie ma. No a Ustka, jak już jesteśmy w tych tematach nadmorskich, również nie sprawia o tej 7:30 żadnych problemów kierowcom. Generalnie ruch tutaj odbywa się sprawnie i bez przeszkód. Słupsk przejezdny, jedynie patrzę, czy gdzieś jakiś podwyższony ruch jest, jakiś przykład cokolwiek rzucić, no nie bardzo, więc jedziemy sobie dalej i nie marudzimy na Słupsk. Kobylnica również problemów nie sprawia, tak samo jak

0: Trasa na Lęborg, tutaj również na utrudnienia nie traficie. W samym Lęborku dość spokojnie, choć parę aut więcej pojawia się na rondzie Solidarności. Dalej do Wejherowa już jedziemy bez żadnych zgrzytów. Wejherowo przejezdne, poranek tutaj spokojnie mija. To samo zresztą w Redzie i tak samo w Rumi. Gdynia, delikatnie jak zwykle o tej porze podwyższony ruch na ulicy Morskiej. Przenosimy się bardziej na północ, tutaj jesteśmy na skrzyżowaniu Derdowskiego i Dąb. Ruch jak zwykle tutaj odrobinkę jest o tej porze podwyższony. Śródmieście przejezdne, południe Gdyni również problemów nie sprawia. A jako obwodnica trójmiejska się prezentuje bardzo dobrze o tej porze. Żadnych utrudnień nie ma, oby tak dalej ruch tutaj się odbywał. Nic tylko na razie jechać. A czy to się zmieni? Oczywiście przekonamy się o tym o 8.30, ale biorąc pod uwagę, że jest naprawdę nieźle, oby się nic nie zmieniało, oby tak pozostało. No, temperatura to dzisiaj nie będzie zbyt szałowa. Jak się patrzy na termometr, to się trochę człowiekowi odechciewa. 11 sierpnia, uwaga, w Wejherowie, Redzie, Rumi dzisiaj maks na termometrach 16 stopni Celsjusza, nie 26, 16. 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 18 mniej więcej chociażby pojawi się na termometrach w Kosakowie. Ciśnienie 1016 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, jest szansa na opady.
1: Śniadanie z Norda FM.

Lubię dzień rozpoczynać od sukcesów, szczególnie Polaków, dlatego mam dla Was słów kilka na temat naszego, myślę, najlepszego zawodnika, jeżeli chodzi o piłkę nożną, czyli Robert Lewandowski. Latem tego roku opuścił Barcelonę, przeniósł się do Chicago Fire, do Stanów Zjednoczonych. Tam już rozpoczął strzelanie bramek, ale okazało się, że Polak został wyróżniony przez Dumę Katalonii. Lewego oficjalnie uznano za klubową legendę. 193. Tyle meczów w barwach Barcelony zagrał jeden z najlepszych naszych napastników w historii piłki nożnej. Kapitan reprezentacji Polski dla aktualnych mistrzów Hiszpanii zdobył 120 bramek i miał 22 asysty. Lewandowski aż 3 razy wygrał z Barceloną La Ligę, ale nie udało mu się wywalczyć trofeum, w którym kibice najbardziej marzą od kilku lat, czyli Ligi Mistrzów, ale i tak Robert Lewandowski będzie przez wiele lat w pamięci kibiców Dumy Katalonii. Teraz okazało się, że trafił do grona legend Barcelony. No i na tej liście, którą można zobaczyć na oficjalnej stronie, są m.in. Leo Messi, Diego Maradona, Luis Suarez,

0: Andreas Iniesta i wielu innych, a tu właśnie w sumie na tej liście, która zawiera 110 zawodników, znalazł się również Robert Lewandowski. No i wielkie brawa, gratulacje. Ja wiem, że niektórzy kochają Roberta, inni go nienawidzą, ale tak to już jest z osobami, które coś znaczą, a myślę, że Robert dla nas powinien być naprawdę wielkim piłkarzem i takim zostanie przynajmniej w mojej głowie i w moim sercu.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
5: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
4: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, asystans i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
5: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
6: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
7: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
8: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
9: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.

0: Już w najbliższą sobotę święto Wojska Polskiego, o tym wspominałem w Warszawie, wyjątkowa defilada, podobno największa, jaka do tej pory miała miejsce. No i zobaczymy najnowszy sprzęt naszych polskich żołnierzy, ale jeżeli ktoś chciałby taki sprzęt zobaczyć od środka, a nie tylko na defiladzie, to jeszcze jest szansa, żeby zgłosić się na ostatnią edycję wakacji w mundurze. Wojsko Polskie po raz kolejny zachęca młodych ludzi do spędzenia części wakacji właśnie w mundurze. Chętni mogą w ciągu 27 dni przejść intensywne szkolenie wojskowe, a za udział otrzymać niemal 6 tysięcy złotych brutto. Jest jeszcze taka szansa, bo ostatni turnus przed nami. Rozpocznie się on 17 sierpnia, czyli macie niewiele czasu na to, żeby się zgłosić, i potrwa do 12 września. Chętni mogą wybrać spośród wielu jednostek, w tym należących do wojsk lądowych, pancernych, desantowych, rakietowych czy marynarki wojennej. Gdzie widzicie siebie w mundurze, a pamiętajcie, że za mundurem panny sznurem. Chociaż panny podobno też mogą zgłaszać się do wojska i też zostaną przeszkolone. Także i panie, i panowie, zapraszamy do wojska. No a w sobotę zobaczymy tę największą paradę wojskową w Polsce, która będzie pokazywała, jak to my potrafimy i jacy to jesteśmy silni.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za jedną złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
5: Jaki jest twój ulubiony dzień tygodnia?
6: Jak to jaki?
5: Super wtorek, czyli wtorek stary, skoro super cena na super film w super kinie, to super wtorek.
6: No raczej,
5: to jasne. Wtorek z super ceną w kinie Helios.
7: Nie czekaj do środy, bo teraz bilety na filmy w każdy wtorek tylko po 16,90. Kup bilet na helios.pl.
0: Reklama.
8: Możliwe obniżki na stacjach, ale tylko na chwilę. Powiemy czemu. Tajemnicza wieczorna narada liderów koalicji, zwał ją premier. Kto nowym Bondem? Decyzja ponoć wkrótce. Marcin Krzemiński. Po wielu tygodniach podwyżek kierowcy w końcu mogą liczyć na obniżki cen paliw na stacjach. Niestety tylko na chwilę. Bartosz Kądziołka.
9: W tym tygodniu ceny mają spaść ze względu na zapowiedzi w związku z konfliktem amerykańsko-irańskim możliwego otwarcia cieśniny Ormus, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Rafał Zywert.
10: W przypadku oleju napędowego mogą sięgnąć do 10 groszy na litrze, w przypadku benzyn około 20-30 groszy na litrze.
9: Ale w związku z tym, że rozmowy w sprawie konfliktu się przedłużają, to ceny ropy na giełdzie poszły w górę i na przełomie tego i przyszłego tygodnia to odbije się na cenach na pylonach. Jednocześnie na połowę miesiąca rząd zapowiada powrót rządowych obniżek na stacjach. Wtedy ceny mogłyby spaść o mniej więcej złotówkę, ale nadal nie ma konkretnych decyzji w tej sprawie.
8: Aktualnie za benzynę 95 płacimy średnio 7,51, a za olej 8,16 zł, za litr oczywiście. Nowe przypadki gruźlicy w Warszawie. Zachorowała pracownica przedszkola i jedno dziecko. W sprawie trwa dochodzenie epidemiologiczne. Wszystkie osoby, które miały kontakt z chorą i wymagają dalszej

0: diagnostyki zostały objęte badaniami. Co najmniej 132 osoby zginęły, a około 700 zostało rannych. To aktualne tragiczne dane po trzęsieniu ziemi, które wczoraj nawiedziło zachodnią Kolumbię. Wstrząsy między innymi przerwały transmitowaną na żywo mszę w katedrze w Manizales. W zabytkowej świątyni są poważne zniszczenia, przewróciła się jedna z bocznych wież. Premier Donald Tusk zwołał wieczorem naradę liderów koalicji. Temat spotkania nie został ujawniony, ale odbyło się ono w momencie, gdy coraz częściej z obozu władzy płyną informacje o możliwych zmianach w rządzie. Maciej Kluczka.
1: Jesienią może dojść do rekonstrukcji Rady Ministrów, a według nieoficjalnych doniesień Szymon Hołownia miałby wejść do rządu. Mógłby objąć stanowisko ministra kultury, które jest już w rękach Polski 2050. Paweł Ślis z Polski 2050 komentował to tak.
2: Nic o nas bez nas. Na razie w rządzie ministrem jest Katarzyna Połczyńska-Nałęcz.
1: Hołownia miałby też zostać szefem klubu swojej partii, bo za dużo w nim wzajemnych animozji. Takiego scenariusza nie wyklucza Violetta Tomczak z Polski 2050.
3: Wszystko jest możliwe.
1: Na wczorajszej naradzie liderów koalicji oprócz premiera był Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty. Nie została zaproszona szefowa Polski 2050 Katarzyna Połczyńska-Nałęcz.
0: Do końca roku ma się zakończyć ta siemiec pod tytułem Wybór nowego Bonda. Tak wynika przynajmniej z zapowiedzi producentki Amy Pascal. Na liście zostało już ponoć tylko 5-7 nazwisk aktorów, którzy mogą zastąpić Daniela Craiga. Producentka nie podała konkretnej daty, ale zasugerowała, że fani nie będą musieli długo czekać. Zdaniem Pascal dobrym momentem na ujawnienie nazwiska będzie koniec roku.
4: Na informacje z Pomorza w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Na terenie gminy Choczewo doszło do zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu ciężarowego. Jak wstępnie ustalili policjanci, prawdopodobnie najazd nie wbiegł łoś, a kierowca chciał uniknąć zdarzenia. Stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. Pojazd stanął w poprzek jezdni, całkowicie ją blokując. Kierowca nie był w stanie samodzielnie wydostać się z pojazdu. Na miejsce zostali skierowani policjanci wejherowskiej drogówki. Policja apeluje do wszystkich kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas jazdy przez teren leśny i zielone. W każdej chwili na drogę może wtargnąć dzikie zwierzę. Takie zdarzenie zazwyczaj występuje nagle i kierowca może mieć bardzo mało czasu na reakcję, dlatego tak ważne jest dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, zachowanie czujności, obserwowanie tego, co dzieje się wokół nas na drodze. Poradnie psychologiczno-pedagogiczną w Lęborku czekają zmiany, które mają poprawić jej funkcjonalność i warunki korzystania z placówki. Powiat lęborski, który jest organem prowadzącym poradnie, rozpoczął przygotowania do przebudowy i remontu jej pomieszczeń. Na tym etapie powstanie kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Planowane prace obejmą m.in. zmianę układu funkcjonalnego części pomieszczeń, remont ciągów komunikacyjnych oraz modernizację instalacji. Przewidziano także remont łazienki i jej dostosowanie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Modernizacji mają zostać poddane również gabinety, biura, pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Celem jest dostosowanie placówki do współczesnych standardów i poprawa warunków jej funkcjonowania. Powiat lęborski zawarł już umowę na przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Koszt opracowania wynosi ponad 150 tysięcy złotych. Dokumentacja ma uwzględnić wszystkie aspekty planowanych prac i będzie podstawą do dalszego etapu inwestycji. Zgodnie z umową projekt ma być gotowy do 11 grudnia. Dopiero po jego przygotowaniu możliwe będzie przejście do kolejnych etapów związanych z realizacją zaplanowanych robót. Nie trzeba być dorosłym odkrywcą, żeby poczuć emocje związane z poszukiwaniem skarbów. Przekonali się o tym najmłodsi uczestnicy zawodów strażackich dziecięcych drużyn pożarniczych, podczas których przygotowano m.in. wyjątkową atrakcję z wykrywaczami metali. Słupskie Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne Gryf zaprosiło dzieci do wspólnych poszukiwań ukrytych w piasku skarbów. Najmłodsi mogli zobaczyć, jak działa wykrywacz metali, a później sami chwycili za sprzęt i ruszyli na poszukiwania. Było sporo emocji, szczególnie wtedy, gdy urządzenie sygnalizowało, że coś może znajdować się pod powierzchnią. Jak podkreślają członkowie stowarzyszenia, takie zabawy to nie tylko sposób na spędzenie czasu na świeżym powietrzu, to także okazja do rozwijania cierpliwości, ciekawości i determinacji, a przy okazji pokazanie dzieciom, że historię można poznawać nie tylko z książek, ale również poprzez własne doświadczenia. Być może dla części uczestników była to po prostu dobra zabawa, ale niewykluczone, że dla kogoś był to początek nowej pasji do historii, poszukiwań i odkrywania tego, co jeszcze nie zostało odkryte. Grał Sopot, gdy Gdynia 2026 odczują trójmiejscy kierowcy. Impreza spowoduje utrudnienia w ruchu. Trasa grę

0: Pili Sopot Gdynia ma 3050 metrów, startuje w Sopocie, natomiast metę zawodnicy przekraczają w Gdyni. W związku z tym w Gdyni zamknięta będzie ulica Sopocka od 5 do 20-15 sierpnia oraz 16 sierpnia. Ulica Sopocka będzie zamknięta za skrzyżowaniem z łącznikiem ulicy Sopockiej prowadzącym w kierunku ulicy Wzgórze Bernardowo. Objazd do Sopotu zostanie wytyczony przez ulicę Wielkopolską w kierunku Alei Zwycięstwa. Wjazd od strony ulicy Wielkopolskiej dozorowany będzie przez służby organizatora, które umożliwią wjazd i wyjazd mieszkańcom ulicy Podleśnej, ulicy Sopockiej oraz ulicy Wzgórze Bernardowo. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu. Dzisiaj przez cały dzień pogoda będzie taka bardziej chyba wczesnojesienna niż letnia. Na termometrach też bez szału, 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Łusce, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 20 w Wejherowie, Radziorumie, Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie, ono akurat utrzymuje się umiarkowane i nie rozczarowuje, ale póki co nic nie wskazuje na to, żeby jakieś wielkie upały miały wracać, przynajmniej w najbliższym czasie.
1: Norda.

0: zimowymi. Poprzednią godzinę rozpocząłem od tekstu, a właściwie takiego hasła, gdzie najlepsze kasztany są na placu Pigalle, a Zuzanna lubi je tylko jesienią. To oczywiście z Hansa Klossa, czyli stawka większa niż życie. A teraz zacznę od tekstu, który pewnie też znacie. Bocian, bocian, bociek, jesteśmy uratowani. To oczywiście seksmisja. A czemu o tym mówię? Dlatego, że bociany zbierają się w sejmikach, bo już za chwilę będą odlatywały do ciepłych krajów. I jeżeli macie ochotę zrobić takie wyjątkowe zdjęcie, albo sobie, albo bocianom, że one sobie stoją i sobie klekoczą, to właśnie trzeba udać się gdzieś na wieś, tam gdzie jest dużo skoszonych pól i tam zobaczycie te bociany. Tak zwane bocianie sejmiki, które teraz się rozpoczynają. Młode ptaki ćwiczą przed lotem na południe, a dorosłe gromadzą energię. No i teraz możemy obserwować te przygotowania do odlotu. Niestety bociany za chwilę będą odlatywały do tych ciepłych krajów, a to znak, że niestety powoli zbliża się jesień. To my lecimy dalej już za chwilę, specjalnie dla tych, którzy obchodzą swoje urodziny właśnie dzisiaj. Kilka słów ode mnie, Arkadiusz Mięczewski. Zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz. Teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
5: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
6: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
7: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
1: Reklama.

0: Czas na słowo prowadzącego do tych, którzy dzisiaj 11 sierpnia obchodzą swoje urodziny. Jesteście ludźmi, którzy do osiągnięcia pełnej satysfakcji i zadowolenia potrzebują zajmować wysokie stanowiska. Waszym jedynym motywatorem jest poparcie tłumu i szacunek otoczenia. Taka sytuacja nie jest dla was korzystna, gdyż wiąże się silnie z konformizmem. Dzisiejsi solenizanci boją się wyrażać swoją opinię i nie pozwalają sobie na swobodne zachowanie w towarzystwie. Tracicie więc autentyczność, przez to często nie jesteście traktowani poważnie i macie trudności w nawiązywaniu nowych znajomości. To, czego zdecydowanie można wam pozazdrościć, to mnóstwo znajomości z zupełnie różnych branż. Możecie liczyć na poparcie, rozpoczynając niemal każdy projekt, przez co otwieracie sobie mnóstwo możliwości rozwoju. Taki trochę zamieszany ten tekst z naszej szklanej kuli, ale mam nadzieję, że coś z tego zrozumieliście. Wasze zalety: towarzyskość, niezależność, wady, tchórzliwość i ustępliwość. Wasza szczęśliwa liczba to 4. Wśród urodzonych 11 sierpnia są Anatolij Kaszpirowski, rosyjski psychiatra, ten, który przed telewizorem wyciągał ręce i mówił Alin 2, 3, 4, i taki bioenergoterapeuta, który przekazywał pozytywną energię. Monika Jaruzelska, polska dziennikarka, projektantka mody. Roman Żurek, polski artysta kabaretowy. I Monika Pyrek, polska lekkoatletka, tyczkarka. Wszystkiego najlepszego dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja piądze sunty, siódmy. Płełezgac.
4: Płełezgac.
5: Płełezgac.
4: Płełezgac.

0: połechtać.
1: Płełezgac.
0: Karulk rydbę Julkę tam sam płełezgył, płci jeś lesnego tatka nie płeznył.
1: Karolek miał chrapkę na Julki łaskotki. Jej tata, myśliwy, strzału nie poskąpił.
0: Karulk

0: Tomasz Fopkę.
1: Słówka.
2: Idą w główkę.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśń na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
3: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
2: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
3: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
0: Reklama.
4: Reklama. 8.30 na naszych radiowych zegarach, przy mikrofonie Agata Andryskowska. Bez zbędnego przedłużania wyjeżdżamy na nasze lokalne drogi. Lęborg, jak na razie, przynajmniej jak najbardziej można powiedzieć, że jest przejezdny. Kierowcom jadącym w stronę Łeby po raz kolejny przypominamy o zmianie organizacji ruchu na trasie Lęborg-Łeba. Na drodze wojewódzkiej w rejonie skrzyżowania w Garczegorzu obowiązuje wyznaczony objazd. W samej Łebie bez korków. Większych utrudnień także na trasie S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta oraz na obwodnicy metropolitalnej na razie nie ma i trzymajmy kciuki, oby tak zostało przez większą część dnia. W Gdyni większego ruchu możemy spodziewać się na ulicach Północnej, Puckiej i Chrzanowskiego. Od dziś w godzinach porannych zamknięta zostanie na całej szerokości jezdni ulica Nowodworskiego na wysokości posesji numer 39. Przenosimy się teraz sprawnie do Rumi, ale tutaj przejezdnie podobnie w Redzie. Bez większych problemów dotrzemy również do Wejherowa, a w samym mieście sytuacja na drogach jest spokojna. Droga wojewódzka numer 216 w kierunku Pucka pozostaje wolna od korków. Przejezdny jest także Puck i Władysławowo. Na Hel dojedziemy bez większych problemów, a dalsza trasa wzdłuż wybrzeża również, przynajmniej jak na razie, pozostaje przejezdna. Jeśli teraz pojedziemy z Lęborka w stronę Słupska trasą S6, nie powinniśmy napotkać większych utrudnień. W samym Słupsku pojawiają się miejscowe, ale niewielkie spowolnienia. Przypominamy o zmianie organizacji ruchu na ulicy Słonecznej. Do środy 12 sierpnia prowadzone są intensywne prace drogowe. Drogowcy usuwają najbardziej zniszczone fragmenty starej nawierzchni, które następnie zostaną zastąpione nowym asfaltem. Utrudnienia mogą występować na ulicy Wolności, ulicy 3 Maja oraz na ulicy Słupskiej w rejonie osiedla Bolesławice. Przejezdna jest trasa do Kobylnicy. Bez większych problemów dotrzemy również do Ustki. Na drogach regionu bez większych utrudnień, więc na tę chwilę możemy mówić o spokojnym początku dnia.

0: kierownicą. A kolejny raport drogowy już o 9.30. Do usłyszenia. Dziś na niebie będzie sporo chmur, zachmurzenie umiarkowane okresami duże, miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, a termometry pokażą maksymalnie od 18 do 20 stopni, co no nie jest zbyt zachwycające. Temperatury takie średnio wakacyjne w Dębkach 19 stopni, we Władysławowie i na Helu 18, w Wejherowie 16, w Gniewinie 18, a w Luzinie i Słupsku termometry wskażą 19 kresek.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: o poranku. Od czasu do czasu mam dla Was ważne informacje. No i teraz jest ważna informacja, że będą nowe alerty RCB. Kiedy? Jeszcze nie wiadomo, ale mają być. Ma być zmiana po tym, jak rosyjska rakieta wleciała w polską przestrzeń powietrzną i spadła na pole. MON zapowiada zmiany w powiadomieniu obywateli o zagrożeniu. Gdy tylko armia zdecyduje się poderywać myśliwce, zostaną rozesłane SMS-y z alertami RCB o tym zdarzeniu. Pytanie, czy dostaną je wszyscy, czy tylko ci, którzy są na przykład na drodze tych myśliwców. Tego jeszcze nie wie nikt. Samo ministerstwo też jeszcze nie do końca wie, jak to ma wyglądać. Ma być zmiana, ale jak ona do końca ma wyglądać i kiedy ona ma nastąpić, tego też jeszcze nie wiadomo. Na razie ministerstwo zapowiada, że zmiany będą. No, ale my czekamy z niecierpliwością. Cały czas jest niebezpiecznie, a my cały czas dostajemy alerty RCB z różnymi informacjami. A to, że pogoda ma być zmienna, a to uważajcie na burzę. Okej, tylko powoli chyba część z nas zaczyna te alerty RCB ignorować, szczególnie te pogodowe, które pojawiają się na naszych telefonach, a potem okazuje się, że tak naprawdę nic się nie wydarzyło. No, ale cóż, pogoda zmienną jest. Mam nadzieję, że w końcu ministerstwo znajdzie jakiś sposób, żeby poinformować nas, Polaków, o tym, że w niektórych regionach może być niebezpiecznie.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
3: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
2: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
3: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
2: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
3: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
2: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
3: Zapraszam, kombinujcie.
2: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
3: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów

0: jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Macie już plany na najbliższe dni? Jeśli jeszcze nie, no to sprawdźmy wspólnie, co ciekawego dzieje się w kulturze i gdzie warto zajrzeć. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. Przed nami muzyczny powrót do lat 80. i 90. Jeśli macie ochotę trochę potańczyć albo po prostu spędzić czas w dobrej atmosferze, w najbliższych dniach w regionie będzie kilka ciekawych propozycji. W Słupsku szykuje się prawdziwa podróż w czasie. 14 sierpnia na Starym Rynku odbędzie się dyskoteka w rytmie lat 80. i 90. Organizatorzy zapowiadają największe taneczne hity sprzed kilku dekad. Będzie Eurodance, muzyka, przy której trudno usiedzieć w miejscu, i klimat kolorowych lat 80. oraz 90. Impreza rozpocznie się o godzinie 19 i potrwa do 23. Za muzykę odpowiadać będą DJ-e grający na żywo, a na miejscu pojawi się także strefa gastronomiczna. Organizatorzy zachęcają również do tematycznego stroju, neonowego. Nowe kolory, jeansowe kurtki, szerokie spodnie czy inne stylizacje rodem z lat 80. i 90. są jak najbardziej mile widziane. Można więc nie tylko posłuchać muzyki z tamtych lat, ale też na chwilę przenieść się do ich klimatu. A jeśli zamiast parkietu wybieracie aparat i dobre kadry, Słupsk zaprasza na obchody Światowego Dnia Fotografii. 19 i 20 sierpnia w Teatrze Rondo odbędzie się dwudniowy cykl bezpłatnych warsztatów i spotkań. Program jest różnorodny. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się więcej o świetle i technikach fotografii reportażowej, pracy z kadrem i budowaniu narracji obrazem. Nie zabraknie też historii fotografii oraz spotkania poświęconego fotografii teatralnej. Warsztaty będą odbywać się zarówno w środę, jak i w czwartek w godzinach popołudniowych i wieczornych. A ja na następne informacje kulturalne zapraszam o 12.45. Zostańcie razem z nami, bo przed nami jeszcze sporo ciekawych tematów. Miłego dnia i do usłyszenia.

0: Polsce o ponadpartyjną zgodę jest trudno, ale jest ponadpartyjna zgoda na ustawowe wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu nocą na terenie całej Polski. Jak dobrze wiecie, w tej chwili w niektórych miejscowościach w nocy można kupić alkohol, w innych nie można. No i w tych, których nie można, oni, ci włodarze, mówią, że jest lepiej. No to dlatego posłowie postanowili, że zakażą wszędzie. Będzie zakaz reklamy, promocji alkoholu, a także zakaz sprzedaży alkoholu w nocy. Pan prezydent podobno wyraził się bardzo pozytywnie dla potrzeby wzmocnienia polityki antyalkoholowej w naszym kraju. No i w tym projekcie również zostaną uwzględnione zmiany według pana prezydenta. No i okazuje się, że będzie całkowity zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Miasta same na razie wprowadzają zakazy. W tej chwili wprowadzono te zmiany i zakazy w 200 miastach. Nocna prohibicja oczywiście nie obowiązuje restauracji i pubów, ale być może już za chwilę zostanie również wprowadzona w całej Polsce, jakby odgórnie, i w nocy alkoholu nie kupicie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
3: Blisko 700 strażackich interwencji związanych z burzami. Od dziś w części szpitali cyfrowa karta leczenia onkologicznego. WARS nie tylko w pociągach, otwiera wkrótce hotel. Marcin Krzemiński. 673 razy interweniowali w poniedziałek strażacy w związku z burzami. Najwięcej pracy mieli na Mazowszu, blisko 430 wyjazdów, a także na Kujawach, tam 81 zdarzeń. Przez te regiony minionej nocy przeszła superkomórka burzowa. Straty na razie trudno w pełni ocenić, bo działania ratownicze wciąż trwają, ale na pewno są spore. Na szczęście poza jednym przypadkiem nikt fizycznie nie ucierpiał, mówi brygadier Łukasz Darmofal z Mazowieckiej Straży Pożarnej.
4: W całych tych interwencjach, których było około 500, tylko 3 osoby obecnie mamy zaewidencjonowane jako poszkodowane w powiecie makowskim. Domek holenderski, w którym przebywało 15 osób, 3 osoby poszkodowane.
3: W Piasecznie od uderzenia pioruna zapalił się dach domu dziecka, ale pożar szybko udało się ugasić. Nie było rannych. Przypadki powalonych drzew i zerwanych linii energetycznych wstępnie liczone są w setkach. W jednym miejscu porywisty wiatr powalił też potężny słup linii wysokiego napięcia. Prądu wciąż nie ma prawie 10 tysięcy odbiorców. Od dziś w części szpitali onkologicznych ścieżka leczenia pacjentów będzie dostępna elektronicznie. Karta systemu diagnostyki i leczenia onkologicznego EDILO ma usprawnić proces od zdiagnozowania choroby po wszystkie kolejne etapy leczenia. Ben O'Connor.
5: Jak mówi Magdalena Sakowicz z Narodowego Instytutu Onkologii, EDILO przyspieszy proces leczenia.
6: Przede wszystkim ma to za zadanie ułatwić wymianę informacji pomiędzy lekarzami diagnozującymi, lekarzami prowadzącymi dalsze etapy leczenia.
5: Agregacja danych to także ważne informacje dla samej służby zdrowia, mówi ekspert rynku zdrowia Rafał Janiszewski.
7: Abyśmy mogli przeanalizować ścieżki pacjentów, gdzie są tak zwane wąskie gardła, no wszystko robiło się to ręcznie.
5: Początkowo karty EDILO będą działać w specjalistycznych ośrodkach leczenia trzeciego poziomu. Na

0: pozostałych etapach leczenia onkologicznego elektroniczne karty pojawią się 1 października.
1: Policjanci z Gdańska przypominają, by podczas wakacyjnych wyjazdów zawsze mieć dzieci w zasięgu wzroku, szczególnie nad wodą. Prowadzą specjalną akcję o nazwie Niezgubek, zachęcając rodziców i opiekunów do korzystania ze specjalnych opasek, które mają ułatwić kontakt z opiekunem i skrócić czas poszukiwań zagubionego dziecka.
2: Rodzic wpisuje na nich swój numer telefonu, dzięki czemu w przypadku zagubienia dziecka można szybko skontaktować się z opiekunem.
1: Mówi Edyta Krefta z gdańskiej policji. Opaski rozdawane są m.in. podczas dużych wydarzeń, w których uczestniczą policjanci. Już od września znany z pociągów Wars otworzy swój pierwszy hotel. W Warszawie będzie można wynająć jeden z 50 pokoi. Jeśli ta inwestycja okaże się sukcesem, możliwe są kolejne takie miejsca, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Wars.
3: Jest przestrzeń konferencyjna o powierzchni ponad 1400 metrów kwadratowych. Jest część gastronomiczna, cała również o dość dużej powierzchni.
1: No i właśnie w części gastronomicznej będzie można zjeść dania znane z pociągów PKP.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Nowe narzędzie pozwala zobaczyć rozkład temperatur na powierzchni dachu, porównać obraz termiczny ze zwykłym zdjęciem lotniczym i wskazać miejsca, którym warto przyjrzeć się dokładnie. Dzięki niemu dowiemy się, którędy ucieka nam ciepło. Portal umożliwia mieszkańcom Gdyni, Rumi, Redy i Wejherowa przeglądanie lotniczych map termowizyjnych i porównywanie ich ze standardowymi zdjęciami lotniczymi. Mapa termowizyjna pokazuje temperaturę powierzchni zarejestrowaną podczas nocnego nalotu lotniczego. Kolory nie są więc oceną stanu technicznego domu, pokazują różnice temperatur. Jeżeli dalsza analiza potwierdzi, że budynek traci zbyt dużo ciepła, rozwiązaniem może być poprawa jego efektywności energetycznej. Ogólnopolski program Czyste Powietrze jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych albo wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych spełniających warunki programu. Program umożliwia uzyskanie wsparcia na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej budynków, w tym termomodernizacji oraz wymianę nieefektywnych źródeł ciepła. Mieszkańcy Lęborka poznają kolejność projektów, na które będą mogli głosować w ramach budżetu obywatelskiego 2027. Numery zostaną przyznane w drodze losowania, które odbędzie się 17 sierpnia o godzinie 8 w sali rajców Urzędu Miejskiego. W tegorocznej edycji pod głosowanie trafiło łącznie 8 projektów. Losowanie zostanie przeprowadzone osobno dla każdej z 4 kategorii. Jako pierwsze wylosowane zostaną numery projektów zadań nieinwestycyjnych, następnie małych projektów inwestycyjnych, dużych projektów inwestycyjnych oraz propozycji zgłoszonych do Zielonego Budżetu Obywatelskiego. W każdej kategorii projekty otrzymają kolejne numery, zaczynając od 1. Za przeprowadzenie losowania odpowiadać będzie Małgorzata Szubelak z Referatu Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Lęborku, wskazana do tego zadania przez burmistrza miasta. W tegorocznej edycji mieszkańcy będą wybierać spośród 2 projektów nieinwestycyjnych o wartości do 15 tysięcy złotych, 3 małych projektów inwestycyjnych z limitem 50 tysięcy złotych oraz 2 dużych projektów inwestycyjnych, których wartość może wynosić od 50 tysięcy do 200 tysięcy złotych. Jedna propozycja dotyczy Zielonego Budżetu Obywatelskiego z limitem do 30 tysięcy. Głosowanie rozpocznie się 10 września i potrwa do 23 września. Potrzebna pomoc dla mieszkańca Słupska. MOPR szuka podstawowego wyposażenia. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku zwraca się z prośbą o pomoc dla jednego ze swoich podopiecznych, który rozpoczyna życie od nowa i potrzebuje podstawowego wyposażenia mieszkania. Potrzebne są rzeczy, które dla większości z nas są codziennością. Łóżko, kołdra i pościel, kilka krzeseł oraz szafa. Jak podkreślają pracownicy MOPR-u, chodzi nie tylko o same meble czy wyposażenie. To przede wszystkim próba stworzenia bezpiecznego miejsca, w którym podopieczny będzie mógł poczuć stabilizację i po prostu zacząć układać swoje życie na nowo. Dlatego jeśli w domu, piwnicy czy garażu mamy rzeczy, z których już nie korzystamy, ale nadal są w dobrym stanie, warto rozważyć ich przekazanie. Dla jednej osoby może to być niepotrzebny mebel, dla drugiej ważny element nowego początku. Osoby, które chciałyby pomóc i przekazać potrzebne wyposażenie, proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Klub sportowy Strzemielino zrealizował projekt, z którego celem była poprawa najbliższego otoczenia mieszkańców. Dzięki grantowi w wysokości 24 tysięcy złotych w ramach programu Wzmocnij swoje otoczenie. Projekt został podzielony na 3 etapy. Pierwszym z nich było zazielenienie przestrzeni. W Strzemielinie posadzono

0: Zasadzono 6 drzew, a ich nasadzeniu uczestniczyli zarówno dorośli, jak i dzieci. Organizatorzy podkreślają, że była to nie tylko inwestycja w przestrzeń, ale także okazja do wspólnego działania mieszkańców. Kolejnym elementem projektu była poprawa infrastruktury rowerowej. Przy istniejącej stacji naprawy rowerów przygotowano teren i wykonano odpowiednią nawierzchnię. Następnie zamontowano nowy stojak na rowery oznaczony logotypami polskich sieci elektroenergetycznych i programu Wzmocnij swoje otoczenie, a także klubu rowerowego Strzebielino. Ostatni etap inwestycji dotyczył bezpieczeństwa na ulicy Starowiejskiej w sąsiedztwie ciągu pieszo-rowerowego. Zamontowano tam radar wyświetlający prędkość pojazdów. Na realizację projektu Klub Sportowy Strzebielino otrzymał 24 tysiące złotych w ramach programu Wzmocnij swoje otoczenie. Cała kwota została przeznaczona na zaplanowane działania. Dzień się zapowiada dość chłodny niestety. Dzisiaj na termometrach zobaczymy max 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i Luzinie, ale już 18 w Gnieminie. No i dość słabe, jedynie max, uwaga, 16 stopni w Wejherowie, Radzie, Rumi. No już czuć normalnie zapach jesieni. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie umiarkowane. Wciąż jest jeszcze szansa na przelotne opady deszczu, ale nie jakaś bardzo duża i to nie powinny być bardzo intensywne opady.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Wakacyjny wtorkowy poranek, Arkadiusz Mieczewski, witajcie ponownie. Zapraszam na odrobinę muzycznej historii. 11 dzień sierpnia. W roku 56 podwójny singiel Elvisa Presleya z piosenkami Don't Be a Cruel i Hound Dogs został wydany w Stanach Zjednoczonych. Płyta od razu zawędrowała na pierwsze miejsce, gdzie pozostawała przez 11 tygodni. Dzięki temu Elvis ustanowił rekord przebywania na pierwszym miejscu, który został pobity dopiero przez grupę Boyz II Men w 92 roku hitem End of the Road. W roku 1984 Ray Parker Jr. rozpoczął 3-tygodniowe przewodzenie na amerykańskiej liście utworem Ghostbusters, będącym również piosenką przewodnią z popularnego filmu Pogromcy Duchów. Parker, który wcześniej był gitarzystą sesyjnym w zespole Stevie'ego Wondera, został oskarżony o plagiat kompozycji grupy Huey Lewis and the News, łudząco podobnej do hitu Parkera. Sprawę załatwiono polubownie w roku 85, czyli ktoś komuś musiał zapłacić. W roku 98 zespół The Rolling Stones po raz pierwszy w swojej historii wystąpił w Rosji. Ich koncert na stadionie na Łużnikach w Moskwie obejrzało około 60 tysięcy osób. I rok 2002 duet Nelly i Kelly Rowland, zespołu Destiny's Child, wprowadzili na szczyty listy w USA kompozycję Dilemma. Ballada utrzymywała się na pierwszym miejscu przez 7 tygodni, także w Wielkiej Brytanii dotarła na sam szczyt zestawienia.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. PORINVEST Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. PORINVEST Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.

0: Teraz prowadzący wyskoczy z takim hasłem: pamiętaj, ty też możesz być taką niewidzialną ręką. Kiedyś, dawno temu była taka niewidzialna ręka, która pomagała wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują. Być może starsi słuchacze pamiętają. No i właśnie czasami jest tak, że coś widzimy, ale mówimy, a właściwie to nas nie interesuje. A może czasami warto poobserwować i warto pomóc innym. Pewna 88-letnia mieszkanka Warszawy była przekonana, że przekazuje oszczędności do policyjnego depozytu. Dzięki czujności przypadkowego świadka nie straciła około 30 tysięcy złotych i rodzinnej biżuterii. Tak, człowiek sobie po prostu obserwował, patrzy, idzie sobie taka kobieta, a obserwuje ją inny mężczyzna, który cały czas rozmawia przez telefon. Kobieta została zmanipulowana i pojawiła się akcja pod tytułem, że ma wszystko spakować to, co ma cennego i wynieść z domu i przekazać do depozytu policyjnego. Oczywiście to oszustwo, miała zostać pozbawiona tego majątku, ale dzięki temu, że przypadkowy przechodzień zauważył taką właśnie sytuację, zaobserwował kobietę, że zachowuje się dziwnie, no i zaalarmował oczywiście policję. Dzięki temu udało się uniknąć takiej sytuacji. Policja, która przyjechała na miejsce zdarzenia, oczywiście zaopiekowała się kobietą i poinformowała ją o tym, że takie sytuacje nie mają miejsca. Policja nigdy nie żąda tego, abyśmy cokolwiek zabierali z domu i wynosili do policyjnego depozytu, że to jest oszustwo. Pamiętajcie o tym. Czasami to jest tak, że my jesteśmy w stanie pewne rzeczy zaobserwować i pomagajmy, jeżeli możemy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w starej izbie baj Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W starej izbie baj Złoty Widelec. Zapraszamy.
0: Reklama.
3: Wybiła 9.30 na naszych radiowych zegarach. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska, a teraz przenosimy się na drogi naszego regionu. Zaczynamy od Lęborka. W Lęborku gęsi na ulicy Zwycięstwa, a kierowcom jadącym w stronę Łeby przypominamy o zmianie organizacji ruchu na drodze 214 w rejonie skrzyżowania w Garczegorzu. Obowiązuje tam wyznaczony objazd. W samej Łebie, jak na razie przynajmniej, bez korków. Na trasie S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta oraz na obwodnicy metropolitalnej dobrze trzymaliście kciuki, bo nadal także jest bez większych utrudnień. W Gdyni większego ruchu możemy spodziewać się na ulicach Północnej, Puckiej, Derdowskiego, Pułkownika Stanisława Dąbka i 10 lutego. Od dziś zamknięta zostanie na całej szerokości jezdni ulica Nowodworskiego na wysokości posesji numer 39. Przenosimy się teraz do Rumi, tutaj tłoczno na Sobieskiego. Reda przejezdna, bez większych problemów dotrzemy również do Wejherowa, a w samym mieście sytuacja na drogach jest spokojna. Droga 216 w kierunku Pucka pozostaje wolna od korków. W Pucku większy ruch na rondzie Zaślubin Polski z morzem. Władysławowo przejezdne. Na Hel dojedziemy bez większych problemów, a dalsza trasa wzdłuż wybrzeża również pozostaje przejezdna. Trasą S6 z Lęborka w stronę Słupska pojedziemy komfortowo. W samym Słupsku pojawiają się miejscowe, ale naprawdę drobne, niewielkie spowolnienia. Przypominamy o zmianie organizacji ruchu na ulicy Słonecznej. Do środy 12 sierpnia prowadzone są intensywne prace drogowe. Utrudnienia mogą występować na ulicy Wolności 3 Maja oraz na ulicy Słupskiej w rejonie osiedla Bolesławice. Przejezdna jest trasa do Kobylnicy. Bez większych problemów dotrzemy również drogą 21 w kierunku Ustki. Na drogach w regionie jak na razie naprawdę spokojnie i tym optymistycznym akcentem kończymy nasze informacje z dróg. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy i dobrego, przyjemnego dnia za kierownicą. Kolejny raport o 15.30. Pogoda dziś nie rozpieszcza nas pełnym słońcem. Nad regionem sporo chmur, a miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. W ciągu dnia temperatura podskoczy do 18-20 stopni. Termometry wskazują 19 stopni w Dębkach, 18 we Władysławowie i na Helu, w Wejherowie 16, w Gniewinie 18, a w Luzinie i Słupsku jedynie 19 stopni.
0: Śniadanie z Norda FM.

0: Nie wiem, czy porannego programu słucha pokolenie Z, to przypomnę osoby urodzone między 97 a 2012 rokiem życia, to priorytety tego właśnie pokolenia zdecydowanie się zmieniają. Nie zadowalają się ci ludzie już tylko modnymi klubami i restauracjami. Dla młodych mieszkańców miast liczy się coś więcej: poczucie wspólnoty, dostęp do kultury, bliskość natury oraz wygodna komunikacja. I jest najnowszy ranking magazynu Time Out, który pokazuje, które europejskie metropolie najlepiej odpowiadają na te właśnie potrzeby. Wśród 10 najpopularniejszych miast znalazł się również polski akcent, o którym wam powiem. Pierwsze miejsce w tym rankingu zajęło portugalskie Porto. Miasto wyprzedziło znacznie większe metropolie. Jak zauważają autorzy zestawienia, pokazuje, jak bardzo zmieniły się kryteria atrakcyjności miejskiej. Na drugim miejscu uplasował się Edynburg. To jest miasto najwyżej oceniane w Wielkiej Brytanii. Podium zamyka Kopenhaga, a potem jest Berlin, Walencja. No i na siódmym miejscu znalazł się Kraków, który wyprzedził takie metropolie jak Paryż, Ateny czy Wiedeń. To dowód na to, że dawna stolica Polski potrafi przyciągnąć młodych nie tylko bogatą ofertą restauracji, kawiarni, muzeów i galerii sztuki, ale także swoim kameralnym charakterem. No to Kraków wśród tych miast, które pokolenie Z szanuje i mogłoby tam właśnie zamieszkać.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni: Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20.

0: 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. Redmet, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmet.com.pl.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna minus 50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
5: Reklama.

0: pora śniadaniowa, a może po śniadaniu pora na przekąskę, to jedzcie maliny, bo czytam, że eksperci od tematu superfood mówią, maliny to są dobre dla nas, dla naszego organizmu. Powinno się dużo jeść. Szklanka świeżych malin pokrywa aż 36% dziennego zapotrzebowania na witaminę C oraz 35% na mangan. Ponadto owoce te stanowią doskonałe, zbilansowane źródło błonnika pokarmowego. Do tego zawierają wiele innych pozytywnych rzeczy, które obniżają poziom cholesterolu i ciśnienie krwi oraz hamują odkładanie się płytki miażdżycowej. Maliny zdecydowanie jedzcie najlepiej na surowo, bezpośrednio po zbiorze. Jeżeli chcecie zachować ich walory, to najlepiej je zamrozić. Ten proces nie powoduje strat witaminy C w takim stopniu jak długotrwałe gotowanie. Doskonałe do owsianek, jogurtów, koktajli, sałatek czy zdrowych wypieków. Maliny to superfood, dlatego eksperci polecają, a za ekspertami polecam wam ja o poranku malinki. Naprawdę rewelacje, jeszcze takie słodziutkie. Muszę chyba zajść do warzywniaczka po programie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dobrze jest się dzielić.
5: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
6: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: A gdyby kolejnym krokiem w twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
0: Reklama.
8: Brakuje dyspozytorów medycznych? Powiemy, gdzie jest największy problem. Jest akt oskarżenia w sprawie wypadku 11-latki w Lublinie. Wrócimy też do meczu Igi Świątek o półfinał turnieju w Toronto. Marcin Krzemiński. Brakuje dyspozytorów medycznych. Średnia obsada stanowisk w Polsce wynosi 84%. Tak wynika z wyliczeń Ministerstwa Zdrowia. Nieobsadzone miejsca w systemie obciążają dodatkową pracą dyspozytornie, które mają pełną obsadę. Dane wskazują, że co szóste stanowisko w kraju pozostaje nieobsadzone. Ministerstwo Zdrowia alarmuje o problemie i apeluje do wojewodów o wdrożenie działań, by zapewnić odpowiednią liczbę pracowników. Szymon Kępka.
9: Problem mają w Gliwicach, Poznaniu i Szczecinie. Dla dzwoniącego po pomoc oznacza to, że nie ma pewności, że pomoże mu dyspozytor z rejonu zgłoszenia. Takie rozwiązanie jest tolerowane w sytuacjach awaryjnych, ale stało się powszechne przez braki kadrowe. Katarzyna Kopeć-Ziemczyk z Ministerstwa Zdrowia.
10: Gdy dyspozytornie z niepełną obsadą przekazują swoje zgłoszenia innym, obciążają te, które działają prawidłowo. Ministerstwo jest w kontakcie z wojewodami i zwraca uwagę na potrzebę tworzenia warunków sprzyjających pozyskiwaniu i utrzymywaniu wykwalifikowanych dyspozytorów.
9: Jednocześnie resort zdrowia przypomina, że poluzował wymogi dla pracy dyspozytorów, na przykład pod kątem stażu, dyżurów i szkoleń, ale rąk do pracy i tak brakuje. Orzech do zgryzienia mają teraz wojewodowie, którzy odpowiadają za system ratownictwa medycznego w każdym województwie. Sprawujące nad wojewodami pieczę MSWiA odmawia komentarza w tej sprawie.
8: Jest akt oskarżenia w sprawie wypadku 11-latki na sali zabaw w Lublinie. Dziewczynka w październiku z wysokości około 2 metrów skoczyła na nie do końca nadmuchaną poduszkę. Doznała poważnych obrażeń kręgosłupa, wymaga rehabilitacji. Oskarżeni to dwaj pracownicy sali zabaw, 23-letni Jan Z oraz 24-letni Dawid S. Grozi im do 5 lat więzienia. Według śledczych nie zapewnili dzieciom odpowiedniego bezpieczeństwa. Oskarżeni nie przyznali się do winy. Ważne dla wybierających się nad morze jest zakaz wchodzenia do wody na kąpielisku Zachód Plaża w Kołobrzegu. Jak informuje Sanepid, doszło tam do przekroczenia norm mikrobiologicznych. Ponad 1800 żołnierzy, 300 jednostek sprzętu wojskowego, 60 samolotów i śmigłowców. W sobotę w Warszawie odbędzie się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Pod hasłem Polska Safe podkreśla wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.
11: Szanowni Państwo, hasło nieprzypadkowe, ponieważ Safe to jest taki program, który ogromnie, ale to ogromnie wzmacnia potencjał sił zbrojnych, ale przede wszystkim inwestowanie w polskie zakłady przemysłu zbrojeniowego. nowego.
8: Według resortu obrony będzie to największa defilada w historii. Tak jak w zeszłym roku zaplanowano też morską część defilady na

0: Zatoce Gdańskiej. Iga Świątek bardzo pewnie wygrała ćwierćfinał turnieju w Toronto z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1. Świątek w pomeczowym wywiadzie przyznaje, że mimo wietrznych warunków na korcie, mecz zapisze się w jej pamięci.
1: W tym turnieju gram lepiej niż w większości innych w tym sezonie. Doceniam możliwość rozegrania kolejnego meczu na tym stadionie. Cieszę się, że tu jestem.
0: O finał Świątek zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną.
2: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. W poniedziałek 17 sierpnia zostanie otwarty plac zabaw przy ulicy Makuszyńskiego na Karwinach. Inwestycja zrealizowana przez Zarząd Dróg Miejskich powstała z inicjatywy mieszkańców zgłoszonej do budżetu obywatelskiego. Nowy plac zabaw o powierzchni około 400 m2 został wyposażony w karuzelę pionową, huśtawki, linarium oraz zestaw zabawowy. Poza urządzeniami zabawowymi wykonano bezpieczną nawierzchnię, a także zamontowano ławki z oparciami i podłokietnikami, stojaki rowerowe, ogrodzenia, także kosze na odpady. Łączny koszt inwestycji wraz z kontrolą pomontażową wyniósł 366 402 zł. Rada Dzielnicy Karwiny przekazała na realizację zadania dodatkowe 87 964 zł. Autorem projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego jest Adam Skurat. Rada Dzielnicy Karwiny zaprasza mieszkańców na oficjalne otwarcie placu zabaw, które odbędzie się 17 sierpnia o 18. Rodziny wielodzietne z Lęborka mogą otrzymać 100 zł jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole. Rusza kolejna edycja bonu edukacyjnego 3+, który jest częścią programu Lęborg miastem dla dużej rodziny. Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać przez cały wrzesień. O bon mogą ubiegać się rodzice lub opiekunowie prawni posiadający kartę dużej rodziny 3+, których dziecko rozpoczyna naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej na terenie Lęborka. Świadczenie przyznawane jest na każde uprawnione dziecko objęte programem, a jego wysokość wynosi 100 zł. Pieniądze mają być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane z edukacją dziecka rozpoczynającego naukę. Wnioski należy składać od 1 do 30 września w referacie spraw społecznych Urzędu Miejskiego przy ulicy Armii Krajowej 14. Świadczenie może zostać wypłacone na rachunek bankowy wskazany we wniosku lub odebrane w kasie Urzędu Miejskiego. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest również złożenie dokumentów po upływie podstawowego terminu. Bon edukacyjny 3+ ma pomóc rodzicom wielodzietnym w pokryciu części wydatków związanych z rozpoczęciem szkolnej edukacji. Formularz wniosku jest dostępny w materiałach dotyczących programu. Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo zaprasza mieszkanki gminy do udziału w kręgach kobiet, spotkaniach, które mają być przestrzenią rozmowy, wzajemnego wsparcia i budowania relacji. To propozycja dla kobiet, które chcą na chwilę zatrzymać się w codziennym biegu, porozmawiać, podzielić się doświadczeniami, ale także wysłuchać innych. Organizatorzy zapewniają, że spotkania odbywać się będą w atmosferze otwartości, życzliwości i zaufania bez oceniania i presji. Kręgi kobiet mają sprzyjać wzmacnianiu poczucia własnej wartości, odkrywaniu własnych możliwości i czerpaniu siły we wspólnoty. Organizatorzy zachęcają wszystkie zainteresowane mieszkanki gminy Redzikowo do udziału i zapraszają do zapisów telefonicznych. Policjanci interweniowali wobec dwóch kierujących, którzy zdecydowali się prowadzić samochody po alkoholu. Jeden z nich uderzył w prawidłowo zaparkowany pojazd, a następnie próbował oddalić się z miejsca. W minioną sobotę policjanci zostali skierowani na ulicę Księdza Bernarda Sychty w Jastarni. Ze zgłoszenia wynikało, że kierujący Volkswagenem uderzył w prawidłowo zaparkowanego Opla. Na zachowanie kierującego zareagowała kobieta, która podejrzewając, że mężczyzna może być nietrzeźwy, zabrała mu kluczyki i powiadomiła policję. Kiedy mężczyzna próbował oddalić się pieszo, w jego ujęciu pomogły kolejne osoby znajdujące się w pobliżu. Przybyli na miejsce policjanci, sprawdzili stan trzeźwości kierującego. Badanie potwierdziło, że mężczyzna miał ponad promil alkoholu w organizmie. Został zatrzymany i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Do kolejnej interwencji doszło tego samego dnia po południu. Policjant pełniący służbę wspólnie ze strażniczką miejską w patrolu mieszanym zwrócił uwagę na kierującego Fordem. Samochód jechał bez włączonych świateł, a sposób jazdy kierującego wzbudził podejrzenia, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu. Patrol podjął interwencję, badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierujący Fordem miał ponad promil alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy, a samochód został odholowany na parking strzeżony. Mężczyzna został zatrzymany.

0: Na termometrach dzisiaj szału nie będzie. Maksymalnie dzisiaj oglądać będziemy 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 18 w Gnieminie, a 16 słabo w Wejherowie, Radzie Rumi, 1016 hektopaskali na barometrach. Ciśnienie właśnie mamy umiarkowane, zachmurzenie również jest umiarkowane, a z umiarkowanego zachmurzenia, jak to może być tylko umiarkowana szansa na przelotne opady deszczu, raczej miejscowe i raczej niezbyt intensywne.
1: Nord.

Czas na naszą wtorkową poranną podróż. Arkadiusz Mieńczewski, zabieram was na Sycylię. Wyobraźcie sobie, leżycie sobie na plaży, a tu zamiast muszelek i kamyków morze zaczyna wam wyrzucać pliki euro. W wodzie znalazły się

0: setki tysięcy euro w gotówce, a na plaży błyskawicznie rozpoczęło się wyławianie banknotów. Sielankowa scena szybko zmieniła się jednak w policyjną akcję. W tle są tajemnicza motorówka z Malty, mężczyźni uciekający w pław i pytanie, na które śledczy wciąż szukają odpowiedzi, skąd właściwie wzięły się te pieniądze. To rozegrało się u wybrzeży Sycylii. Ja nigdy nie mogę trafić na taki czas, kiedy leżę sobie na plaży, a tam z morza wypływają pieniądze, najlepiej euro, duże banknoty. Nie wiem, czy wy kiedykolwiek mieliście taką sytuację. No, ale okazuje się, że rzeczywiście takie sytuacje się zdarzają. Śledztwo wciąż trwa. Pytanie, czy udało się niektórym jakby schować te pieniążki, które wypływały z tego morza, czy też każdy musiał oddać i wychodząc z plaży, każdy był tutaj sprawdzany przez policję, czy to euro to jego, czy to mokre euro, które wypłynęło na plażę.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za jedną złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
5: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
6: Kobiety, w spotkaniach z koleżankami nie chodzi tylko o to, żeby gadać, plotkować i pić kawę. Czasem warto coś wspólnie przeżyć. Razem się wzruszyć, popłakać ze śmiechu i doświadczyć wielkich emocji. Zapraszamy na Kino Kobiet do Kin Helios. Zabierz przyjaciółki, mamę i siostrę i wygrywaj nagrody. Szczegóły na helios.pl.
1: Reklama.

0: Pozdrowienia dla wszystkich tych, którzy ruszają w drogę na wczasy samochodem, bo być może niektórzy z Was właśnie tak lubią. No to ja mam dla Was ważną informację. A propos dowodu rejestracyjnego. Jeśli w dowodzie rejestracyjnym zabraknie miejsca na kolejną pieczątkę, to możecie normalnie wykonywać okresowe badania techniczne. Diagnosta wprowadzi jego wynik do centralnej ewidencji pojazdów, a właściciel samochodu otrzyma zaświadczenie potwierdzające przeprowadzenie badania. I to zaświadczenie będzie ważne, jeżeli będziemy wybierać się za granicę. Zagraniczne służby nie muszą mieć możliwości sprawdzenia aktualnego badania technicznego polskiego samochodu, dlatego jeśli ważność przeglądu nie wynika z pieczątki znajdującej się w dowodzie rejestracyjnym, przed wyjazdem pamiętajcie o tym, że trzeba zabrać ze sobą papierowe zaświadczenie otrzymane na stacji kontroli pojazdów. Dlatego warto, jak je otrzymacie, od razu gdzieś schować, a przed wyjazdem za granicę zabrać ze sobą, bo inaczej może to się skończyć mandatem. Tak niestety to wygląda w Polsce. No, szykujemy się do tego momentu, kiedy pojawi się tak zwany M-Obywatel Europejski i tam właśnie będą wszystkie informacje dotyczące również waszego samochodu, ale jeszcze teraz wybierając się za granicę, pamiętajcie, że ten papierowy dokument trzeba mieć ze sobą.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz

0: nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3. Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. We Słupsku podobnie poczuć można było klimat piłkarskich derbów. Na boisku zmierzyły się drużyny FK Oldboje Słupsk i Team Adamski Słupsk. Spotkanie dostarczyło emocji wielu sytuacji podbramkowych i walki do ostatnich sekund. Ostatecznie Team Adamski zwyciężył 2-1. Derby Słupska przez lata kojarzyły się z rywalizacją czarnych z Gryfem. Choć ostatnie ligowe starcie tych zespołów rozegrano ponad 20 lat temu, tradycję derbowych pojedynków podtrzymują dziś m.in. piłkarscy Oldboje. Na boisku pojawił się również wyjątkowy gość Dariusz Kiersztyn, były zawodnik drugoligowego Gryfa Słupsk, Arki Gdynia i Lecha Poznań. Spotkanie od początku było otwarte i ofensywne. Obie drużyny stwarzały sytuacje, a bramkarze mieli sporo pracy. Wynik otworzył Mariusz Żurek, który wykorzystał dobrze rozegrany rzut rożny. Po zmianie stron Team Adamski podwyższył prowadzenie, dośrodkowanie w pole karne na gola strzałem głową zamienił Jacek Adamski. FK Oldboje nie zamierzali jednak rezygnować. Kontaktową bramkę zdobył Maciej Brodziuk, a gospodarze w końcówce ruszyli do zdecydowanych ataków. Piłka trafiała nawet w słupek, a w ostatnim minucie świetną interwencją popisał się bramkarz Team Adamski, wygrywając pojedynek sam na sam. Ostatecznie Team Adamski wygrał 2-1. Po meczu wręczono puchary i statuetki. Z najlepszych zawodników spotkania uznano Dario Dorawę i Mariusza Żurka. Wyróżnienia organizatora otrzymali Krzysztof Kolasiński, Mirosław Krzyk oraz Dariusz Kiersztyn. Wczoraj w Pruszczu Gdańskim odbył się pogrzeb Mateusza Bąka. Były bramkarz Lechii Gdański, jeden z najważniejszych zawodników we współczesnej historii klubu, zmarł 3 sierpnia w wieku 43 lat. Mateusz Bąk przez większą część swojej kariery związany był z Lechią Gdańsk. Występował również m.in. w Podbeskidziu, Bielsko-Białej oraz Wiśle Płock. Jednak to biało-zielone barwy zajmowały w jego piłkarskiej historii szczególne miejsce. Bąk był częścią zespołu, który w kolejnych sezonach pokonywał kolejne szczeble rozgrywek i doprowadził Lechię z niższych lig z powrotem do krajowej elity. Dla kibiców był nie tylko bramkarzem, ale również symbolem klubu i jego odrodzenia. W plebiscycie z okazji 75-lecia Lechii Gdańsk został wybrany najlepszym bramkarzem w historii klubu. Po jego śmierci Lechia podjęła również decyzję o zastrzeżeniu numer 24, z którym Bąk występował na boisku. Pamięć o byłym golkiperze uczczono także podczas sobotniego meczu Podbeskidzia Bielsko-Biała z Lechią Gdańsk. Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy, a zawodnicy gdańskiego zespołu wystąpili z czarnymi opaskami. Mateusz Bąk zmarł 3 sierpnia, miał 43 lata.
4: Dzisiaj to nawet ciężko powiedzieć, że z godziny na godzinę temperatura idzie w górę, bo maksymalnie na termometrach w Wejherowie, Radzie Rumi zobaczymy naprawdę słabe 16 stopni Celsjusza. 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i tyle samo w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. Na barometrach 1016 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie umiarkowane. Wciąż jest niewielka szansa na opady. Noc będzie chłodna, a jutro wychodzi na to, że nawet odrobinę cieplej będzie niż jest to dzisiaj.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Wszystko się zmienia. Zmienia się sposób podróżowania, zmieniają się również miejsca, do których chcielibyśmy pojechać. Okazuje się, że my bierzemy inspiracje swoje z TikToka, z Instagrama, czy też w ogóle z social mediów. Trafiamy na film z pięknym miejscem, zapisujemy go i myślimy, muszę tam pojechać. Jeszcze kilka lat temu najczęściej były to popularne kurorty, takie jak Zakopane, Sopot, Santorini, czy inne piękne, słynne plaże. Dziś nastąpiła zmiana. Przez lata media społecznościowe pomagały tworzyć turystyczne hity, a to stwarzało prawdziwe oblężenie turystów. Wiele osób chciało zobaczyć dokładnie to samo miejsce, które chwilę wcześniej podbiło internet. Dziś zmiana. Zamiast odhaczać kolejne popularne atrakcje, wolimy odkrywać miejsca z klimatem, lokalną historią i znacznie mniejszą liczbą turystów. Tylko że paradoks polega na tym, że inspiracji do takich wyjazdów szukamy również w mediach społecznościowych. No i jak to zrobić, żeby to, kto coś pokaże, że jest takie piękne, potem nie było pełne ludzi. No właśnie, do końca wiadomo, jak to ma wyglądać, ale podobno są takie jeszcze miejsca na tym świecie, które są nieodnalezione. Może czasami warto szukać samemu, a nie tylko w social mediach. Ja wiem, że one pokazują dzisiaj wszystko i łatwo sobie wejść w telefon, poszukać cudownych, wyjątkowych miejsc na wakacje, ale może gdzieś jadąc odkryjecie sami wyjątkowe miejsca. Taka zmiana w naszych przyzwyczajeniach. Już przestaliśmy lubić tłumy. Coraz częściej wybieramy miejsca, których nie ma ludzi.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044.

0: 8664.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. PORinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. PORinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy.
3: Reklama. Bo.

0: ja wiem, gdzie nie ma ludzi i gdzie warto pojechać, bo tam są bociany. Gdzie? No w miejscach, jeżeli wyjedziecie za miasto i zobaczycie dużo skoszonych pól, to one tam powinny sobie stać i klekotać. Bo właśnie zbierają się podczas sejmików. Za chwilę bociany odlatują do ciepłych krajów. To ostatnia szansa, żeby je zobaczyć, jak sobie stoją i klekoczą. Także gdybyście mieli ochotę na takie spotkanie z bocianami, to warto wybrać się za miasto i tam zrobić sobie selfie z bocianami, które informują nas o tym, że za chwilę lato dobiegnie końca. Chociaż tak naprawdę zostało nam 42 dni do końca astronomicznego lata. A ja przypominam, że jutro ważny dzień dla wszystkich tych, którzy chcą zobaczyć coś spektakularnego, bo to już jutro zaćmienie słońca i o tym opowiem wam oczywiście jutro, a wy możecie się przygotować, załatwić sobie jakieś okulary, dzięki którym będziecie mogli to widowisko zobaczyć. No i pytanie jeszcze tylko takie, czy no pogoda pozwoli nam zaobserwować to zjawisko w Polsce. Pozdrawiam was serdecznie we wtorkowy poranek, życzę udanego dnia i mam nadzieję do usłyszenia. Do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
4: Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę, kolejne ofiary. Potem o rosnącej liczbie zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu i o sukcesie Ewy Swobody.
5: Już mi oczy się pocą.
4: Emocje mocne, bo mowa o srebrze Mistrzostw Europy. Marcin Krzemiński. Koniec akcji ratunkowej po nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. Służby ugasiły już wszystkie pożary, które wybuchły po ostrzałach Zaporoża i Kijowa. Nie żyje 6 osób. Rosyjskie rakiety zniszczyły osiedle mieszkaniowe i szpital dziecięcy w ukraińskiej stolicy. Jak informują ukraińskie służby, Rosjanie w nocy do ataku użyli ponad 100 dronów i 20 rakiet balistycznych. Bezzałogowce zostały unieszkodliwione, ale wszystkie rakiety doleciały do celu. Przez powstanie Centrum Serwisowego Śmigłowców Apacz Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi podwoją zatrudnienie, mówi premier Donald Tusk. Dziś zakłady podpisały kontrakty offsetowe z Boeingiem, które umożliwią powstanie centrum. Premier zapowiedział też, że w najbliższych dniach finalizowane będą kolejne kontrakty, w tym te na polskie zestawy przeciwrakietowe Piorun, mające opiewać na około 7 miliardów złotych. Nie do władzy, problemy z koncentracją, zmiany osobowości to tylko niektóre z długotrwałych skutków przechorowania kleszczowego zapalenia mózgu. Przypadków choroby przybywa. Do połowy tego roku zapalenie zdiagnozowano w Polsce u prawie 1000 osób. To tyle, ile przez cały rok ubiegły, mówi profesor Joanna Zajkowska, zakaźniczka ze Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
6: Te kleszcze zawsze były i są, natomiast zwiększa się liczba zakażonych kleszczy i tutaj tej świadomości tutaj nie ma, że tych zachorowań jest więcej.
4: Na chorobę jest od lat szczepionka. W Polsce korzysta z niej kilka procent osób, głównie z określonych grup zawodowych, na przykład leśników. Szczepienie nie jest refundowane. By było skuteczne, należy przyjąć 3 dawki. Koszt jednej to minimalnie 100 zł. Węgierski parlament wybierze dziś nowego prezydenta kraju. Jedynym kandydatem jest Andrzej Baka, były prezes Sądu Najwyższego. Do złota zabrakło centymetrów, ale i tak Ewa Swoboda udowodniła, że jest jedną z najlepszych sprinterek. Obroniła tytuł wicemistrzyni Europy, wywalczony przed 2 laty. To pierwszy medal dla Polski na mistrzostwach Starego Kontynentu, jakie trwają w angielskim Birmingham. Błażej Kulesza.
7: Do ostatniej konkurencji pierwszego dnia polscy kibice musieli czekać na dobre wieści z Alexander Stadium, ale było warto. Swoboda zaczęła piorunująco. Dopiero na ostatnich metrach ku uciesze gospodarzy dogoniła ją Brytyjka Emmy Hunt. O złocie zadecydowały ułamki sekund, a dokładnie 200.
8: Bardzo się cieszę, że... No i zaczynam o tym mówić, już mi oczy się pocą. Bardzo się cieszę, że zdobyłam srebrny medal.
7: Mówiła dziennikarzom wyraźnie wzruszona Ewa Swoboda. Dla Polki to nie koniec sezonu, bo przed nią już za chwilę start w memoriale Kamili Skolimowskiej.
8: Nie mówię tutaj o tym, że pobiec te 10.96 na memoriale Kamili Skolimowskiej, ale jeszcze jest jeden cel. Jak go spełnię, to ci powiem.
7: Tym niespełnionym marzeniem jest pobicie rekordu Polski. Ten należy do innej Ewy. Ewy Kasprzyk wynosi 10.93
4: i ma już 40 lat.

0: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło w nocy z 10 na 11 sierpnia w jednej z miejscowości powiatu wejherowskiego. W wyniku zdarzenia ranny został mężczyzna. Według ustaleń redakcji nadmorski24.pl do zdarzenia doszło na terenie gminy Wejherowo. Policja na razie ze względu na dobro prowadzonego śledztwa nie zdradza szczegółowych informacji.
1: Na skutek tego zdarzenia do szpitala trafił ranny mężczyzna, a policjanci zatrzymali do tej sprawy 20-letnią kobietę. W chwili zatrzymania ona była nietrzeźwa.
0: Mówi oficer pracowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowany Tepotrykus. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Jak rozmawiać podczas konfliktu, wyrażać własne potrzeby i jednocześnie słuchać drugiej strony? Tego będzie można dowiedzieć się podczas bezpłatnych warsztatów organizowanych przez Punkt Wsparcia Rodzin w Lęborku. Spotkanie pod hasłem Kłótnia, konflikt, różnica zdań i jak sobie z tym poradzić odbędzie się w czwartek 13 sierpnia w klubie osiedlowym Baza przy ulicy Łokietka 5. Początek o godzinie 16, a zajęcia potrwają do 18. Warsztaty poprowadzi mediatorka Joanna Piestrak. Uczestnicy będą rozmawiać m.in. o tym, czym różni się kłótnia od konstruktywnej rozmowy, jak radzić sobie z emocjami pojawiającymi się w trudnych sytuacjach oraz jak komunikować swoje potrzeby bez eskalowania konfliktu. Poruszony zostanie również temat poszukiwania rozwiązań korzystnych dla obu stron. Organizatorzy zapowiadają praktyczne narzędzia i techniki komunikacji, które mogą pomóc w budowaniu wzajemnego szacunku i zrozumienia. Spotkanie skierowane jest do osób dorosłych, rodziców, par oraz wszystkich mieszkańców, którzy chcą lepiej radzić sobie w relacjach i sytuacjach konfliktowych. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Możliwe są zapisy stacjonarne, telefoniczne oraz online w formie wideorozmowy. Warsztaty są organizowane w ramach działalności Punktu Wsparcia Rodzin, finansowanego ze środków gminy miasto Lęborg. Punkt działa w klubie osiedlowym Baza i oferuje mieszkańcom różne formy specjalistycznego wsparcia. Słupskie Centrum Usług Wspólnych szuka pracownika. Ogłoszono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko do spraw księgowości. Poszukiwana jest jedna osoba, która zostanie zatrudniona na pełen etat. Praca będzie polegała m.in. na obsłudze finansowo-księgowej jednostek obsługiwanych przez centrum oraz realizacji zadań związanych z rachunkowością i sprawozdawczością. Zatrudnienie planowane jest od 1 listopada początkowo na czas określony z możliwością późniejszego przedłużenia umowy na czas nieokreślony. Stanowisko znajduje się w siedzibie Słupskiego Centrum Usług Wspólnych w Słupsku. Osoby zainteresowane szczegółami naboru powinny zajrzeć do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Słupskiego Centrum Usług Wspólnych. Informacja o wynikach naboru również zostanie opublikowana w BIP-ie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki. Kadłub pierwszej z trzech frygat programu Miecznik częściowo opuścił halę kadłubową. W PGZ Stoczni Wojennej trwa operacja, której finałem będzie wodowanie przyszłego ORP Wicher. W środę 12 sierpnia w obecności władz państwowych odbędzie się chrzest jednostki. Dzień później ORP Wicher zostanie zwodowany. Kadłub po masie około 6 tysięcy ton został wyprowadzony z hali kadłubowej na zespole samojezdnych platform SPMT w niedzielę 9 sierpnia. Przy nabrzeżu czeka już półzanurzona barka transportowa BOA Barcz 33 o długości 140 metrów. Trzy wielozadaniowe fragmenty programu Miecznik znacząco zwiększą zdolności bojowe marynarki wojennej RP. Fregaty bazują na projekcie okrętu Arrowhead 140 firmy Babcock International. Wicher będzie pierwszą jednostką programu Miecznik, która wejdzie do służby w marynarce wojennej RP. Kolejne to Burza oraz Huragan. Okręty zastąpią wysłużone fregaty rakietowe typu Oliver Hazard Perry, ORP Generał Płaski oraz ORP Generał Kościuszko, Burza oraz Huragan mają wejść do służby odpowiednio w 2030 oraz 2031 roku. Dzisiaj temperatura naprawdę nie będzie specjalnie letnia, taka może nawet już wczesnojesienna, spokojnie jeszcze upały wrócą, no ale dzisiaj jedynie 16 stopni w Wejherowie Radzierumi, 18 w chociażby Gniewinie, 19 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. Na barometrach umiarkowane wartości, wiatr słaby i umiarkowany, wciąż jest jeszcze dzisiaj szansa na przelotne opady deszczu, ale nie jest ani bardzo duża, ani nie na bardzo intensywne opady.
2: Słuchajcie radia.

0: Po poniedziałku oczywiście nadchodzi wtorek, czyli jeden dzień bliżej do weekendu. Postaram się Wam go umilić jak mogę. To przede wszystkim za sprawą muzyki i swojego towarzystwa. Zapinamy pasy i ruszamy. Maja Popowska, zapraszam.
1: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
5: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją

0: przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. Berg, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama.

Jedno z największych nazwisk światowego biznesu zbliża się do jednej z największych marek światowego futbolu. Konsorcjum z udziałem Jeffa Bezosa prowadzi rozmowę o zakupie około 1/3 udziałów Liverpoolu. W grupie inwestorów znajduje się również współzałożyciel Facebooka Eduardo Saverin, a całość ma być kierowana przez Amita Bhatia. Według medialnych doniesień transakcja wyceniałaby klub na około 4,4 miliarda funtów. Fenway Sports Group nadal zachowałoby kontrolę nad Liverpoolem, więc nie byłaby to pełna sprzedaż. Mówimy jednak o pieniądzach, które

które pokazują, gdzie dotarła ekonomia współczesnej piłki. Klub przestaje być wyłącznie drużyną z miasta nad Mersey. Staje się aktywem, o którego kawałek walczą ludzie z pierwszych stron światowych rankingów miliarderów.

0: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Nowa inwestycja w Wejherowie.

0: ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Sensacyjny wynik na zakończenie trzeciej kolejki Betclic pierwszej ligi. Arka Gdynia, która przed tym spotkaniem miała na koncie komplet zwycięstw i ani jednego straconego gola, niespodziewanie przegrała na wyjeździe z Beniaminkiem Unią Skierniewice aż 2-0. Gospodarze rozstrzygnęli spotkanie w zaledwie 3 minuty. W 19 minucie Damian Gąska skutecznie dobił uderzenie Jana Mierzwy, a chwilę później Kamil Sabiło wykorzystał błędy gdyńskiej defensywy i podwyższył prowadzenie. Arka przez większość meczu była bezradna. Żółto-niebiescy nie oddali ani jednego celnego strzału na bramkę Unii. Po przerwie blisko kontaktowego gola był El Medine Rama, ale jego uderzenie zatrzymało się na poprzeczce. Sytuację Arki dodatkowo skomplikował Dawid Gojny. Obrońca w odstępie zaledwie 2 minut zobaczył 2 żółte kartki i w końcówce spotkania musiał opuścić boisko. Co ciekawe, Unia mogła wygrać jeszcze wyżej. Damian Gąska miał okazję na hat-tricka, dobre sytuacje zmarnował także Jakub Czarnecki, a w doliczonym czasie gry Mateusz Szmyt trafił w słupek. Na Unii Skierniewice to pierwsze zwycięstwo w sezonie, natomiast Arka doznała pierwszej porażki. Z piłki nożnej przechodzimy do sportu walki. W wyjątkowej hotelowej scenerii polska kadra narodowa juniorek, a następnie kadra juniorów w boksie oficjalnie odebrała nominację na Mistrzostwa Europy U19 w serbskiej Łożnicy. Wśród nominowanych pięściarek jest zawodniczka Wejherowskiego Klubu Bokserskiego Gryf Oliwia Wasiakowska. Jej największe sukcesy to złoty medal Mistrzostw Polski Juniorek oraz tytuł najlepszej zawodniczki turnieju w 2025 roku, a także brązowy medal Mistrzostw Europy Kadetów z 2023 roku. Mistrzostwa Europy w Serbii rozpoczynają się dzisiaj i potrwają do 22 sierpnia.
4: Chłodny ten sierpień jakiś ledwo mieliśmy chyba z rasu w okolicach 30 temperatura, tak to znowu spadła i dzisiaj, uwaga, 16 stopni w Wejherowie Redzie Rumi, normalnie prawie jesień, 19 Dębki, Władysław Oweba, Ustka, Gdynie, Puck, Kosakowo, Słupsk, Lębor, Kobylnica, 18 Gniewino, Luzino. Na barometrach 1016 hektopaskali, na niebie za to umiarkowane zachmurzenie i z umiarkowanego zachmurzenia umiarkowana szansa na miejscowe i raczej przelotne opady.

Jedna z największych nierozwiązanych historii w dziejach hip-hopu wchodzi na salę sądową. W Las Vegas rozpoczął się proces Dwayna Kefe D. Davisa, oskarżonego o zorganizowanie zabójstwa Tupaka Shakura w 1996 roku. Raper miał wtedy zaledwie 25 lat, został postrzelony podczas ataku z przejeżdżającego samochodu i zmarł 6 dni później. Davis nie przyznaje się do winy. Prokuratura twierdzi, że uczestniczył w planowaniu odwetu po wcześniejszym konflikcie w kasynie MGM Grand. Proces ma potrwać około 5 tygodni. Przez 3 dekady ta sprawa obrastała teoriami, dokumentami i tekstami piosenek. Teraz po raz pierwszy jej najważniejsze pytania mają otrzymać odpowiedzi nie w studiu nagraniowym, lecz przed ławą przysięgłych.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.

Mija dokładnie pół wieku od ostatniego startu kobiety w wyścigu zaliczanym do Mistrzostw Świata Formuły 1. W sierpniu 1976 roku Lella Lombardi zajęła 12. miejsce w Grand Prix Austrii. Od tamtej pory żadna kobieta ponownie nie wystartowała.

startowała w wyścigu F1. Motorsport próbuje to zmienić przez F1 Academy i programy szkoleniowe. Jedną z zawodniczek obserwowanych pod kątem przyszłości jest 17-letnia Szwedka Alexia Danielson, ścigająca się w Formule 4. Jamie Chadwick zwraca uwagę, że kluczowe jest zainteresowanie dziewczynek kartingiem już od najmłodszych lat. Najszybsza seria wyścigowa świata przez 50 lat przyspieszyła niemal pod każdym względem. W tym jednym miejscu zegar jakby stanął.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo ulicy.

0: Ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Reklama.
4: Nadal bez decyzji rządu o powrocie pakietu CPN. Drugi dzień poszukiwań Pumy na Mazowszu pod Ciechanowem. I były prezydent USA Barack Obama w nowej roli. Miriam Lipińska. Rząd wciąż nie zdecydował o przywróceniu programu osłonowego ceny paliwa niżej i to pomimo zapowiedzi premiera, że ulgi dla kierowców mogą wrócić na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Pracujemy nad tym, mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński, ale jednocześnie przypomina, że prezydent skierował do Trybunału ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
5: Ta sprawa na pewno nie ułatwiła, bo to nie można w nieskończoność obniżać akcyzy, nie można w nieskończoność obniżać VAT-u, bo państwo również musi mieć dochody. No i pomysł był taki, żeby z tych nadmiarowych zysków koncernów pokryć koszty wprowadzenia niższych cen paliw na stacjach benzynowych. No, to jest bardziej pytanie do pana prezydenta, który z jakichś niewiadomych mi powodów zablokował wejście w życie tej ustawy.
4: A póki co za benzynę 95 płacimy średnio 7,51 zł, a za olej napędowy 8,16 za litr. Łódź ma być centrum serwisowym dla amerykańskich śmigłowców Apache. Umowę w tej sprawie podpisały dziś Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 i koncern Boeing. Chodzi o 96 maszyn, które za 10 miliardów dolarów Polska kupiła od USA. Umowę zaczął negocjować jeszcze rząd PiSu. Bartosz Kądziołka.
6: To największa umowa w historii polskiego wojska, mówił premier Donald Tusk.
7: To największa flota tego typu śmigłowców na świecie, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych i największa w Europie.
6: Apache to najnowocześniejsze śmigłowce wojskowe na świecie. Polska kupiła ich najnowsze wersje. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówił, że to zmiana generacyjna i nawiązał do amerykańskich kinowych hitów z lat 80.
8: Ja jestem zresztą przekonany, że gdyby dzisiaj Rambo mógł latać śmigłowcem, a nie z nim walczyć, to latałby oczywiście Apachem.
6: Pierwsze kupione maszyny mają trafić do Polski za 2 lata, a wszystkie do 2032.
4: Ostrzeżenia przed wchodzeniem do lasu w okolicach Ciechanowa na Mazowszu wciąż obowiązują. Nadal trwają poszukiwania pumy. Dużego kota wypatrzył wczoraj jeden z myśliwych przez lornetkę termowizyjną, ale to tyle, bo do policji nie wpłynęły żadne sygnały na temat drapieżnika. Wciąż nie jest też do końca jasne, czy to na pewno puma, mówi nadleśniczy Ciechanowa Tomasz Druszcz.
9: Pumy nikt nie znalazł, czy tego kota nikt nie znalazł, ale przy kałuży był odcisk dużej kociej łapy.
4: W najbliższych dniach w lesie będą instalowane fotopułapki, które mają pomóc w namierzeniu zwierzęcia. Nie ma uchylenia tymczasowego aresztu dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Prokurator nie uwzględnił wniosku jego obrońców. Zdaniem śledczych nadal są przesłanki do zastosowania wobec byłego wiceministra tymczasowego aresztowania. Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. I na koniec zmieniamy temat. Były amerykański prezydent Barack Obama ma nowe zajęcie. Jak donosi Washington Post, polityk poprowadzi nowy podcast poświęcony książkom. Premierowy odcinek wspaniałej książki z Barackiem Obamą, bo tak nazywa się internetowa audycja, już 24 września. 44 prezydent USA, zapalony czytelnik od zakończenia kadencji w 2017 roku, co pół roku publikuje listę książek, które spodobały mu się w ostatnim czasie. W podcaście będzie rozmawiać z zaproszonymi gośćmi o książkach, które wywarły na nich wpływ.
10: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Powstaje nadbałtyckie centrum questingu. Fundacja Questingu i Północno-Kaszubska Lokalna Grupa Rybacka zapraszają do współpracy. Wiesz o swojej małej ojczyźnie więcej niż nie jeden przewodnik, znasz miejsca i historie, o których warto opowiedzieć odwiedzającym, ale nie masz pomysłu, jak zrobić to ciekawie, a może chcesz przyciągnąć nadbałtyk turystów także poza wysokim sezonem. Twórcy poszukują 40 osób, które chcą zaangażować się w rozwój turystyki w powiecie Puckim. Nad Bałtykiem

wysoki sezon trwa kilka miesięcy. Poza wakacjami turystom brakuje jednak powodu, by te atrakcje osiągnąć. Jednym z pomysłów na opowiedzenie turystom o swojej małej ojczyźnie jest questing właśnie. To gra terenowa na nieoznakowanej trasie. Za kierunkowskazy służą rozwiązania zagadek umieszczonych w opisie wędrówki. Program trwa do końca 2028 roku i obejmuje warsztaty oraz szkolenia. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia lub wyczerpania miejsc. Szczegółowych informacji udziela północno-kaszubska lokalna grupa rybacka. 7 młodych druhów z młodzieżowej drużyny pożarniczej w Łebieniu wziął udział w 4 nocnych manewrach młodych strażaków, które odbyły się w Jagatowie. Uczestnicy musieli zmierzyć się z wymagającą 11-kilometrową trasą i 16 punktami kontrolnymi. W wydarzeniu uczestniczyło około 150 młodych strażaków z 18 drużyn z województwa pomorskiego. Manewry rozpoczęły się w nocy z 8 na 9 sierpnia. Na trasie na uczestników czekały różnorodne zadania wymagające sprawności fizycznej, sprytu i przede wszystkim współpracy. Młodzi druhowie musieli m.in. biegać, wspinać się i pokonywać przeszkody, czołgać się lub przemieszczać po piasku, a także zmierzyć się z wodą. Zadania zostały przygotowane tak, aby sprawdzić umiejętność działania całej drużyny w trudnych i nietypowych warunkach. W reprezentacji MDP Łebień znalazło się 7 druhów: Hania, Oliwia, Aniela, Hania, Julia, Oliwia i Franek. Wyjazd młodych strażaków został wsparty przez gminę Nowa Wieś Lęborska, która zapewniła drużynie transport. Organizatorzy i uczestnicy podziękowali również gospodarzom wydarzenia z Uniwersytetu Młodego Strażaka MDP i DDP Jagatowo za przygotowanie manewrów. Nocne zmagania były okazją nie tylko do sprawdzenia sprawności i umiejętności młodych strażaków, ale także do zdobywania doświadczenia, integracji i nauki współpracy w wymagających sytuacjach. W piątek 14 sierpnia Słupski Urząd Miejski będzie nieczynny. Ma to związek ze świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które w tym roku przypada w sobotę. Zgodnie z przepisami, za święto przypadające w dzień inny niż niedziela, pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny. Wizytę w urzędzie warto więc zaplanować na inny termin. Zmiany czekają również kierowców w rejonie Placu Zwycięstwa. W związku z przygotowaniami do obchodów Święta Wojska Polskiego, część placu od strony pomnika żołnierza polskiego zostanie wygrodzona i wyłączona z użytkowania. Utrudnienia rozpoczną się w czwartek 13 sierpnia między 6 a 7 i potrwają do piątku mniej więcej do godziny 13-14. Kierowcy proszeni są o niepozostawienie samochodu w tej części placu. W przypadku niezastosowania się do oznakowania pojazd może zostać odholowany na parking strzeżony na koszty właściciela. Droga przejazdowa wzdłuż ratusza pozostanie dostępna. Warto jednak zwracać uwagę na oznakowanie i wcześniej zaplanować przejazd oraz parkowanie w tej części miasta. Puccy policjanci zatrzymali 29-letniego cudzoziemca poszukiwanego międzynarodowo. Mężczyzna był ścigany międzynarodowym listem gończym oraz czerwoną notą Interpolu. Do zatrzymania doszło 7 sierpnia na terenie powiatu puckiego. Podczas sprawdzania mężczyzny w policyjnych systemach mundurowi ustalili, że jest on osobą poszukiwaną międzynarodowo. 29-latek został zatrzymany i przekazany do dalszych czynności. Sąd zastosował wobec cudzoziemca tymczasowe aresztowanie na okres 7 dni. Środek ten ma zabezpieczyć jego obecność na potrzeby dalszego postępowania związanego z procedurą ekstradycyjną. Południe mamy już za sobą, na termometrach wciąż szału nie ma i dzisiaj go nie będzie. 19 to maks stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 18 w Niewinie, 16 w Wejherowie, Radzie Rumi. Na barometrach tutaj przynajmniej umiarkowane wiatrości. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie słabe i umiarkowane, choć miejscami może być duże, miejscami mogą się także pojawiać przelotne opady deszczu. Norda FM.

Jakob Ingebrigtsen przez niemal rok nie wygrał żadnego wyścigu, bo najpierw walczył z problemami ze ścięgnem Achillesa, a później przeszedł operację. Na Mistrzostwa Europy w Birmingham przyjechał właściwie bez tegorocznego sprawdzianu na najwyższym poziomie i od razu wszedł w finał 5000 metrów. Norwek ma niezwykłą historię z tymi zawodami. Na trzech poprzednich edycjach Mistrzostw Europy zdobywał złoto zarówno na 1500, jak i 5000 metrów. W Birmingham znów zwyciężył na dłuższym dystansie, osiągając 13 minut i nieco ponad 15 sekund. Wielki powrót nie potrzebował więc kilku spokojnych startów na rozgrzewkę. Ingebrigtsen po prostu pojawił się na mistrzostwach i przypomniał rywalom, dlaczego od lat tak trudno odebrać mu europejski tron.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
0: Reklama.
4: Pienso con sueño para

Perkusista Blink 182 przez lata potrafił grać przed dziesiątkami tysięcy ludzi, ale nie był w stanie spokojnie wejść do samolotu. Nowy dokument Travis Barker Louder Than Fear pokazuje, jak wielki wpływ miała na niego katastrofa lotnicza z 2008 roku. Barker przeżył, ale 4 osoby zginęły, a on doznał rozległych oparzeń i przez lata zmagał się z traumą oraz lękiem przed lataniem. Film obejmuje okres od 2017 do 2026 roku i pokazuje nie tylko gwiazdę punk rocka, ale również człowieka próbującego odzyskać zwyczajne fragmenty życia. Finał prowadzi właśnie z powrotem do samolotu. Największa scena w tym dokumencie nie wymaga więc perkusji. Wystarczy kilka kroków po schodkach prowadzących na pokład.

0: Spójnie wolniej rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Reklama.

0: zrobić.
1: Nowy filmowy świat DC rozwija się w nietypowym kierunku. Na platformę HBO Max wchodzi Lanterns, serial o zielonych latarniach, ale zamiast klasycznej opowieści o ratowaniu galaktyki twórcy przygotowali historię bliższą kryminałowi. Kyle Chandler gra Hala Jordana, a Aaron Pierre Johna Stewarta. Dwaj bohaterowie mają prowadzić śledztwo dotyczące morderstwa, które stopniowo otwiera znacznie większą historię. Serial jest kolejnym ważnym elementem przebudowanego uniwersum prowadzonego przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. To dość odważna zmiana tonu. Pierścienie nadal pozwalają tworzyć niemal wszystko, co podpowie wyobraźnia, ale tym razem bohaterom może bardziej przydać się cierpliwość dobrego detektywa. Superbohaterski kosmos zaczyna więc od miejsca zbrodni.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
2: Reklama.
6: Okno na kulturę.
7: A co byście powiedzieli na propozycję Kaszub opowiedzianych słowem, muzyką i obrazem? W najbliższą sobotę w Pucku odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które pozwoli spojrzeć na region z nieco innej perspektywy. Przy

mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. 15 sierpnia o godzinie 21 w Parku Kaszubskim przy ulicy 1 Maja naprzeciwko Urzędu Miasta w Pucku odbędzie się czytanie performatywne reportażu Kaszeby autorstwa Tomasza Słomczyńskiego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Jak informują organizatorzy, to propozycja dla tych, którzy chcą nie tylko posłuchać opowieści o Kaszubach, ale także doświadczyć ich za pomocą teatru, muzyki i obrazu. Podkreślają również, że Kaszuby to nie tylko miejsce na mapie, to przede wszystkim ludzie, ich historie, pamięć, język, tożsamość i spojrzenie na współczesny świat. Reportaż Tomasza Słomczyńskiego stanie się podczas wydarzenia punktem wyjścia do artystycznej opowieści. Tekst na żywo zinterpretują aktorzy Julita Koper i Maciej Baka. Za reżyserię odpowiada Jakub Mielewczyk, a adaptację przygotowała Małgorzata Czerwień. Całość uzupełnią muzyka wykonana na żywo przez Klaudię Rucińską oraz wizualizację Bartosza Radzikowskiego. Czytanie performatywne nie jest klasycznym spektaklem teatralnym. To forma, w której literatura spotyka się z innymi dziedzinami sztuki. Aktorzy interpretują tekst na żywo, a muzyka, obraz i działania sceniczne pozwalają odbiorcom wejść w opowiadaną historię i spojrzeć na znane tematy z nowej perspektywy. Po zakończeniu czytania zaplanowano spotkanie z twórcami wydarzenia oraz autorem reportażu. Wydarzenie rozpocznie się o 21 w Parku Kaszubskim w Pucku, a wstęp na nie jest wolny. Wydarzenie jest efektem projektu stypendialnego Jakuba Mielewczyka, realizowanego w ramach stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórców kultury. A ja na następne informacje kulturalne zapraszam już o 16:45. Do usłyszenia, moi drodzy.

Shein chciał zmniejszyć zależność od chińskiej produkcji i stworzył ogromne zaplecze w Wietnamie. Projekt obejmował początkowo około 15 hektarów powierzchni w pobliżu Ho Chi Minh. Eksperyment nie przyniósł jednak oczekiwanych rezultatów. Firma ograniczyła zajmowany teren do około 6 hektarów, a część dostawców wróciła do Chin. Problemem okazały się m.in. koszty i trudności z odtworzeniem niezwykle szybkiego modelu produkcji, dzięki któremu Shein potrafi wypuścić niewielką partię ubrania, sprawdzić reakcję klientów i natychmiast zamówić kolejną. Firma ponownie inwestuje więc mocniej w chińskie zaplecze. Globalna moda może sprzedawać się jednym kliknięciem w prawie każdym kraju. Wyprodukowanie jej w tym samym tempie okazuje się znacznie mniej mobilne.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas.

0: dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl. Reklama.
1: MSZ o sytuacji Polaków po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Nauczyciele szykują się do protestu przed 1 września. Nie lada atrakcja dla turystów i mieszkańców w Trójmieście, czyli próba generalna morskiej parady. Miriam Lipińska. Nie ma informacji, by w trzęsieniu ziemi w Kolumbii ucierpieli Polacy, podał MSZ, dodając, że w systemie Odyseusz zarejestrowanych jest blisko 40 osób. Według najnowszych informacji w kataklizmie zginęły co najmniej 132 osoby, a około 700 zostało rannych. Władze ogłosiły w kraju stan wyjątkowy. Trzęsienie o magnitudzie 7,4 nawiedziło zachodnią Kolumbię wczoraj. Tuż przed pierwszym dzwonkiem w szkołach 31 sierpnia nauczyciele rozpoczną akcję protestacyjną, bo rząd odrzucił ich postulaty dotyczące podwyżek pensji i zamiast oczekiwanych 15% zaproponował zaledwie 3% podwyżki. Zdaniem wiceprezeski Zarządu Głównego ZNP Urszuli Woźniak to nie jest żadna podwyżka.
2: Słowo podwyżka dla nauczyciela to jest obraźliwe w tym momencie.
1: Dlatego 31 sierpnia nauczyciele zjadą do Warszawy, by manifestować przed kancelarią premiera. Limity godzin pracy i wynagrodzeń medyków mogą wydłużyć kolejki do poradni i na badania, alarmują lekarze. Po aferze w Szpitalu Południowym resort zdrowia chce wprowadzić maksymalną stawkę godzinową dla lekarzy na poziomie 240 zł. Medycy nie będą też mogli pracować dłużej niż 320 godzin miesięcznie. Będą problemy z ułożeniem grafików, zabiegi będą przekładane, a małe placówki nawet zamykane, przewiduje prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie, dr Dariusz Samborski.
3: Część kolegów uzna, że tą aktywność będzie mogło zawiesić. Dyrektorzy czy szpitale, szczególnie powiatowe, nie będą mogły obsadzić dyżurów.
1: Przepisy są konsultowane, wejdą w życie jesienią. Ciąg dalszy utrudnień na lotnisku w Katanii we wschodniej części Sycylii, jednym z najważniejszych na włoskiej wyspie. Z powodu wzmożonej aktywności wulkanu Etna i chmury z pyłem wulkanicznym w atmosferze, samoloty nadal nie mogą tam lądować, z kolei odloty są ograniczone do jednego pasa. Dyrekcja lotniska zaapelowała do pasażerów, by skontaktowali się z liniami lotniczymi, zanim ruszą na lotnisko. Wracamy do kraju. Kolejny niedźwiedź zginął po kolizji z samochodem. Do zdarzenia doszło w Zakopanem w niedzielę wieczorem. Młode zwierzę wbiegło na jezdnię wprost przed nadjeżdżające auto. Niedźwiadek zginął na miejscu. Kierowcy samochodu nic poważnego się nie stało, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
4: Strażnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, zabrali martwego niedźwiedzia do dalszych badań. Będą oceniali jego dokładny wiek, czy już wcześniej był zidentyfikowany przez Straż Parku. Co jest chyba najbardziej przykre w tym wszystkim, to że jest to już drugi niedźwiedź, który ginie pod kołami samochodów w przeciągu 2 tygodni.
1: Dlatego zakopiańska policja apeluje do turystów o ostrożną jazdę, szczególnie w pobliżu lasów. I na koniec Gdynia i przedsmak sobotniej parady z okazji Święta Wojska Polskiego. Dziś po południu o 15.30 zaplanowano próbę generalną morskiej części wydarzenia. Okręty będzie można obserwować wzdłuż Trójmiejskiego Wybrzeża. Najlepiej podziwiać je z miejskiej plaży w Gdyni i z Nabrzeża Pomorskiego. W próbie generalnej weźmie udział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
5: Na informacje z Pomorza na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Przez 3 dni w Lisewie w gminie Gniewino trwał 10. piknik militarny. Była to okazja do podziwiania wielu wojskowych sprzętów, ale także do emocjonujących przejażdżek nimi. Takich atrakcji trudno szukać gdzie indziej. Co roku coraz to więcej osób przyjeżdża do Lisewa w gminie Gniewino, aby skorzystać z wielu niezwykłych atrakcji, których nie zabrakło i oczywiście podczas 10. edycji 3-dniowego pikniku militarnego, który odbył się w miniony weekend, a który przede wszystkim zapadnie w pamięć uczestnikom tym, czego trudno szukać gdzie indziej, czyli wyjątkowymi przejażdżkami pojazdami wojskowymi.
6: Przejażdżki to jest nasza furora. Trzeba chyba z tego względu, że jest to atrakcja, której nie można sobie kupić w żadnym markecie. Takie rzeczy tylko militarny Gniewino. No, powiem tak, robią, ale my robimy najlepiej.
5: Mówi prezes Stowarzyszenia Militarni Gniewino Wiesław Trocki. I to zarówno jeśli chodzi o pojazdy gąsienicowe, które jeździły po tak zwanym poligonie, jak i wielkie ciężarówki, które wyjeżdżały na teren pobliskiej żwirowni.
7: Tam też są bardzo dobre wrażenia, bo jednak zjazdy po tych chopach, po tych górkach też robią dobre wrażenie. Pojazdy tam się dobrze spisują, ale nie ma możliwości, żeby całą tą kawalkadę wpuścić na ten w sumie niewielki tor, no bo to by doszło do jakiejś kolizji, niepotrzebnej blokady, a tak

0: Mamy dwa odrębne miejsca do przejazdów. Często jest tak, że ludzie idą najpierw na samochody, na żwirownie, a potem te emocje, adrenalina idzie w górę, no to się odważy pojechać czymś większym, gąsienicowym, co robi no zdecydowanie więcej huku. I tak to pomału się rozwija. Często jest tak, że całe rodziny krążą od jednego pojazdu do drugiego. Chętnie by przejechali się każdym pojazdem, który jest na torze.
1: Tłumaczy członek Stowarzyszenia Militarni Gniewino Jacek Michałowski. Tym bardziej, że emocje z jazdy były bardzo wyjątkowe, o czym przekonać mógł się każdy, kto tylko zdecydował się samemu sprawdzić, jak podróżuje się takim sprzętem. Jak to na pikniku, nie mogło zabraknąć także czegoś do zjedzenia. W przypadku pikniku militarnego, oczywiście posiłków z kuchni polowej. Sukces tegorocznej jubileuszowej edycji spowodował jednego. Organizatorzy już zapewniają, że ponownie zapraszają wszystkich do Lisewa za rok. Gmina Cewice prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest. W ramach konkursu usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cewice edycja 2026 właściciele obiektów budowlanych mogą ubiegać się o wsparcie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie azbestu. Dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Cewice najpóźniej do 31 sierpnia. Nabór skierowany jest do posiadaczy obiektów budowlanych na terenie gminy z wyłączeniem beneficjentów działania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, którzy otrzymali już wsparcie na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest w gospodarstwach domowych. Do wniosku trzeba dołączyć m.in. kopię zgłoszenia dotyczącego planowanych robót budowlanych, uzyskanego ze Starostwa Powiatowego w Lęborku, a także zgodę właściciela lub wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie prac. Wymagana jest również podpisana klauzula informacyjna RODO. Warunkiem udziału w konkursie jest także złożenie w Urzędzie Oceny Stanu i Możliwości Bezpiecznego Użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz informacji o tych wyrobach. Dokumenty powinny zostać przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania i usuwania azbestu. Regulamin konkursu oraz formularz wniosku wraz z klauzulą RODO są dostępne na stronie internetowej gminy Cewice. Dokumenty można składać w Urzędzie Gminy Cewice. Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło w gminie Ustka. Autobus z pasażerami zjechał z drogi i wpadł do rowu. Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem na trasie między Bydlinem a Wytownem w miejscowości Redwanki. Po zjechaniu z drogi autobus znalazł się w rowie, a jego położenie uniemożliwiało otwarcie drzwi. Kierowca i pasażerowie przez kilkadziesiąt minut czekali na przyjazd służb ratunkowych. Strażacy, którzy dotarli na miejsce, musieli wybić jedno z okien pojazdu. Tą drogą bezpiecznie wydostali osoby znajdujące się w pojeździe. Na miejscu pracowali również policjanci oraz dwa zespoły ratownictwa medycznego. Poszkodowanym udzielono pomocy na miejscu. Na szczęście nikt nie wymagał transportu do szpitala. Więcej informacji znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Dużo cieplej niż jest teraz, to już dzisiaj niestety nie będzie, a specjalnie ciepło nie jest. 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce na termometrach. Tyle samo w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. 18 w Gniewinie, a najchłodniej w Wejherowie, Radzielu i około 16 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie umiarkowane po prostu. Jest dziś szansa na opady deszczu, ale ja bym się na jakieś gigantyczne ulewy nie nastawiał. Raczej mówimy tutaj o przelotnych i miejscowych opadach.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Inwestorzy od miesięcy obserwują, jak Berkshire Hathaway będzie wyglądało pod kierownictwem Grega Abela. Pierwsze większe ruchy już widać. Konglomerat odkupił własne akcje za 4,5 miliarda dolarów w drugim kwartale, a w lipcu dołożył kolejne ponad 3 miliardy. Po 14 kwartałach zakończył także serię, w której więcej akcji sprzedawał niż kupował. Wśród nowych zakupów znalazła się inwestycja w Alphabet, właściciela Google, warta około 10 miliardów dolarów. Operacyjny zysk Berkshire wzrósł o 16%, a akcje dotarły do najwyższego poziomu od czasu ogłoszenia zmiany na stanowisku prezesa. Warren Buffett przez lata słynął z cierpliwego siedzenia na gotówce. Greg Abel najwyraźniej zaczyna sprawdzać, co można z nią zrobić po otwarciu sejfu.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
0: Reklama.

zachodniej Kolumbii napływają dramatyczne obrazy po jednym z najpoważniejszych trzęsień ziemi w regionie w ostatnich latach. Wstrząs miał magnitudę 7,4 i doprowadził do zawalenia budynków w kilku miastach. Bilans ofiar przekroczył już 100 osób, a ratownicy nadal przeszukują gruzy, ponieważ część mieszkańców pozostaje zaginiona. Epicentrum znajdowało się w pobliżu San José del Palmar w prowincji Chocó, ale drżenie ziemi odczuwano na dużym obszarze kraju. Służby prowadzą akcję poszukiwawczą, pomagają rannym i sprawdzają uszkodzoną infrastrukturę. W przypadku takiej katastrofy liczby zmieniają się z godziny na godzinę. Najważniejszy wyścig trwa więc nie z kolejnym nagłówkiem, ale z czasem potrzebnym, by dotrzeć do osób uwięzionych pod gruzami.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzelec.

0: Warszawskiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W starej izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
1: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
2: Reklama.

Silverstone przyniosło zwycięstwo, którego przed startem wcale nie wpisywano do najbardziej oczywistych scenariuszy. Raul Fernandez objął prowadzenie już w pierwszym zakręcie i nie oddał go aż do mety Grand Prix Wielkiej Brytanii. Hiszpan wypracował ponad 4 sekundy przewagi, a ostatecznie pokonał Jorge Martina o 2,5. To dopiero drugie zwycięstwo Fernandeza w królewskiej klasie MotoGP. Dzień wcześniej rozbił motocykl w sprincie, więc weekend zdążył przejść od frustracji do największego możliwego sukcesu. Martin mimo drugiego miejsca powiększył prowadzenie w mistrzostwach do 31 punktów. Jeden zawodnik wygrał więc wyścig, drugi mimo porażki jeszcze mocniej złapał cały sezon za kierownicę. I don't know about you,

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Reklama.

Jeden z najstarszych kobiecych rekordów lekkoatletycznych może znaleźć się pod wyjątkowo mocnym ostrzałem. Podczas Mistrzostw Europy w Birmingham na 800 metrów spotykają się mistrzyni olimpijska Kili Hodgkinson, Szwajcarka Audrey Wero oraz Femke Brudersbol, która zamieniła 400 metrów przez płotki na dwukrotnie dłuższy dystans. Największe emocje budzi Wero. Pod koniec czerwca wykręciła minutę 53,8 sekundy. Trzeci wynik w historii. Do rekordu Jarmili Kratochwilowej z 1983 roku zabrakło jej zaledwie 52 sekundy. Przez ponad 4 dekady ta liczba wyglądała jak zamknięte drzwi. Teraz kilka zawodniczek jednocześnie zaczyna szukać klamki.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Będą obniżki na stacjach paliw, ale tylko chwilowe. Na Ukrainę wrócą szczątki kolejnego dowódcy organizacji ukraińskich nacjonalistów. PKP Intercity doczepi wagony do pociągów nad morze i w góry w ten weekend.

0: Miriam Lipińska. Jest szansa na obniżki cen paliw na stacjach. W tym tygodniu benzyna i olej napędowy mają potanieć o 10-30 groszy za litr. To po zapowiedzi otwarcia cieśniny Ormus, kluczowej dla transportu ropy naftowej. Ale ropa na rynkach znów drożeje, więc już na przełomie tego i przyszłego tygodnia ceny na stacjach też wzrosną. Do stałego obniżenia cen potrzeba decyzji rządu i powrotu pakietu CPN, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
1: Obniżka w przypadku diesla średniego poziomu cen sięgnęłaby blisko złotówki, natomiast w przypadku benzyn te ceny mogłyby spaść nawet złoty 20.
0: Tyle, że rząd nadal nie zdecydował, czy przywróci pakiet paliwowy. A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7 zł 51 groszy, a za olej 8 zł 16 groszy. W Łodzi będzie serwisowana flota 96 zamówionych przez Polskę śmigłowców Apache w najnowocześniejszej wersji, zdolnej m.in. do kontrolowania dronów na polu walki. Wojskowe zakłady lotnicze nr 1 i koncern Boeing podpisały dziś umowę w sprawie stworzenia w Łodzi największego w Europie autoryzowanego centrum serwisowego tych maszyn, mówi wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: Ono będzie służyło w pierwszym kroku dla zakupów Polski, ale w kolejnych krokach dla zakupów czynionych przez inne kraje. Polska chce być hubem dla amerykańskich firm zbrojeniowych w Europie.
0: Polska będzie miała drugą po Stanach Zjednoczonych największą flotę śmigłowców Apache na świecie. Zmiany w rządzie. Premier ogłosił, że dotychczasowy minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek przejdzie do innych zadań, a jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, dotychczasowa szefowa Rządowego Centrum Legislacji. Ukraina ściąga do kraju szczątki dowódców organizacji ukraińskich nacjonalistów. Po majowej ekshumacji i ponownym pochówku Andrija Melnyka, przywódcy kolaborującej z Niemcami frakcji OUN, teraz na Narodowym Cmentarzu Wojskowym pod Kijowem ma odbyć się ponowny pochówek pierwszego przywódcy organizacji ukraińskich nacjonalistów, Jewchena Konowalca. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że ekshumowane w Holandii szczątki Konowalca zostaną wkrótce sprowadzone na Ukrainę. Rośnie tragiczny bilans wczorajszego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Najnowsze dane to 164 ofiary śmiertelne, co najmniej, bo cały czas trwa akcja ratunkowa w gruzach budynków, więc liczba zabitych może jeszcze wzrosnąć. I na koniec wracamy do kraju. Będzie dodatkowa pula biletów na pociągi nad morze i w góry. Od czwartku do poniedziałku PKP Intercity doczepi dodatkowe wagony do swoich najpopularniejszych pociągów. Więcej miejsc będzie m.in. do Zakopanego, Krynicy Zdroju i Krakowa. Zyskają też pociągi jadące z południa kraju nad morze, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
3: Wyjątkowo długie będą pociągi Jantar, Neptun i Posejdon. Każdy z nich będzie liczył 14 wagonów, a na wybranych trasach pojadą również podwójne składy Pendolino, czyli 400 metrów pociągu, który może jednorazowo zabrać ponad 800 pasażerów.
0: Takie składy pojadą m.in. na trasach Warszawa-Kraków, Kraków-Warszawa-Trójmiasto-Kołobrzeg czy Kołobrzeg-Zakopane.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Plac Sportów Miejskich w Wejherowie znalazł się w finale 30. jubileuszowej edycji ogólnopolskiego konkursu Modernizacja Roku and Budowa XXI wieku. O jego zwycięstwie może zdecydować każdy z nas. Każdy może oddać głos raz na 24 godziny, dlatego Urząd Miasta zaprasza mieszkańców, sympatyków Wejherowa i wszystkich, którzy cenią dobre miejskie inwestycje do głosowania. Internauci przyznają wyłącznie nagrodę pierwszą, drugą oraz trzeciego stopnia w głosowaniu internetowym. Głosowanie w sieci jest całkowicie oddzielne i nie ma żadnego wpływu na ostateczny werdykt oraz oficjalne wyniki ogłoszone przez jury konkursu. Głosowanie trwa od 10 sierpnia do 28 sierpnia. Jak oddać głos? Tego dowiecie się z facebookowego profilu Miasta Wejherowo. W Strzebielinie zakończyła się realizacja projektu, którego celem było poprawienie najbliższego otoczenia mieszkańców. Klub rowerowy Strzebielino wykorzystał grant w wysokości 24 tysięcy złotych, przyznany w ramach programu Wzmocnij swoje otoczenie. W ramach przedsięwzięcia wykonano 3 zadania związane z zielenią, infrastrukturą rowerową oraz bezpieczeństwem na drodze. Pierwszym elementem projektu były nowe nasadzenia. W Strzebielinie posadzono 6 drzew, a w ich nasadzeniu uczestniczyli zarówno dorośli, jak i dzieci. Następnie przygotowano nawierzchnię wokół istniejących stacji naprawy rowerów oraz wykonano miejsce pod nowy stojak. Zamontowano stojak, który został oznaczony logotypami polskich sieci elektroenergetycznych oraz klubu rowerowego Strzebielino. Inwestycja ma ułatwić korzystanie z infrastruktury osobom poruszającym się na rowerach. Trzecim elementem projektu było poprawienie bezpieczeństwa przy ulicy Starowiejskiej w sąsiedztwie ciągu pieszo-rowerowego. Zamontowano tam radar wyświetlający prędkość pojazdów. Urządzenie pokazuje obowiązujące ograniczenia.

zabezpieczenie, informuje kierowcę o przekroczeniu prędkości i wskazuje potencjalną karę. Radar jest zasilany panelem solarnym. Cały grant w wysokości 24 tysięcy złotych został wykorzystany zgodnie z założeniami projektu. Inicjatywę wsparł również Urząd Gminy Łęczyce, który podkreśla jej znaczenie dla poprawy zieleni, infrastruktury rowerowej i bezpieczeństwa mieszkańców. W Ustce można połączyć dbanie o środowisko ze wsparciem lokalnych organizacji. Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi program Ekoporty, w którym mieszkańcy, oddając odpady, mogą zdobywać punkty dla wybranych przez siebie organizacji. Zasada jest prosta: każde oddanie odpadów w ekoportach to jeden punkt. Mieszkaniec loguje się na swoje konto i wskazuje organizację, którą chce wesprzeć. Ekoporty działają w 4 miejscach: przy ulicach Czasowej, Grunwaldzkiej, Przylesie oraz u zbiegu ulic Banacha i Słupskiej. Program cieszy się zainteresowaniem. W rankingu uczestniczy już ponad 20 podmiotów, m.in. kluby sportowe, organizacje turystyczne, stowarzyszenia seniorów oraz organizacje i instytucje związane z kulturą. Na prowadzeniu jest obecnie Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe Ustka. Drugie miejsce zajmuje Uniwersytet III wieku, a trzecie Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego Dysakcja. Rywalizacja potrwa do grudnia. Wtedy organizacja z największą liczbą punktów otrzyma voucher o wartości 3000 zł. Takie vouchery będą przyznawane 2 razy w roku. Pełną listę uczestników można znaleźć w aplikacji Czysta Ustka. Policjanci puckiej drogówki zatrzymali 31-letniego kierowcę Volkswagena, który zignorował sygnał do zatrzymania i zaczął uciekać. Po około kilometrze sprawca wjechał na prywatną posesję, zostawił samochód i kontynuował ucieczkę pieszo. 7 sierpnia wieczorem policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pucku kontrolowali prędkość na ulicy Wejherowskiej. Zmierzyli prędkość Volkswagena, którego kierowca jechał 68 km na godzinę, w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50. Policjant dał kierowcy sygnał do zatrzymania, mężczyzna zignorował polecenie i odjechał. Policjanci ruszyli za samochodem oznakowanym radiowozem, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych oraz wydając kierowcy polecenie do zatrzymania. Mężczyzna nie reagował na to i kontynuował jazdę. Po około kilometrze zjechał na prywatną posesję, zatrzymał samochód i zaczął uciekać pieszo. Policjanci ruszyli za nim i po krótkim pościgu zatrzymali mężczyznę. Podczas sprawdzania jego danych okazało się, że ten miał aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Badanie wykazało również, że znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Volkswagen, którym jechał, nie miał aktualnych badań technicznych ani obowiązującego ubezpieczenia OC i nie był dopuszczony do ruchu. Samochód został zabezpieczony na parkingu. Za popełnione wykroczenia 31-latek został ukarany. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. 31-latek usłyszał 2 zarzuty: niezatrzymania się do kontroli drogowej i kontynuowanie jazdy pomimo wydawanych przez policjantów sygnałów oraz prowadzenie samochodu mimo obowiązującego sądowego zakazu. Mamy 11 sierpnia, na termometrach w Wejherowie Redzie Rumi 16 stopni Celsjusza. No słabo, słabo. Na szczęście w pozostałych miejscach nieznacznie cieplej. 18 w Gniewinie, 19 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Luzinie, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Dębkach, Władysławowie, Łebiełusce. No i jeszcze jedna dobra wiadomość: jutro już tak chłodno nie będzie, choć na razie na upały bym się nie nastawiał. Ciśnienie umiarkowane, wiatr słaby i umiarkowany, wciąż jest jeszcze szansa na przelotne opady deszczu.

0: zdrowia.
1: Już za chwilę gość dnia w Radiu Nord FM. W ten oto sposób dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Z mojej strony życzę Wam przyjemnej reszty dnia i rzecz jasna zapraszam na jutro. Maja Popowska, do usłyszenia. Trzymajcie się.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
4: Mieszko Weltrowski, witam serdecznie. Czas na program Gość Dnia, a naszym gościem dzisiaj jest pani Anna Pobłocka, zastępca dyrektora Wejherskiego Centrum Kultury. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry.
4: Pani dyrektor, no nie da się ukryć, wakacje to jest ten czas, kiedy w Filharmonii Kaszubskiej, oczywiście cały czas się dużo dzieje, bo i zajęcia, i filmy, i oczywiście także różnego rodzaju chociażby wydarzenia związane z teatrami, czy wynajmem sal, ale te główne też, główna część działalności, przynajmniej bardzo duża jej część, przenosi się w plenery. I tak mieliśmy już różnego rodzaju koncerty, wydarzenia, kino plenerowe. No ale przed nami jedna z takich najważniejszych, najciekawszych też imprez wakacyjnych, co już chyba od dobrych 10 lat pojawia nam się w wejherowskiej przestrzeni.
5: Tak, w okresie letnim przenosimy się w plener, żeby wyjść do mieszkańców, do naszych gości. Mamy też oczywiście, mieliśmy zajęcia wakacyjne, warsztatowe w temacie dziedzictwa kulturowego Filharmonii Kaszubskiej. Natomiast, tak jak mówimy, sierpień należy do Retro Wejherowa od 2016 roku. I tam też zapraszamy. W tym roku, 15 sierpnia, na plac Jakuba Wejhera będzie się działo co roku inna tematyka. W tym roku podejmujemy tematykę Półwyspu Iberyjskiego, ale również nawiązując do roku poprzedniego, czyli do Batorego.
4: No właśnie, to o programie sobie oczywiście tego wydarzenia jeszcze wspomnimy, ale tych podróży w czasie, a za sprawą Batorego także podróży w świecie, było dosyć sporo. No i powiedzmy sobie szczerze, to też no, co roku gdzieś w inne zakamarki, to między dwudziestolecie międzywojenne, to właśnie Batory, to inne rzeczy. Trochę tych pomysłów trzeba było jednak mieć, żeby mieszkańcom i gościom zapewnić właśnie tego typu podróże.
5: Jak najbardziej. W 2016 roku zaczęliśmy od lat 20-30 i to kilka lat było kontynuowane z uwagi na to, że inną tematykę szczegółową podejmowali. Mówiliśmy o strojach, mówiliśmy o kulturze, mówiliśmy o potrawach, wiele tematów podejmowaliśmy w tym zakresie. Też zajmowaliśmy się artystami tamtego okresu i również te tematy były podejmowane, było również kino letnie, także tutaj wiele rzeczy takich się zadziało. I przyszedł czas na taką większą zmianę już w zeszłym roku. Nie podejmowaliśmy tematy już troszeczkę dalszych okresów w muzyce. Lata

0: 50., 60., także ten temat muzyki troszeczkę poszedł do przodu. No i Batory, który w zeszłym roku zawitał na rynek z uwagi na przypadającą w tym roku rocznicę stulecia Gdyni. I zaczęliśmy temat, który mam nadzieję będziemy kontynuować dalej. W zeszłym roku Batory, w tym roku również Batory, ale teraz już zawita do portu.
1: No tak, w zeszłym roku wyglądało to troszeczkę inaczej, ale też to, co jest ważne, o czym trzeba pamiętać, to nie sam 15 sierpnia. Przygotowania do tego wydarzenia trwają już od dłuższego czasu. Różnego rodzaju warsztaty kiedyś, tak jak pamiętamy, florystyczne na przykład, przygotowania wianków, czyli w tym roku także, ale związane oczywiście z Półwyspem Iberyjskim.
0: Jak najbardziej zawsze podejmujemy tematy takie dodatkowe, towarzyszące. Co roku są inne. Robiliśmy już kapelusze konopackie i berety. Robiliśmy kapitańskie, marynarskie, czapki typowo z lat 20-30. Robiliśmy, tak jak już wspomniałeś, bukiety przez kilka edycji. Cieszyły się dużym zainteresowaniem. Także wiele tematów takich podejmujemy, żeby troszeczkę ten temat rozwinąć i żeby osoby uczestniczące w warsztatach, bo to jest w formie warsztatowej, jakieś nowe umiejętności również pozyskały. Również taniec co roku się pojawia. Był swing, był foxtrot. W tym roku będzie flamenco.
1: No, będzie prawdopodobnie już było, no bo warsztaty trwają już od dłuższego
0: jeszcze
1: czasu,
0: trwają, czy jeszcze właśnie jeszcze to trwają, wygląda? Mamy ostatnie zajęcia 13 i później pokaz 15 sierpnia.
1: No to właśnie, bo to jest też takie fajne, że dzięki temu przygotowaniu część osób jest już, że tak powiem, porządnie nastrojona na to wydarzenie. To nie dość, że stroje, to właśnie ten podstawowy taniec, który też później możemy obserwować, więc rozumiem, w tym roku także trochę osób brało w tym udział, no i będziemy mieli okazję właśnie przez ten, w ten sposób też stać się jakby jeszcze bardziej częścią no, tamtych lat i tamtej przestrzeni.
0: Jak najbardziej. To, co zauważyliśmy, to też co roku mamy w grupie osób tańczących osoby, które się pojawiły, które brały już udział w poprzednich edycjach, także już kilka tańców mają umiejętności, aby tutaj zaprezentować. Także staramy się rzeczywiście, żeby wprowadzić ten klimat, żeby nasi mieszkańcy już troszeczkę zaczęli się do tego tematu przygotowywać, tak jak my się przygotowujemy, czytamy, oglądamy, przygotowujemy materiały promocyjne, także bardzo to wydarzenie jest bliskie naszemu sercu i staramy się rozwinąć jak najbardziej w tym zakresie, jeśli chodzi o takie o kolory, żeby jak najbardziej ta tematyka była przybliżona.
1: No to można powiedzieć, Batory już odpłynął po tych przygotowaniach, no a 15 kiedy, gdzie i jak dopływa?
0: Tak, 15 sierpnia na placu Jakuba Wejhera będą dwie części tak naprawdę, bo będzie podłoga do tańca, na której będziemy na statku, a już za tą podłogą, czyli za wyjściu poza pokład, będziemy mieli możliwość zobaczenia tego portowego klimatu, różnych stoisk, wachlarzy, chust, przeróżnych elementów, które są związane właśnie z tematem Hiszpanii, Portugalii i również Polski.
1: A co dokładnie, czyli pełen program tego wydarzenia? No i jeszcze tego takiego wydarzenia dodatkowego, które zagości jako rozwinięcie najbliższej soboty, o tym opowiemy sobie już po krótkiej przerwie.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: A my wracamy w naszej rozmowie do tego, co już w najbliższą sobotę, 15 sierpnia, będzie się działo w Wejherowie. No to przede wszystkim powiedzmy też, o której się w ogóle na pokładzie Batorego spotykamy, bo to jest też najważniejsze, do której będziemy nim pływać po tym Półwyspie Iberyjskim, czyli tak zaprosimy właśnie na to, co już konkretnie będzie się działo.
2: Tak, na plac Jakuba Wejhera zapraszamy od godziny 15. Tam zagrają dla nas zespoły Astrolab, Los Bomberos i polski zespół Swing Like That Jazz Band.
1: To przepraszam, ale skupmy się trochę na tych zespołach, bo to ciekawie brzmi. To z czym tak naprawdę będziemy mieli do czynienia podczas tego wieczoru?
2: Z Portugalią, z Hiszpanią, będzie trochę fado, ale takiego lżejszego. Będą również polskie rytmy, jak przystało na Batorym, także wszystkie klimaty będzie można tam posłuchać. Będzie wesoło, będzie energetycznie i zmiennie na pewno. Także od godziny 15 do 20 będzie można wziąć udział w tych koncertach, również w animacjach, które przygotowaliśmy, nawiązując do Hiszpanii, Portugalii. Będą animacje dla dzieci, będą też warsztaty ilustratorskie, co jest bardzo ciekawe. Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału pomiędzy 16 a 18. Akurat ta atrakcja będzie i ona będzie dla dorosłych skierowana, także jeśli ktoś będzie chciał porysować, to zapraszamy serdecznie również.
1: No właśnie, to jest taka tradycja, że ten taniec, który się dzieje, to jest oczywiście jedno i najważniejsze, bo skoro mówimy właśnie retro potańcówka, tak, retro wejherowo, no to potańcówkę bez tańca, ciężko by sobie to wyobrazić, tym bardziej, że rytmy skoczne, ale właśnie te wszystkie stoiska, będzie można się naprawdę poczuć, tym bardziej jak już troszkę chociaż przyjdziemy przygotowani, bo tutaj zachęcamy też do tego, żeby każdy, czy to mieszkaniec, czy gość, no w jakikolwiek chociaż sposób tym swoim ubiorem się do tego stylu także w jakiś sposób no, przyczynił, tak, do tego, żeby to wyglądało jak najlepiej.
2: Tak, w tym roku akurat troszeczkę podchodzimy do tematu strojów bardziej lekko. Już nie ma tego lat 20. i 30. takiego rzeczywiście prośby o to, żeby właśnie w tym klimacie się przebrać. Teraz ubieramy się Portugalia, Hiszpania, Polska, jak komu.
1: Luźno, zwiewnie.
2: Luźno, zwiewnie, aby dobrze było tańcować podczas wydarzenia.
1: Tym bardziej, że chyba z 30 stopni ma być. Taki jakiś upał przewidułem, przynajmniej na dzisiaj, na sobotę.
2: Tak, więc ale będzie też można napić się lemoniady, także zapraszamy serdecznie. Będą również owoce, jak co roku staramy się jednak zadbać o tą kwestię, żeby można było coś zdrowego również sobie zjeść. Także owoce to

0: Oczywiście co roku również się pojawiają. Będą wystawy, także będzie również coś takiego dla oka. Dwie wystawy w tym roku. Będzie wystawa Portugalki Marisy Grillo i będzie również wystawa naszego Stowarzyszenia Pasji, gdzie będzie można obejrzeć obrazy Batorego. Także to są takie wystawy, które przygotowaliśmy na ten rok. Będzie również w przestrzeni, będą widoczne również dodatkowe kolory nawiązujące do Portugalii i Hiszpanii.
1: Czyli będzie się działo bardzo dużo i to, co jest też bardzo ważne, to wszystko się dzieje też dzięki projektom, które tutaj organizuje i w których bierze udział Wejherskie Centrum Kultury.
0: Tak, ta część pierwsza, czyli ta od 15 do 20, to jest retro-wejherowo cykl, który od 2016 roku jest realizowany. Natomiast tego samego dnia na placu Jakuba Wejhera również będziemy realizować drugie wydarzenie, które będzie nawiązywać do Portugalii, Polski i połączenia tych dwóch krajów pod kątem wzorów przede wszystkim i muzyki. Będą to wzory kaszubskie połączone z Azulejos, także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Zagrają dla nas DJ-e. DJ z Portugalii, DJ-ka z Polski. Będą wizualizacje przygotowane przez Artura Wyszyckiego, także będzie bardzo ciekawie, troszeczkę klimat się zmieni. Będzie bardziej nowocześnie, z uwagi na to, że jest to będą zasady DJ-skie, ale bardzo, bardzo ciekawe i ta część potrwa do godziny 22. Ten projekt, tak jak wspomniałeś, jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Synergie 2026.
1: Czyli dwa piękne wydarzenia, które nas przybliżą do Półwyspu Iberyjskiego. No nie trzeba wylatywać z Polski, wystarczy do Wejherowa, żeby poczuć ten właśnie hiszpański i portugalski klimat.
0: Tak, staramy się, żeby ten 15 sierpnia rzeczywiście był wypełniony i na szczęście udało nam się zrealizować te dwa wydarzenia, uda nam się zrealizować te dwa wydarzenia tego samego dnia na placu Jakuba Wejhera. Serdecznie zapraszamy. Pogoda będzie ładna.
1: A jak komuś będzie mało, to jeszcze w niedzielę zapraszamy na koncert letni.
0: Zapraszamy jak najbardziej, koncert letni od godziny 17, gdzie zagra zespół GIS. Także plac Jakuba Wejhera przez ten weekend będzie cały czas wybrzmiewał muzyką.
1: No to proszę Państwa, zapraszamy Państwa serdecznie. Wszystkie informacje oczywiście cały czas też tam Państwa już odsyłamy, bo tam i możecie znaleźć informacje o projektach, o wystawach, o wydarzeniach, o kinie, o tym wszystkim, co dzieje się w Wejherowskim Centrum Kultury. Już są też propozycje na jesień, jeżeli chodzi o propozycje koncertowe. No i oczywiście na te najbliższe wydarzenia na stronę internetową wck.org.pl. Tam najwięcej informacji. No i przede wszystkim właśnie warto najbliższą sobotę zaplanować sobie. Także jeżeli udajecie się na plażę, to do 15 od 15 na Wejherowski Rynek, bo będzie się działo bardzo dużo, więc zapraszamy serdecznie jeszcze raz, a tymczasem ja już dziękuję ślicznie, Mieszko Wetarski, to był program Gość Dnia. Moim Państwa gościem dzisiaj była Anna Pobłocka, zastępca dyrektora Wejherowskiego Centrum Kultury. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
5: Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dobrze jest się dzielić.
7: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
8: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
9: Bo warto być człowiekiem.
5: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
10: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
11: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: 14.47 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. To tradycyjna pora, żeby zobaczyć, czym żyją nasze lokalne media. W studiu są Mieszko Weltrowski z Twojej Telewizji Morskiej, Tomasz Smuga z portalu nadmorski24.pl. Zazwyczaj się tak przyjęło, że najlepiej się zaczyna od złych wiadomości, zanim się przejdzie do dobrych. A złe wiadomości to portal Nadmorski24. Oni są specjalistami.
2: Mamy dużo fajnych.
1: Tak, i zaraz się okaże, że pięciu nożowników.
3: Nie, jeden był dzisiaj.
1: Tylko jeden.
2: Ale to Mieszko zaczął od złych wiadomości.
1: Dobrze, ale ty teraz...
3: Bo ja zacząłem cytować.
1: No właśnie, no to słuchamy, jakie złe wiadomości na portalu.
2: A ja zacznę od pytania, czy dostaliście kiedyś list od premiera Albanii?
1: Wiesz, generalnie co tydzień dostaję, akurat jeszcze w tym tygodniu nie przyszło.
2: Tak? A do naszego byłego prezydenta RP, pana Lecha Wałęsy, właśnie wysłał list premier Albanii, zapraszając go do swojego kraju na wizytę. To jest pokłosie ich spotkania w Gdańsku. A co tam w tym liście napisał do pana Wałęsy, to przeczytajcie w artykule na portalu nadmorski24.pl.
3: Własnym koszykiem.
2: Tak. No, ale dobra, trochę będzie tych złych wiadomości, bo wrócę do tego,
1: no
2: co
1: właśnie,
2: powiedział Mieszko
1: o
2: nosie dzisiejszego zdarzenia minionej nocy na terenie wsi w gminie Wejherowo. Ranny został mężczyzna. Policjanci zatrzymali w tej sprawie 20-letnią kobietę. Co tam się wydarzyło, to zachęcamy do przeczytania. Piszemy także o utrudnieniach, które czekają kierowców na jednej z dróg w gminie Choczewo. Droga ze względu na tam roboty budowlane będzie zamknięta w najbliższy piątek. Możecie także przeczytać tutaj koledzy z TTM-ki swojej telewizji morskiej. Dzisiaj odwiedzili, to w Redzie dzisiaj byliście, nie?
3: A co ja ci będę mówił, gdzie byliśmy?
2: No ja wiem.
3: Ty nie wiesz, gdzie byliśmy?
2: No ja wiem, gdzie byliście. No właśnie, bo czytałem, o nowym parku w Redzie, który powstaje już niebawem. Mieszkańcy będą mogli z niego korzystać. A także niebawem kolejna edycja motocyklowego rajdu piaśnickiego.
1: No i twoja telewizja morska, co ciekawego?
3: Dzieje się bardzo dużo, a bardzo dużo jeszcze się działo, więc my też o tym powiemy, bo jeszcze cały czas sobie wracamy do pamięci do weekendu, chociażby tutaj 10. edycja pikniku militarnego w gminie Gniewino w Lisewie. No to było naprawdę wyjątkowe wydarzenie, bo tyle osób tam chyba jeszcze nigdy nie było. Naprawdę zeszło wszystko, łącznie grochówka, bigos, a przejażdżki naprawdę cieszyły się ogromnym też tutaj zadowoleniem przede wszystkim, więc tą rzecz oczywiście, ale zajrzymy także i do tego, co się działo w Wejherowskim Muzeum, do koncertów letnich także w Wejherowie i jeszcze innych wydarzeń, więc zapraszam serdecznie.
1: No to mi tylko pozostaje już powiedzieć, czytajcie, oglądajcie, a u nas macie muzykę.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. PORINVEST Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. PORINVEST Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.
5: Premier o aferze z rozdzielaniem środków dla powodzian. Od dziś ważne zmiany dla chorych onkologicznie. A potem o rozwodzie po polsku. Zerkniemy w dane GUS-u. Miriam Lipińska. Premier Donald Tusk zapowiada rozliczenie afery wokół przekazywania pieniędzy dla powodzian na Dolnym Śląsku. Według ustaleń Wirtualnej Polski wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i zarazem działaczka KO przekazała 4,5 miliona złotych firmom, które w ogóle nie ucierpiały w wyniku powodzi. Pieniądze miały trafić do firmy męża wiceprezes i firm z miejscowości, w której mieszka.
6: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian, bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania. Ktoś, kto miał władzę w ręku, żeby wydać publiczne pieniądze polskich podatników na pomoc

0: ludziom, którzy ucierpieli. Jeśli wydał je w sposób niewłaściwy, poniesie naprawdę bardzo surowe konsekwencje.
1: Sprawie rozdzielania pieniędzy dla Powodzian przegląda się już prokuratura, a także od kilku miesięcy CBA. Wiceprezes agencji Anna Konieczyńska została zawieszona w prawach członka KO. Od dziś zaczyna działać karta eDILO, czyli elektroniczna wersja karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Zastępuje rozproszone dotąd systemy, w których dane dotyczące leczenia krążyły pomiędzy różnymi programami i papierową dokumentacją. Tomasz Fęska.
2: Karta eDILO to ułatwienie dla pacjentów, ale też dla systemu opieki zdrowotnej, bo usprawnia obieg informacji o chorym, mówi wicenaczelna rynku zdrowia Agata Szczepańska.
3: Pacjent nie będzie musiał już nosić ze sobą wszędzie tej karty i pilnować, żeby ona została wypełniona na wszystkich etapach, więc zakładam, że i dla lekarzy łatwiejsze będzie jej wypełnianie, no i pacjent też będzie miał łatwiejszy podgląd.
2: Co ważne, bez eDILO Narodowy Fundusz Zdrowia nie rozliczy leczenia onkologicznego i to jest dobra wiadomość.
3: W praktyce bardzo często się zdarzało, że ona była wystawiana na zdecydowanie zbyt późnym etapie, bo ona jest po to, żeby szybko postawić diagnozę i żeby ułatwić proces leczenia.
2: Na razie z systemu eDILO skorzystają specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego, a dopiero od 1 października kartę w formie elektronicznej będą mogli wystawić wszyscy uprawnieni lekarze.
1: Salmonella potwierdzona u 15 kuracjuszy ośrodka rehabilitacyjnego w Międzywodziu w zachodniopomorskim. Zakażenie potwierdziły badania. Pierwsze osoby z objawami zatrucia zgłaszały się do personelu placówki 2 sierpnia. Od weekendu chorych już nie przybywa. W ośrodku przeprowadzono dezynfekcję pomieszczeń, chorych odseparowano, a posiłki są dostarczane do pokojów. Jest śledztwo w sprawie publikacji nagrań z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego w śledztwie w sprawie dwóch wież. Nagrania pojawiły się w mediach pod koniec lipca. Kaczyński miał w śledztwie status świadka. 2 tygodnie po jego przesłuchaniu prokuratura umorzyła sprawę wobec braku znamion czynu zabronionego. Średnio po 15 latach małżeństwa, zwykle z inicjatywy kobiet. Tak wyglądają rozwody po polsku. Z danych GUS-u wynika też, że w miastach liczba rozwodów jest 3-krotnie wyższa niż na wsiach. Częściej pozew rozwodowy składają kobiety, mówi Katarzyna Góral z GUS-u.
4: Dominującą przyczyną ich rozwodu, odpowiedzialną za prawie 60% rozpadu małżeństwa, jest niezgodność charakterów. Na kolejnych miejscach plasują się niedochowanie wierności oraz alkoholizm.
1: 85% rozwodów jest orzekanych bez wskazania winnego rozpadu małżeństwa.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Lato w Wejherowie jest pełne koncertów, które co tydzień odbywają się zarówno w miejskim parku, jak i na placu Jakuba Wejhera. W miniony weekend usłyszeliśmy takie zespoły jak Achat, Ilia czy Samochodówka Band. Wakacje w Wejherowie to tradycyjnie czas letnich koncertów, które w każdy weekend przynoszą coraz to inne propozycje dla wielbicieli muzyki. W tym roku jest ich jednak więcej.
6: Tak naprawdę po raz pierwszy postawiliśmy na koncerty letnie nie tylko w parku, ale też na rynku w Wejherowie. Frekwencja nam bardzo dopisuje, więc cieszymy się, że te koncerty cieszą się aż tak dużym zainteresowaniem. Wiele koncertów i muzycznych doznań już za nami, ale też część przed nami.
5: Mówi kierownik działu promocji i marketingu Wejherowskiego Centrum Kultury Adam Schulz. I tak chociażby miniony weekend obfitował w ciekawe propozycje muzyczne, które pojawiły się już w sobotę na scenie na placu Jakuba Wejhera. Dzień później, czyli w niedzielę, już na scenie Wejherowskiego Parku wystąpił zespół Ilia.
7: Tak w skrócie określamy naszą muzykę jako jazz rock. Elementy są funky, latino, także taki spory przekrój. Momentami będzie takie ciężkie brzmienie, momentami będzie bardzo delikatnie. Ja mam nadzieję, że uda nam się podzielić z Państwem dużą dawką zarówno energii, jak i wzruszeń, także że będzie taki dobry balans między różnymi emocjami, klimatami.
5: Opowiada Totiki z zespołu Ilia. Muzycznych podróży więc nie zabrakło. Kolejne okazje do tego będą już w najbliższy weekend. Ciekawych propozycji muzycznych nie zabraknie także w kolejnych wakacyjnych weekendach, a więc warto z nich po prostu skorzystać. Mieszkańcy Lędzichowa wzięli udział w nietypowej lekcji przyrody poświęconej pszczołom i trutniom. Spotkanie zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich w Lędzichowie, a wydarzenie zostało współfinansowane przez gminę Nowa Wieś Lęborska. Podczas spotkania uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o świecie owadów oraz ich znaczeniu dla środowiska naturalnego. O pszczołach i trutniach opowiadali pan Henryk wraz z małżonką. Ich prezentacja miała nie tylko edukacyjny, ale również przystępny i humorystyczny charakter. Dzięki temu uczestnicy mogli w ciekawy sposób poszerzyć swoją wiedzę o owadach, które odgrywają ważną rolę w przyrodzie. Organizatorzy podkreślają, że spotkanie było okazją nie tylko do zdobycia nowych informacji, ale również do wspólnego spędzenia czasu i integracji

0: mieszkańców. Projekt koła gospodyń wiejskich został współfinansowany przez gminę. Lokalne władze podziękowały KGW Lędzichowo za przygotowanie inicjatywy i zaangażowanie w działania edukacyjne. Spotkanie pokazało, że wiedzę o przyrodzie można przekazywać również podczas lokalnych sąsiedzkich wydarzeń. Koniec z ćwiczeniami i symulowanymi interwencjami. Słuchacze Szkoły Policji w Słupsku zakończyli praktyki zawodowe, podczas których po raz pierwszy mogli sprawdzić swoje umiejętności w prawdziwej służbie. Ze przyszłymi policjantami miesiące szkolenia, zajęć teoretycznych i praktycznych oraz nauki m.in. zasad stosowania środków przymusu bezpośredniego i posługiwania się bronią. Podczas praktyk szkolna sala została zastąpiona prawdziwymi patrolami i interwencjami. Słuchacze pełnili służbę m.in. w Koszalinie, Kołobrzegu i innych miejscowościach obu powiatów. Wspólnie z miejscowymi policjantami zajmowali się przede wszystkim patrolowaniem ulic i interwencjami związanymi z codzienną służbą prewencyjną. Była też okazja do zdobycia doświadczenia podczas dużych wydarzeń. Młodzi policjanci uczestniczyli w zabezpieczeniu przejazdu kolarzy Tour de Pologne, a także Sunrise Festival. To właśnie w takich sytuacjach mogli przekonać się, jak ważna jest dobra organizacja i współpraca przy zapewnianiu bezpieczeństwa dużej liczbie osób. Nad słuchaczami przez cały czas czuwali wykładowcy Szkoły Policji w Słupsku. Po zakończeniu służby wspólnie analizowali interwencje, podejmowane decyzje i zastosowane rozwiązania. Dzisiaj upały to za bardzo się w naszym regionie nie pojawiają, wręcz przeciwnie. Dość słabe 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce to max. Tyle samo w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 18 w Gniewinie i 16 w Wejherowie, Redzie, Rumi. Na barometrach 1016 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a do tego wszystkiego wciąż jest jeszcze szansa na przelotne i raczej miejscowe opady deszczu, ale ta szansa nie jest bardzo wielka i raczej lać nie powinna.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: No i prawie 14 minut po godzinie 15, to jest Radio Nordo FM. Za nami Bibi Rexa, a wcześniej Męskie Granie. W naszym wakacyjnym wydaniu programu Nordo na Fali melduje się Robert Jastrzębski. Do 18 jesteśmy razem, nie zwalniamy tempa. Dzisiaj zabiorę Was do Gniewina, bo właśnie tam w tym tygodniu zawitała nasza akcja Lato z Radio Nordo FM. To sprawdzimy, co warto zobaczyć, gdzie zajrzeć i jak spędzić tam wakacyjny czas. Będą relacje prosto z Gniewina i rozmowy przygotowane przez naszą ekipę Radio Nordo FM. Bądźcie razem z nami. W tej godzinie na pewno też zajrzymy na regionalne drogi i poplotkujemy w fali ciekawostek. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za

0: 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W starej izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
1: Reklama.

0: Tu Radio Nord FM. Towarzyszymy wam w lato, towarzyszymy wam w wakacje. Wtorek, 11 dzień sierpnia, wraca nasza akcja Lato. W tym tygodniu odkrywamy Gniewino i okolice, a dzisiaj mamy już pierwsze materiały prosto z terenu. Na miejscu jest Kuba Szumilas, więc sprawdźmy, gdzie tym razem zawędrował, kogo spotkał i co ciekawego udało mu się znaleźć. Halo Kuba!
1: Mieliśmy dzisiaj wybrać się nad morze, ale pogoda nam troszeczkę pokrzyżowała plany, to też szukamy innych miejsc, w których można spędzić fajnie czas w wakacje. To też trafiliśmy na Kaszubskie Oko do Gniewina. Witam serdecznie.
0: No to zapowiada się bardzo fajne popołudnie. Gniewino pozdrawiamy. No i kto nas słucha w Gniewinie, daje znać na radiowym czacie. Zapraszam. A za chwilę u nas pierwszy popołudniowy raport drogowy.
2: Norda na fali. Norda na fali.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.
4: Reklama. 15.30, moi drodzy, wybiła. Wyjeżdżamy na drogi naszego regionu, a tym razem zaczniemy od Słupska. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. W Słupsku pojawiają się miejscowe, ale naprawdę drobne, niewielkie spowolnienia. Przypominamy o zmianie organizacji ruchu na ulicy Słonecznej. Do środy 12 sierpnia prowadzone są intensywne prace drogowe. Utrudnienia mogą występować na ulicy Wolności 3 Maja oraz Słupskiej w rejonie osiedla Bolesławice. Przejezdna jest trasa do Kobylnicy, ale przed Ustką doszło do zdarzenia drogowego, no i tam w tamtym miejscu nam się korkuje. Trasą kaszubską ze Słupska w stronę Lęborka pojedziemy komfortowo. W Lęborku gęści na rondzie Solidarności. Kierowcom przypominamy o zmianie organizacji ruchu na 214 w rejonie skrzyżowania w Garczegorzu. Obowiązuje tu wyznaczony objazd. W samej Łebie tłocznie jedynie na 10 marca. Na trasie S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta bez większych utrudnień, natomiast na S7 doszło do kolizji dwóch pojazdów. Częściowo zablokowany jest lewy pas ruchu. W Gdyni większego ruchu możemy się spodziewać po ulicach Północnej, Puckiej, Hutniczej, Pułkownika Stanisława Dąbka, Wielkopolskiej i Sopockiej. Od dziś zamknięta jest na całej szerokości jezdni ulica Nowodworskiego na wysokości posesji numer 39. Na trasie Dorum miejscami robi się ciasno. W Redzie auta pojadą wolniej na ulicy Puckiej. Dalej 216 w kierunku Pucka. Momentami auta jadą wolniej w Pucku, korek na Helskiej.

Władysławowie Tłoczniej na ulic Alei Niepodległości, a na Hel dojedziemy bez większych problemów, a dalsza trasa wzdłuż wybrzeża również pozostaje przejezdna. Wróćmy jeszcze znad tego morza do Wejherowa, bo kawałek odjechaliśmy, ale widzę, że w samym mieście gęściej jedynie przed przejazdami kolejowymi. I to już wszystko, jeśli chodzi o sytuację na naszych drogach. Trochę się korkuje, trochę zwalniamy, ale generalnie jedziemy. Oby bez niespodzianek na trasie, bo te inne przecież lubimy. Kolejny raport o 16.30. Słońca niestety jak na lekarstwo, a tego słońca przecież chciałoby się jak najwięcej, żeby poleżeć na plaży i czuć, jak ta skóra wchłania nam tą witaminę D. A tu niebo zdominuje zachmurzenie, miejscami może też popadać. Obecnie najcieplej jest w Dębkach i Słupsku, gdzie mamy 19 stopni, 18 pokazują termometry we Władysławowie i na Helu i w Gniewinie, a w Wejherowie jest 16 stopni.

0: muzyka na lato, muzyka na wakacje w Radiu Nord FM. Gigi D'Agostino, a wcześniej formacja Nieżywych z Hubów. Tu Nordo na fali. Dzisiaj nasza akcja Lato melduje się w Gniewinie. Jak się okazuje, przyjeżdżają tutaj turyści naprawdę z różnych zakątków Polski. Nic dziwnego, bo Gniewino i okolice mają czym przyciągać. Na pewno jest tam sporo miejsc do odkrycia. A to wszystko odkrywa dla nas Kuba Szumilas. Halo Kuba.
1: Dzień dobry. Skąd państwo przybyli do nas na Pomorze, do Gniewina?
2: Z Gliwic, ze Śląska.
1: A czemu akurat Gniewino?
3: Bo jest pięknie.
1: Tak? Widoki się zwierzy podobają?
4: Oczywiście.
1: No jak długo państwo tutaj do nas przybyli?
2: Na tydzień.
1: A dopiero państwo zaczynają ten urlop, czy kończą?
2: Zaczynamy. Przyjechaliśmy w sobotę.
1: W sumie jedna z pierwszych atrakcji, które tutaj macie.
2: Natomiast z przeszłości, że tak powiem, wspomnienia, bo zacząłem tutaj jeździć 10 lat temu albo i nawet 12.
0: Do akcji Lato będziemy wracać, a za chwilę u nas fala ciekawostek.
5: Norda na fali. Reklama.
6: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
7: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
8: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w

0: najmie długoterminowym.
1: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
0: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
2: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
5: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Madonna i Kylie Minogue, dwie ikony muzyki pop, po raz pierwszy połączyły siły we wspólnym utworze. Ich nowa wersja piosenki Love Sensation właśnie trafiła do serwisów streamingowych, spełniając marzenia fanów, którzy czekali na ten duet od lat. Madonna i Kylie Minogue to prawdziwe legendy muzyki, które od blisko 4 dekad kształtują światowy pop i inspirują kolejne pokolenia artystów. Przez lata pojawiały się liczne spekulacje na temat ich współpracy, jednak dopiero teraz marzenia fanów się spełniły. Love Sensation jest pierwszą wspólną piosenką Madonny i Kylie Minogue. Utwór to nowa wersja singla Love Sensation z najnowszego albumu Madonny Confusion 100, który ukazał się w lipcu. Płyta odniosła duży sukces, zadebiutowała na pierwszym miejscu listy Billboard 200, stając się 10. albumem artystki, który dotarł na szczyt tego zestawienia. Premiera nagrania była poprzedzona wspólnym występem obu gwiazd.

Sierpnia podczas koncertu Club Confusions w Amsterdamie. Kylie Minogue niespodziewanie dołączyła do Madonny na scenie, wywołując euforię publiczności. Fani po raz pierwszy usłyszeli wtedy fragment Love Sensation. Kilka dni później remix trafił do serwisów streamingowych. Choć Love Sensation jest ich pierwszą wspólną piosenką, Madonna i Kylie Minogue mają już za sobą wspólne występy. W marcu 2024 roku podczas trasy Celebration Tour w Los Angeles Kylie pojawiła się jako gość w specjalnym koncercie Madonny. Artystki wykonały wtedy razem kultowe I Will Survive, Glory Gaynor oraz przebój Kylie Can't Get You Off Your My Head. Ten występ rozbudził nadzieję fanów na wspólny utwór obu ikon.

0: Tu Radio Nord FM i zbliżamy się do godziny 16 i nasza wakacyjna akcja Lato trwa. W tym tygodniu odkrywamy Gniewino i okolice, a na miejscu cały czas działa Kuba Szumilas. No i ma dla nas kolejne rozmowy i materiały, więc sprawdźmy, co tym razem udało mu się znaleźć, kogo spotkać i z kim porozmawiać. Halo Kuba!
1: Odwiedzamy dzisiaj Kaszubskie Oko w Gniewinie. Jest ze mną Hunder Sebastian, dyrektor Gminnego Ośrodka Turystyki i Sportu. Dzień dobry. Spotykaliśmy się tutaj, żeby troszeczkę porozmawiać o tym, co ciekawego w Gniewinie się będzie działo w najbliższym czasie.
2: W Gniewinie w wakacje czeka na mieszkańców i turystów szereg różnych atrakcji. Zacznijmy chociażby od rejsu statkiem na Dolanin po jeziorze Żarnowieckim. Mamy do dyspozycji również kąpielisko strzeżone. Dodatkowo, tak jak jesteśmy tutaj, obiekt Kaszubskiego Oka, gdzie każdy dla siebie znajdzie coś dobrego.
0: No i tak jak słyszeliśmy, warto odwiedzić Gniewino, pozdrawiamy i będziemy tam na pewno wracać jeszcze w ramach naszej akcji Lato, a w Radiu Norda za chwilę kolejny serwis informacyjny, a ja wracam do Was po 16, zapraszam.
3: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
5: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
6: Kilkuset polskich turystów utknęło na Sycylii. Będzie rządowa pomoc dla poszkodowanych w programie Czyste Powietrze. Węgry mają nowego prezydenta, wybrał go parlament. Miriam Lipińska. Problemy polskich turystów na Sycylii. Na tej włoskiej wyspie utknęło według danych MSZ około 200 Polaków. To przez aktywność wulkanu Etna, który wyrzuca obłoki pyłu do atmosfery. Lotnisko w Katanii, jedno z najważniejszych na Sycylii, kolejny dzień z rzędu jest sparaliżowane. Dziś do 19 nie wyląduje tam żaden samolot, a odloty są mocno ograniczone. Rząd bierze na siebie ciężar nadużyć w czystym powietrzu. Państwo zapłaci za błędy i oszustwa firm. Poszkodowani mają dostać możliwość zawieszenia spłaty należności, ich umorzenia, a także dochodzenia roszczeń bezpośrednio od nieuczciwych firm, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: Część osób fizycznych, które chciały skorzystać z tego programu, przekazywało te dotacje innym firmom, które okazały się oszustami i ta ustawa ma przenieść zadłużenie z tych osób na tych, którzy faktycznie dokonali oszustwa.
6: Projekt przewiduje też 5-letni zakaz udziału w programie dla firm skazanych za przestępstwa popełnione na szkodę beneficjentów. Mieszkańcy wschodniej Polski dostaną SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa za każdym razem, gdy nasz kraj poderwie myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Rząd wprowadza tę zmianę w reakcji na falę krytyki za brak informacji dla obywateli, jaka spadła nań po incydencie z końca lipca, gdy rosyjska rakieta wleciała na polskie niebo i spadła na Lubelszczyźnie. A teraz informowanie ma się poprawić, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
8: Do mieszkańców konkretnych gmin albo

0: konkretnych powiatów mogą trafić konkretne wiadomości. Tych wiadomości będzie więcej, szczególnie jeżeli chodzi o granicę wschodnią, dlatego żeby też po prostu wyciągnąć wnioski z tego, co się działo ostatnio. Im więcej informacji, tym lepiej.
1: W sprawie dodatkowych alertów trwają jeszcze ustalenia między Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Sztabem Generalnym Wojska Polskiego i Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Węgry mają nowego prezydenta, został nim András Baka, były prezes Sądu Najwyższego. Został wybrany przez węgierski parlament. Baka to symbol walki ze zmianami w sądownictwie wprowadzonymi przez rząd byłego premiera Viktora Orbana. Prezydent na Węgrzech pełni przede wszystkim ceremonialną rolę. Jego kadencja trwa 5 lat. Coraz tragiczniejsze wiadomości płyną z Kolumbii. Bilans śmiertelnych ofiar wczorajszego trzęsienia ziemi wzrósł do 224 osób. Według polskiego MSZ-u nie ma informacji, by wśród poszkodowanych w wyniku kataklizmu byli Polacy. Od 1 września ze szkół podstawowych mają zniknąć smartfony. Zakaz ich używania na przerwach, lekcjach i szkolnych wycieczkach ma sprzyjać koncentracji czy budowaniu relacji z rówieśnikami. Co na to eksperci? Za takimi zakazami powinny też iść inne działania, mówi medioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego Krzysztof Grzegorzewski.
2: Zakazy, przepraszam serdecznie, ale każdy głupi umie wprowadzić. Jeżeli poza zakazami nie będziemy uczyć dzieci, uczyć młodzieży, a nawet niektórych młodszych dorosłych poruszania się po tym świecie, to my już przegraliśmy.
1: W przyszłym roku rząd planuje też wprowadzić zakaz korzystania z serwisów społecznościowych przez dzieci do 15 roku życia.
3: Na informacje z Pomorza w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Bojanowscy strażacy ochotnicy relacjonują pracowitą noc. Z soboty na niedzielę zostali zadysponowani do poszukiwania osoby, której zdrowie i życie mogło być zagrożone. Na miejsce skierowany został zastęp wyposażony w drona oraz quada. Po przyjeździe szybko ustalono plan działania i wyznaczono tereny do przeszukania. Dron rozpoczął poszukiwanie wyznaczonego obszaru. W tym samym czasie dwa zespoły z Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Bojano, wykorzystując kłady, udały się w pozostałe wskazane lokalizacje. Osoba została zlokalizowana przez jeden z zespołów na kładzie i zabezpieczona do czasu przyjazdu z ETRM. Jak podkreślają duchowie, była to pierwsza akcja naszego kłada i jednocześnie kolejne działanie, w którym wykorzystywaliśmy naszego drona. Nie była to jedyna akcja podjęta przez OSP Bojana w ostatnim czasie. 7 sierpnia zostali także zadysponowani do usunięcia gniazda os w domu seniora. W lasach w okolicach Lęborka powstała nielegalna trasa rowerowa, która zamiast być miejscem bezpiecznej rekreacji, stała się poważną ingerencją w leśny teren. Nadleśnictwo Lęborki informuje, że na około 200-metrowym odcinku wykopano głębokie doły, usypano chopki i przygotowano prowizoryczne konstrukcje z palet oraz pozostałości drewna. Przy trasie znajdowały się także śmieci, m.in. plastikowe butelki, deski z gwoździami i inne odpady. Trasa prowadziła wąską ścieżką między drzewami. Różnica wysokości pomiędzy jej początkiem a końcem wynosiła około 50 metrów, co pozwalało na osiągnięcie dużych prędkości. Jak wskazuje nadleśnictwo, w trakcie budowy uszkodzono poszycie gleby, wykopano duże zagłębienia, naruszono korzenie drzew, a także ścięto żywe buki. Z prowizorycznych chopek i konstrukcji korzystały również dzieci, nawet w wieku 7 lat. Leśnicy zwracają uwagę na ryzyko związane z korzystaniem z tak przygotowanej trasy. Nadleśnictwo Lęborg zlikwidowało nielegalną trasę i uprzątnęło teren. Jej usunięcie oznaczało jednak dodatkowe koszty związane z pracą ludzi, sprzętem i utylizacją zostawionych odpadów. Do końca lipca tego roku nadleśnictwo wydało już ponad 43 tysiące złotych na walkę ze śmieciami w lesie. Leśnicy podkreślają, że nie chcą ograniczać rowerowych pas i są otwarci na dialog ze środowiskiem rowerowym. Wskazują, że legalne i bezpieczne trasy można tworzyć z poszanowaniem przyrody. 4 psy służbowe Morskiego Oddziału Straży Granicznej szkoliły się w Ustce. Didi, Bingo, Easy i Hira wraz ze swoimi przewodnikami uczestniczyły w specjalistycznych szkoleniach na terenie miejscowej placówki Straży Granicznej. Podczas szkolenia czworonogi doskonaliły przede wszystkim wykrywanie substancji odurzających i materiałów wybuchowych. Ćwiczyły m.in. przeszukiwanie pomieszczeń i obiektów, wykrywanie zapachów w trudnym terenie oraz precyzyjne wskazywanie miejsc, w których ukryto niebezpieczne substancje. Tym razem warunki były szczególnie zbliżone do prawdziwej służby. Dzięki wsparciu Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego funkcjonariusze mogli wykorzystać do ćwiczeń jednostkę pływającą kontroler 31. Takie szkolenia mają przede wszystkim zwiększać skuteczność zespołów kynologicznych i utrzymywać ich gotowość do działania. Regularne ćwiczenia pozwalają zarówno psom, jak i ich przewodnikom doskonalić współpracę i przygotować się na różne sytuacje, z którymi mogą spotkać się podczas codziennej służby. Mundrowi z Wydziału Kryminalnego z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni zatrzymali 22-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież z włamaniem do punktów usługowych i gastronomicznych. Mężczyzna usłyszał zarzuty za

0: spowodowanie 11 takich przestępstw. Od 25 lipca do 4 sierpnia na terenie Gdyni doszło do kradzieży z włamaniem. Sprawca za cel obierał m.in. kioski, sklepy warzywne, lokale gastronomiczne oraz automaty do gier. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej i analizie zebranych materiałów policjanci z gdyńskiej komendy ustalili i zatrzymali sprawcę. Okazał się nim być 22-letni mieszkaniec Gdyni. Kryminalni zatrzymali 22-latka, kiedy wychodził z domu. Sprawca przyznał się do zarzucanych mu czynów. Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu 11 zarzutów za kradzieże z włamaniem. Łączna kwota strat spowodowanych jego działaniem przestępczym sięga blisko 60 tysięcy złotych. Prokurator rejonowy w Gdyni zastosował wobec mężczyzny dozór policyjny. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie 22-latka zdecyduje sąd. Ani temperatura wody w Bałtyku, ani temperatura powietrza w regionie dzisiaj nas specjalnie nie zachwycają. Jeśli chodzi o Bałtyk, około 18 stopni Celsjusza i bardzo podobnie wygląda temperatura powietrza. 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luźnie, Słupsku, Lamborku, Komelnicy, 18 w Niewinie, 16 w Wejherowie, Radzie, Rumi. Na barometrach 1016 hektopaskali, wiatry słaby i umiarkowany, a zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Z umiarkowanych chmur umiarkowana szansa na przelotne opady.
1: Norda.

0: Tu Radio Norda i za nami największe przeboje naszej stacji. Rihanna, a wcześniej Alok i Kylie Minogue, o której trochę plotkowaliśmy dzisiaj w fali ciekawostek. Tu Robert Jastrzębski, do 18 Norda na fali. Mamy wtorek, 11 dzień sierpnia. Z życzeniami lecimy dzisiaj do Zuzanny, Klary i Włodzimierza. Oczywiście nie zapominamy o wszystkich tych, którzy urodzili się tego dnia. No i obchodzimy również Dzień Konserwatora Zabytków, czyli ukłon w stronę tych, dzięki którym historia nie kończy się jako sterta kurzu, tylko może przetrwać dla kolejnych pokoleń. No a w tej godzinie na pewno kolejna lekcja Kaszubskiego, sprawdzimy to na drogach, odpalimy zagadkę dnia, no i wrócimy do naszej akcji Lato, a w tym tygodniu jesteśmy w Gniewinie. Zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy?

0: Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz. Teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
4: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
5: Reklama. Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
6: Słówka.
7: Idą w główka.
8: Lekcja Piandzesunty, siódmy, Płełezgac.
7: Płełezgac.
8: Płełezgac.
7: Płełezgac.
8: Płechtać.
7: Płełezgac.
8: Karulk rödbe julkę tam sam płełezgył, płci jeś lesnego tatka nie płeznył.
7: Karolek miał chrapkę na julki łaskotki. Jej tata, myśliwy, strzału nie poskąpił.
8: Karulk rödbe julką tam sam płełezgył, płci jeś lesnego tatka nie płeznył.
7: Płełezgac.
8: Płechtać.
7: Płełezgac.
9: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
7: Słówka.
8: Idą w główkę.
5: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: I nasza wakacyjna nowość z Kolim, Zenek Martyniuk i Ryder. Piosenka nazywa się Love. A my wracamy do Gniewina, a tam Kuba Szumilas ma dla nas niespodziankę. Halo Kuba!
1: Będąc w Gniewinie spotkaliśmy też takich nietypowych gości. Proszę powiedzieć, czym się zajmujecie?
2: No, ja tutaj taki wywar pichcę, żeby wszystko dobrze się trawiło.
1: To tutaj można się czymś zatruć?
2: Nie zatruć, ale ludzie na wakacjach to różne trunki spożywają, a wtedy brzuszek boli.
1: A jak tutaj atmosfera w Gniewinie dopisuje?
2: Bardzo dopisuje. Sami mili goście do mnie przychodzą i tutaj częstują się tym fantastycznym wywarem.
1: Gdzie sami pozytywni goście, no i stolemy, które też tutaj w Gniewinie żeśmy spotkały, które pozwoliły sobie z nami troszeczkę porozmawiać. Dzięki, cześć!
0: Jak widać, jak słychać w Gniewinie, bardzo wesoło, a już za chwilę u nas ostatni raport drogowy, będziemy mieli dla Was ważne informacje, dajcie głośno i zapraszam, a później zagadka dnia.
3: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
2: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
3: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
4: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
3: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
4: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
5: Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dobrze jest się dzielić.
7: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
8: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
5: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
9: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
10: Mamy wtorek, 11 dzień sierpnia i to jest ostatni raport drogowy. Dajcie głośniej kierowcy, bo na początek ważna informacja dla Was, dla gdyńskich kierowców. Naprawa kanalizacji deszczowej spowoduje utrudnienia na jednej z ulic miasta. I tak od jutra, od środy 12 sierpnia na ulicy Morskiej na wysokości budynku 517A jezdnia w kierunku centrum. Będzie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu związana ze zwężeniem jezdni. Uwaga, bo roboty będą prowadzone poza godzinami szczytu od godziny 9 do godziny 14, a przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest na czwartek na 13 sierpnia. Z Gdyni przenosimy się do Słupska, tutaj też ważna informacja dla mieszkańców i dla kierowców. W piątek 14 sierpnia Słupski Urząd Miejski będzie nieczynny i ma to związek ze świętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, które w tym roku przypada w sobotę. I zgodnie z przepisami za święto przypadające w dzień inny niż niedziela pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny, zatem wizytę w urzędzie warto więc zaplanować na inny termin, a zmiany czekają również kierowców w rejonie Placu Zwycięstwa. W związku z przygotowaniami do obchodów Święta Wojska Polskiego część placu od strony pomnika Żołnierza Polskiego zostanie wygrodzona i wyłączona z użytkowania. Uwaga, bo utrudnienia rozpoczną się już w czwartek 13 sierpnia między 6 a 7 i potrwają do piątku mniej więcej do godziny 13-14. Zatem kierowcy proszeni są o niepozostawianie samochodów w tej części placu. W przypadku niezastosowania się do oznakowania pojazd może zostać odholowany na parking strzeżony na koszt właściciela. Droga przejazdowa wzdłuż ratusza pozostanie dostępna. Warto jednak zwracać uwagę na oznakowanie i wcześniej zaplanować przejazd oraz parkowanie w tej części miasta. Liczyliśmy na to, że sierpień będzie piękny, będzie ładny, a tu, proszę bardzo, temperatury nam spadły do 18 stopni. Tak dzisiaj jest we Władysławowie, tak jest nad morzem w Dębkach, w Gdyni 19 stopni, a w Wejherowie tylko 16 stopni, do tego przelot

na opady deszczu. Na wieczór i na noc nie mam też dobrych informacji, bo gdzieniegdzie temperatury nawet spadną do 12 stopni, tak będzie w Słupsku. I z tego co widzę na mapie pogody, jutro wielkiej poprawy nie będzie, maksymalnie 21 stopni pokażą termometry w Słupsku i w Lęborku.

0: te bardziej i mniej lubiane klasyki w Radiu Nordea FM. Spice Girls i Wannabe na naszej antenie. Tak gramy we wtorek. Wakacyjne wydanie programu Nordo na fali. Czas na naszą zabawę, gdzie trzeba rozpracować kod. Czyli nasza tradycyjna zagadka dnia już czeka na Was na Facebooku. Dzisiaj 3 cyfry. Nie pokazujemy żadnej, nie odkrywamy żadnej. Tak sobie to dzisiaj wymyśliłem. Wszystkie cyfry trzeba znaleźć i rozszyfrować. Macie 3 próby. A ja w kolejnych wejściach będę podrzucał kolejne wskazówki. I wszystko właśnie to na tym polega. I od razu podaję pierwszą wskazówkę. Każda kolejna cyfra jest inna od poprzedniej. Każda kolejna cyfra jest inna od poprzedniej. To jest pierwsza wskazówka. Kod jest 3-cyfrowy, macie 3 próby. A do wygrania są dzisiaj 2 bilety do kina na dowolnie wybrany seans. No to zaczynamy. Ciekaw jestem, kto dzisiaj złamie kod jako pierwszy i czy w ogóle ktoś sprosta temu zadaniu. Wszystko to wyjaśni się w finale przed godziną 18, a za chwilę u nas magazyn kulturalny. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
3: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
5: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
1: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: W naszych informacjach kulturalnych z regionu tym razem zatrzymujemy się w Łebie, gdzie w najbliższych dniach nie zabraknie wydarzeń zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Łeba w najbliższych dniach zaprasza zarówno do podróży w przeszłość, jak i na spotkania z muzyką oraz letnią rozrywką. Zacznijmy od środy. 12 sierpnia odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Łebskie Historie. To okazja, by zajrzeć do mniej znanych kart przeszłości miasta i poznać historie, które kryją się za popularnym dziś kurortem. Wykład poprowadzi dr Kacper Pęcarski z Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. A dzień później, 13 sierpnia, będzie już zdecydowanie wakacyjnie. Od godziny 9 rano przy wejściu na plażę numer 18 rozpocznie się wydarzenie łączące muzykę, grill i spotkanie z popularnym artystą, a dokładnie z Kolimem. Do godziny 15 taras przy zejściu na plażę zamieni się w strefę letniej zabawy. Na mieszkańców i turystów czekać będą konkursy z nagrodami, możliwość spotkania z artystą, zrobienia pamiątkowego zdjęcia czy zdobycia autografu. Organizatorzy zapowiadają także dodatkowe niespodzianki. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Jak informują organizatorzy, to propozycja zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, których w środku wakacji w Łebie przecież nie brakuje. Miasto co roku przyciąga setki tysięcy osób z całej Polski, a tym razem będzie można połączyć plażowanie z muzyką i wspólną zabawą. A kiedy dzień zacznie się kończyć, muzyka w Łebie wcale nie ucichnie. O godzinie 20.30 na tarasie widokowym przy wejściu na plażę numer 18 rozpocznie się kolejny koncert w ramach cyklu koncertów kameralnych. Tym razem na scenie wystąpi zespół Virgo. Podsumowując, przed nami w Łebie dni pełne wakacyjnych atrakcji i muzyki. To już wszystko na dziś, ale spokojnie, słyszymy się niedługo, bo następne informacje kulturalne już jutro o 8.45.

0: Właśnie Dawid Getta. Zostańcie z nami. Na Facebooku już zagadka dnia, próbujemy rozpracować kod, a my wracamy do akcji Lato. Przypominam, że w tym tygodniu jesteśmy w Gniewinie. A tam Kuba Szumilas. Halo Kuba.
1: Odwiedzamy dzisiaj Kaszubskie Oko w Gniewinie. Jest ze mną Hunder Sebastian, dyrektor Gminnego Ośrodka Turystyki i Sportu. Dzień dobry. Czy są może w planach jakieś festyny, zajęcia, koncerty?
2: Tak. Jeszcze mamy przygotowany dla wszystkich najbliższy weekend Dzień Skoków i Widoków. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa, gdzie skierowana głównie dla dzieci, gdzie czekają dla nich mnóstwo dmuchańców, piana party, jak również mamy w tym czasie imprezę towarzyszącą, jaką jest Chlitarg.
1: Dzień Skoków i Widoków gdzie i kiedy?
2: W sobotę od godziny 12 Kaszubskie Oko.
1: Kiedy dożynki i czego się możemy spodziewać?
2: Dożynki organizowane na hali sportowej w Gniewinie. Data 29, start godzina 16.
0: Z prezesem Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Gniewinie rozmawiał Kuba Szumilas. Bardzo dziękujemy. Zbliżamy się do godziny 17 w Radio Nord FM. Kolejny serwis informacyjny, a po 17 wrócimy do Gniewina i wrócimy do naszej zagadki dnia.
3: Norda na fali.

Norda FM.

0: Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. PORINVEST Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. PORINVEST Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
0: Reklama.
4: Wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odwołana. Kłopoty polskich turystów z wydostaniem się z Sycylii. Już jutro zaćmienie słońca. Podpowiemy, jak bezpiecznie je obejrzeć. Miriam Lipińska, wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska straciła stanowisko. Została odwołana przez Radę Nadzorczą. To pokłosie afery z rozdzielaniem pieniędzy dla poszkodowanych przez powódź na Dolnym Śląsku 2 lata temu. Wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego rozdzielała publiczne pieniądze firmom, które miały ucierpieć w czasie powodzi, ale faktycznie powódź szkód w nich nie wyrządziła. Popłynęło natomiast do nich szerokim strumieniem państwowe wsparcie. 4,5 miliona złotych według medialnych ustaleń dostała firma męża wiceprezes i firmy z okolicy, w której mieszka działaczka KO. Dlatego premier Donald Tusk zapowiedział rozliczenie afery.
5: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzi. Bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania.
4: Mówi premier, wiceprezes agencji została już zawieszona w partii. Sprawie przyglądają się CBA i prokuratura. Tysiące turystów utknęło na Sycylii, a wśród nich około 200 Polaków. Powodem jest Etna. Wulkan ożył i spowił niebo nad Sycylią gęstą warstwą wulkanicznego pyłu. Lotnisko w Katanii zostało sparaliżowane. Nie lądują tam samoloty, a odloty są możliwe tylko z jednego pasa. Kłopoty z opuszczeniem wyspy ma około 200 Polaków, mówi Maciej Wewiór, rzecznik MSZ-u.
6: Upewniamy się, że nie ma kwestii zagrożenia życia na przykład naszych obywateli. Nie ma kwestii jakichś zdrowotnych. W ramach swoich kompetencji nasz konsul oczywiście wspiera naszych obywateli.
4: Rzecznik przypomina też, że odpowiedzialność za zapewnienie wyżywienia czy zakwaterowania oraz alternatywnego połączenia swoim pasażerom spoczywa na przewoźnikach. Jesienią i zimą czeka nas klęska urodzaju ziemniaków, ostrzegają eksperci. Możemy mieć powtórkę z sytuacji sprzed roku, kiedy ziemniaków było tak dużo, że zalegały w magazynach, mówi ekspert rynku rolno-spożywczego Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro w banku BNP Paribas.
7: No i tutaj wygląda na to, jakbyśmy się niczego nie nauczyli, bo jeżeli jest ta sama powierzchnia zasiewu, moim zdaniem są możliwe dramatyczne.

0: Dramatyczne spadki właśnie pod koniec jesieni.
1: Cała Europa zmaga się z nadmiarem tych warzyw do tego stopnia, że na zachodzie rolnicy w niektórych krajach musieli dopłacać za to, żeby odebrano od nich zalegające w magazynach ziemniaki. Kotlina Kłodzka, a także zachód i północ Polski. To tam najlepiej będzie jutro widać zaćmienie słońca. W Polsce jedynie częściowe. W trakcie jego maksimum księżyc przesłoni znaczną część tarczy słonecznej, zmieniając jej kształt w sierp. Zjawisko będzie widoczne niedługo przed zachodem słońca, po 19. Do jego podziwiania trzeba się jednak przygotować, by nie uszkodzić wzroku, mówi okulistka Wioletta Tuńczyk-Dorożyńska z poradni okulistycznej OKO.test.
2: Ja bym tutaj apelowała do dorosłych, do dzieci, żeby żadnymi domowymi sposobami, przez żadne okulary słoneczne, płyty CD, nie oglądać zaćmienia słońca.
1: Konsekwencje patrzenia na zaćmienie słońca bez ochrony wzroku mogą być opłakane.
2: Jest to zjawisko skrajnie niebezpieczne dla naszych oczu i nawet krótkotrwałe wpatrywanie się może powodować nieodwracalną ślepotę.
1: Bezpiecznym rozwiązaniem są certyfikowane okulary do obserwacji zaćmień, a także lornetki lub teleskopy wyposażone w odpowiednie filtry słoneczne.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Nowe narzędzie pozwala zobaczyć rozkład temperatur na powierzchni dachu, porównać obraz termiczny ze zwykłym zdjęciem lotniczym i wskazać miejsca, którym warto przyjrzeć się dokładnie. Dzięki niemu dowiemy się, którędy ucieka nam ciepło. Portal umożliwia mieszkańcom Gdyni, Rumi, Redy i Wejherowa przeglądanie lotniczych map termowizyjnych i porównywanie ich ze standardowymi zdjęciami lotniczymi. Mapa termowizyjna pokazuje temperaturę powierzchni zarejestrowaną podczas nocnego nalotu lotniczego. Kolory nie są więc oceną stanu technicznego domu, pokazują różnice temperatur. Jeżeli dalsza analiza potwierdzi, że budynek traci zbyt dużo ciepła, rozwiązaniem może być poprawa jego efektywności energetycznej. Ogólnopolski program Czyste Powietrze jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych albo wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych spełniających warunki programu. Program umożliwia uzyskanie wsparcia na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej budynków, w tym termomodernizacji oraz wymianę nieefektywnych źródeł ciepła. Mieszkańcy Lęborka poznają kolejność projektów, na które będą mogli głosować w ramach budżetu obywatelskiego 2027. Numery zostaną przyznane w drodze losowania, które odbędzie się 17 sierpnia o godzinie 8 w sali Rajców Urzędu Miejskiego. W tegorocznej edycji pod głosowanie trafiło łącznie 8 projektów. Losowanie zostanie przeprowadzone osobno dla każdej z czterech kategorii. Jako pierwsze wylosowane zostaną numery projektów zadań nieinwestycyjnych, następnie małych projektów inwestycyjnych, dużych projektów inwestycyjnych oraz propozycji zgłoszonych do Zielonego Budżetu Obywatelskiego. W każdej kategorii projekty otrzymają kolejne numery, zaczynając od jedynki. Za przeprowadzenie losowania odpowiadać będzie Małgorzata Szubelak z Referatu Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Lęborku, wskazana do tego zadania przez burmistrza miasta. W tegorocznej edycji mieszkańcy będą wybierać spośród dwóch projektów nieinwestycyjnych o wartości do 15 tysięcy złotych, trzech małych projektów inwestycyjnych z limitem 50 tysięcy złotych oraz dwóch dużych projektów inwestycyjnych, których wartość może wynosić od 50 tysięcy do 200 tysięcy złotych. Jedna propozycja dotyczy Zielonego Budżetu Obywatelskiego z limitem do 30 tysięcy. Głosowanie rozpocznie się 10 września i potrwa do 23 września. Potrzebna pomoc dla mieszkańca Słupska. MOPR szuka podstawowego wyposażenia. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku zwraca się z prośbą o pomoc dla jednego ze swoich podopiecznych, który rozpoczyna życie od nowa i potrzebuje podstawowego wyposażenia mieszkania. Potrzebne są rzeczy, które dla większości z nas są codziennością. Łóżko, kołdra i pościel, kilka krzeseł oraz szafa. Jak podkreślają pracownicy MOPR-u, chodzi nie tylko o same meble czy wyposażenie. To przede wszystkim próba stworzenia bezpiecznego miejsca, w którym podopieczny będzie mógł poczuć stabilizację i po prostu zacząć układać swoje życie na nowo. Dlatego jeśli w domu, piwnicy czy garażu mamy rzeczy, z których już nie korzystamy, ale nadal są w dobrym stanie, warto rozważyć ich przekazanie. Dla jednej osoby może to być niepotrzebny mebel, dla drugiej ważny element nowego początku. Osoby, które chciałyby pomóc i przekazać potrzebne wyposażenie, proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Klub sportowy Strzemielino zrealizował projekt, z którego celem była poprawa najbliższego otoczenia otoczenia mieszkańców. Dzięki grantowi w wysokości 24 tysięcy złotych w ramach programu Wzmocnij swoje otoczenie. Projekt został podzielony na 3 etapy. Pierwszym z nich było zazielenienie przestrzeni. W Strzemielinie posadzono 6 drzew, a ich nasadzeniu uczestniczyli zarówno dorośli, jak i dzieci. Organizatorzy

0: podkreślają, że była to nie tylko inwestycja w przestrzeń, ale także okazja do wspólnego działania mieszkańców. Kolejnym elementem projektu była poprawa infrastruktury rowerowej. Przy istniejącej stacji naprawy rowerów przygotowano teren i wykonano odpowiednią nawierzchnię. Następnie zamontowano nowy stojak na rowery oznaczony logotypami polskich sieci elektroenergetycznych i programu Wzmocnij swoje otoczenie, a także klubu rowerowego Strzebielino. Ostatni etap inwestycji dotyczył bezpieczeństwa na ulicy Starowiejskiej w sąsiedztwie ciągu pieszo-rowerowego. Zamontowano tam radar wyświetlający prędkość pojazdów. Na realizację projektu klub sportowy Strzebielino otrzymał 24 tysiące złotych w ramach programu Wzmocnij swoje otoczenie. Cała kwota została przeznaczona na zaplanowane działania. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie umiarkowane 1016 hektopaskali, a temperatura co najwyżej umiarkowana. 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, stopni Celsjusza, rzecz jasna. Tyle samo w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. No i nawet chłodniej w Gniewinie, 18 stopni, a w Wejherowie, Radzie Rumi to już w ogóle 16 stopni Celsjusza. Cały czas jest jeszcze szansa na przelotne i raczej lokalne opady deszczu. Raczej bym się nie nastawiał na wielkie ulewy i ta szansa powoli nam maleje.
1: Radia Norda FM.

0: Magnetic i Bauza. Totalny wakacyjny sztos również u nas w Radiu Norda FM. Bądźcie razem z nami, po 18 wraca Norda Party, a my mamy ponowne połączenie z Gniewinem. Halo Kuba.
1: Skąd państwo przybyli?
2: A z Mielca, z Podkarpacia.
1: U, to ładny kawałeczek. Jakim cudem państwo z Mielca wylądowali w Gniewinie?
2: Mieszkamy blisko w Dębkach i żeśmy tutaj trafili ze względu w sumie na pogodę, żeby dziecko coś zobaczyło.
1: I jak państwu się tutaj nad polskim morzem podoba?
2: Bardzo fajnie. Nie jesteśmy tu już pierwszy raz, jesteśmy ogólnie trzeci raz nad morzem. Bardzo się nam podoba.
1: Kogo pozdrawiamy?
2: Kogo pozdrawiamy? Synów Mielca i całą rodzinę.
1: To żeby państwu się dobrze tutaj urlop spędzało nad polskim morzem, od naszej redakcji wakacyjne torby. Proszę bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: No i jak słyszymy, fajnie jest w tym Gniewinie. Pozdrawiamy. To wszystko w ramach naszej akcji Lato. Materiały przygotował Kuba Szumilas. Dziękujemy. A do 18:00 program Norda na fali. Robert Jastrzębski się kłania. Do Gniewina w tej godzinie jeszcze wrócimy. Będzie trochę wieści sportowych z regionu. No i przed 18:00 finał w naszej zagadce dnia. Zapraszam.
3: Norda na fali. Reklama.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
1: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
0: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
5: Reklama.
6: A ja mam być jak lato, a

0: Falik z Jenny Shaus, tu Nordo na fali do 18 Robert Jastrzębski i próbuję się przekopać przez wasze komentarze, próbuję znaleźć, czy ktoś w tych swoich trzech próbach poprawnie dzisiaj rozpracował nasz kod dnia. Przypomnę, że nasz kod jest trzycyfrowy, każda kolejna cyfra jest inna od poprzedniej, druga wskazówka, środkowa cyfra jest największa w całym kodzie. Podaję wskazówkę numer 3, suma wszystkich cyfr wynosi 8 i jeszcze bonusowa wskazówka, kod jest liczbą parzystą. To wszystko, co powinniście wiedzieć, jeśli chodzi o nasz kod. Za chwilę wiadomości sportowe, później jeszcze na chwilę wrócimy do Gniewina. A przed 18 finał w zagadce dnia.
1: Norda na fali.

0: FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
5: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
6: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
5: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
6: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
7: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.
8: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Red Devils Dragon Chojnice Bojano zakończyli rywalizację w Mistrzostwach Polski w piłce nożnej plażowej na 5. miejscu. Zespół będący połączeniem sił Red Devils Chojnice i drużyny z Bojana zaprezentował się z dobrej strony w turnieju. W fazie grupowej drużyna zanotowała 2 zwycięstwa i 1 porażkę, co dało jej 3. miejsce w grupie. Po tej części rywalizacji zespół walczył już o miejsce od 5. do 8. W meczu półfinałowym tej części turnieju Red Devils Dragon wysoko pokonał Włókniarza Pabianice 11-0. 6 bramek zdobył Tomasz Poźniak, 3 dołożył Arkadiusz Błaszczyk, a po jednym trafieniu Francisco Rodriguez Nunes. W spotkaniu 5. miejsce zespół zmierzył się z BSC Lactoza Łyszkowice. Red Devils Dragon wygrali 5-2. Po 2 gole strzeli Tomasz Poźniak i Joan Francisco Rodriguez Nunes, a jedno trafienie dołożył Kasper Kosman. Wcześniej w fazie grupowej drużyna pokonała m.in. BSC Termy pod Dębice 4-3 oraz KP Łódź 3-1, a także wygrała wysoko z 13 w Kostrzyn nad Odrą 9-2. Ostatecznie Red Devils Dragon Chojnice Bojano zajęli 5. miejsce w Mistrzostwach Polskiej w Beach Soccerze. Teraz przechodzimy na Zieloną Murawę. Poznaliśmy parę Pucharu Polski Kobiet Ergol.com w sezonie 2026-2027. W pierwszej rundzie zobaczymy 4 spotkania z udziałem zespołów z Pomorza. Barca Bolszewo zmierzy się z Chojniczanką Chojnice, a Włókniarz Stargard Gdański podejmie Pogoń z Czew. W kolejnej parze APL GU18 zagra z Gdanią Gdańsk, natomiast Ceramik Łubiana zmierzy się z Hecz Gdynia. Mecze pierwszej rundy zaplanowano na 22 i 23 sierpnia oraz 26 sierpnia. Zwycięzcy tych spotkań awansują do drugiej rundy, która odbędzie się 9 września. Zmierzą się w niej trofiatorzy par Barca Bolszewo Chojniczanko oraz Włókniarz Pogoń, a także zwycięzcy pojedynków APLG Gdania i Ceramic Hecz. Stawką będzie awans do finału regionalnego. Decydujące spotkanie zaplanowano na 23 września w Starogardzie Gdańskim.
9: Jak zwykle o tej porze troszkę sobie do przodu wybiegnijmy i sprawdźmy, jak pogodowo noc się będzie prezentowała. Bardzo zimno nie będzie, choć to nie będzie jedna z najgorętszych nocy w tym roku. Od 16 stopni będziemy mieli na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 15 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 13 w Wejherowie, Rydzierumi, 11 w Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Przelotne opady deszczu wciąż mogą się pojawiać, ale już w czasie nocy nie powinno za bardzo grzmieć, co najwyżej gdzieś tam miejscowo.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Wakacyjna muzyka w regionalnej stacji Radio Nordo do 18:00, jeszcze Nordo na fali. Za chwilę finał w naszej zagadce dnia, ale zanim to, po raz ostatni jeszcze przenieśmy się dzisiaj do Gniewina w ramach naszej akcji Lato. Tam jest Kuba Szumilas. Halo Kuba.
1: Skąd panowie tutaj do nas przybyli?
2: Z Krakowa.
1: No, czemu akurat Pomorze, czemu akurat Gniewino?
2: Właściwie to odpoczywamy w Jastrzębiej Górze i jesteśmy tu co roku od 20 lat.
1: Czyli podoba się tutaj po prostu?
2: No, podoba się i taka tradycja i też na tą wieżę też co roku przyjeżdżamy.
1: A pogoda jak?
2: Poprzedni tydzień był lepszy, ten się zaczął gorzej, ale mamy nadzieję, że się wyklaruje jakoś.
1: Czy chcemy kogoś pozdrowić?
2: Pozdrawiamy Ewę i Monikę.
1: To, żeby panu się dobrze urlop spędzało od naszej redakcji Wakacyjna Torba.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
0: Z Gniewina Kuba Szumilas, fajnie, że wybieracie nasz region na wakacje. Polecamy, pomimo że czasami tutaj pogoda nie sprzyja. No różnie z tą pogodą jest, wiadomo. No to dzisiaj tyle z Gniewina, dziękujemy. A za chwilę u nas finał w naszej zagadce dnia.
3: Norda na fali.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama. Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisu.

0: sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
3: Reklama.
4: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: To był Axwell w Radiu Norda FM, wcześniej Shanghai i piosenka King of the Jungle. Zostańcie z nami, bo za chwilę w Norda Party zagramy jeszcze wiele piosenek, na które czekacie, a w Nordzie na fali czas na finał naszej wtorkowej zagadki dnia. Było sporo ciekawych typów i trzeba przyznać, że niektórzy byli naprawdę blisko. Kod dzisiaj trzycyfrowy i jak wiadomo, w trzech próbach liczy się precyzyjny strzał. Chodziło nam dzisiaj o liczbę 350 i taki precyzyjny strzał oddał dzisiaj pan Damian Lademan. Damian Lademan. No gratulacje, panie Damianie, w końcu! Zapraszamy do wiadomości prywatnej po kody do kina, a ja bardzo dziękuję wszystkim za udział, za wszystkie próby i za świetną zabawę. Jeszcze raz w ramach naszej akcji Lato pozdrawiamy wszystkich, którzy przyjechali do Gniewina. Jeszcze jutro na pewno pojawią się jakieś materiały z Gniewina. Kto spotkał ekipę Radia Norda FM, ten na pewno otrzymał od nas jakieś fajne radiowe gadżety. Robert Jastrzębski, bardzo dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Cześć!
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
6: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
7: Wciąż bez decyzji rządu w sprawie obniżenia cen paliw. Pijany sędzia, który jechał autem, stracił immunitet. I koniec z niechcianymi telefonami od marketerów. Na razie we Francji. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd odwleka podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej obniżki cen paliw na stacjach benzynowych. Jak przekonuje rzecznik rządu Adam Szłapka, analizy w tej sprawie wciąż trwają, a odpowiedzialne za ewentualne działania ministerstwa zwracają uwagę na ostatnie spadki cen.
8: W ostatnim tygodniu ceny ropy spadły. I to spadły w taki sposób, że jest to widoczne na stacjach. W związku z tym cały czas trwają analizy Ministerstwa Energii, Ministerstwa Finansów. I te decyzje będą w najbliższym czasie podejmowane. Takich decyzji jeszcze nie ma.
7: O tym, że rząd może przywrócić rozwiązania obniżające ceny paliw na 2 ostatnie tygodnie wakacji, mówił pod koniec lipca premier Donald Tusk. Sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie, Paweł B., którego policja zatrzymała pijanego za kierownicą, został zawieszony w czynnościach służbowych, stracił immunitet i usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Sprawą zajmuje się prokuratura krajowa. Mężczyzna został już przesłuchany w charakterze podejrzanego, przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 3 i zakaz prowadzenia pojazdów. Metropolita Krakowski kardynał Grzegorz Ryś został powołany przez papieża Leona XIV w skład Rady do Spraw Ekonomii. To utworzony przez papieża Franciszka w 2014 roku organ Kurii Rzymskiej nadzorujący działalność gospodarczą i finansową Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego. W szkołach ma być zdrowiej. 1 września wejdzie w życie rozporządzenie, które wprowadzi nowe zasady żywienia w placówkach oświatowych. Na stołówkach regularnie mają pojawiać się posiłki z ryb i strączków, a ilość soli i cukru w potrawach będzie ograniczona. Ma to zapobiec problemom zdrowotnym dzieci, mówi Marta Dymek-Boniecka z Fundacji Jadłonomia.
9: To rozporządzenie ma odpowiedzieć na problem, jakim jest na przykład zwiększona otyłość czy temat próchnicy. Tutaj pewnie każdy lekarz specjalista podałby swój problem, który jest na szczycie list.
7: Resort Zdrowia przypomina, że nieprawidłową masę ciała ma obecnie 27% siedmiolatków i niemal 35% dziewięciolatków, a 80% dzieci je za mało warzyw i owoców. Od dziś we Francji obowiązuje zakaz niechcianego marketingu. Podmioty, które reklamują usługi i produkty, będą mogły dzwonić tylko do osób, które wyraziły na to zgodę. Niechciane telefony były dość powszechnym problemem, bo szacuje się, że 3/4 mieszkańców Francji otrzymywało je codziennie. Obywatele mają nadzieję, że zmiana przyniesie pożądany efekt.
10: Dzwonili do mnie.

0: praktycznie codziennie, czy to na telefon służbowy, czy prywatny, więc uważam, że to dobra zmiana.
1: Byłoby świetnie, gdyby to zadziałało, bo od dawna o tym mówimy, ale nigdy nie widzieliśmy, żeby coś faktycznie się zmieniło.
2: Wcześniej francuskie władze walczyły z niechcianym telemarketingiem przez specjalną usługę Bloctel. Mieszkańcy mogli tam zastrzec swój numer w bazie danych, a firmy miały obowiązek pomijania chronionych kontaktów. System okazał się jednak nieskuteczny, bo wiele przedsiębiorstw nie stosowało się do tego prawa.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W poniedziałek 17 sierpnia zostanie otwarty plac zabaw przy ulicy Makuszyńskiego na Karwinach. Inwestycja zrealizowana przez Zarząd Dróg Miejskich powstała z inicjatywy mieszkańców zgłoszonej do budżetu obywatelskiego. Nowy plac zabaw o powierzchni około 400 m2 został wyposażony w karuzelę pionową, huśtawki, linarium oraz zestaw zabawowy. Poza urządzeniami zabawowymi wykonano bezpieczną nawierzchnię, a także zamontowano ławki z oparciami i podłokietnikami, stojaki rowerowe, ogrodzenia, także kosze na odpady. Łączny koszt inwestycji wraz z kontrolą pomontażową wyniósł 366 402 zł. Rada Dzielnicy Karwiny przekazała na realizację zadania dodatkowe 87 964 zł. Autorem projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego jest Adam Skurat. Rada Dzielnicy Karwiny zaprasza mieszkańców na oficjalne otwarcie placu zabaw, które odbędzie się 17 sierpnia o 18. Rodziny wielodzietne z Lęborka mogą otrzymać 100 zł jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole. Rusza kolejna edycja bonu edukacyjnego 3+, który jest częścią programu Lęborg miastem dla dużej rodziny. Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać przez cały wrzesień. O bon mogą ubiegać się rodzice lub opiekunowie prawni posiadający kartę dużej rodziny 3+, których dziecko rozpoczyna naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej na terenie Lęborka. Świadczenie przyznawane jest na każde uprawnione dziecko objęte programem, a jego wysokość wynosi 100 zł. Pieniądze mają być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane z edukacją dziecka rozpoczynającego naukę. Wnioski należy składać od 1 do 30 września w referacie spraw społecznych Urzędu Miejskiego przy ulicy Armii Krajowej 14. Świadczenie może zostać wypłacone na rachunek bankowy wskazany we wniosku lub odebrane w kasie Urzędu Miejskiego. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest również złożenie dokumentów po upływie podstawowego terminu. Bon edukacyjny 3+ ma pomóc rodzicom wielodzietnym w pokryciu części wydatków związanych z rozpoczęciem szkolnej edukacji. Formularz wniosku jest dostępny w materiałach dotyczących programu. Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo zaprasza mieszkanki gminy do udziału w kręgach kobiet, spotkaniach, które mają być przestrzenią rozmowy, wzajemnego wsparcia i budowania relacji. To propozycja dla kobiet, które chcą na chwilę zatrzymać się w codziennym biegu, porozmawiać, podzielić się doświadczeniami, ale także wysłuchać innych. Organizatorzy zapewniają, że spotkania odbywać się będą w atmosferze otwartości, życzliwości i zaufania bez oceniania i presji. Kręgi kobiet mają sprzyjać wzmacnianiu poczucia własnej wartości, odkrywaniu własnych możliwości i czerpaniu siły we wspólnoty. Organizatorzy zachęcają wszystkie zainteresowane mieszkanki gminy Redzikowo do udziału i zapraszają do zapisów telefonicznych. Policjanci interweniowali wobec dwóch kierujących, którzy zdecydowali się prowadzić samochody po alkoholu. Jeden z nich uderzył w prawidłowo zaparkowany pojazd, a następnie próbował oddalić się z miejsca. W minioną sobotę policjanci zostali skierowani na ulicę Księdza Bernarda Sychty w Jastarni. Ze zgłoszenia wynikało, że kierujący Volkswagenem uderzył w prawidłowo zaparkowanego Opla. Na zachowanie kierującego zareagowała kobieta, która, podejrzewając, że mężczyzna może być nietrzeźwy, zabrała mu kluczyki i powiadomiła policję. Kiedy mężczyzna próbował oddalić się pieszo, w jego ujęciu pomogły kolejne osoby znajdujące się w pobliżu. Przybyli na miejsce policjanci, sprawdzili stan trzeźwości kierującego. Badanie potwierdziło, że mężczyzna miał ponad promil alkoholu w organizmie. Został zatrzymany i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Do kolejnej interwencji doszło tego samego dnia po południu. Policjant pełniący służbę wspólnie ze strażniczką miejską w patrolu mieszanym zwrócił uwagę na kierującego Fordem. Samochód jechał bez włączonych świateł, a sposób jazdy kierującego wzbudził podejrzenia, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu. Patrol podjął interwencję, badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierujący Fordem miał ponad promil alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy, a samochód został odholowany na parking strzeżony. Mężczyzna został zatrzymany.

0: Dzisiaj troszeczkę nas temperatura rozczarowuje, prawdę mówiąc, przynajmniej mnie. 19 stopni na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 18 w Gniewinie i, uwaga, 16 stopni Celsjusza to max w Wejherowie, Redzie i Rumi. Gdzie te upały letnie? Na pewno nie dzisiaj. Zachmurzenie umiarkowane, szansa na opady wciąż występuje, ale nie jest zbyt intensywna i to nie będą zbyt intensywne opady. Temperatura Bałtyku około 18 stopni.
1: Norda FM.

0: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
0: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
0: Reklama.
6: Fala ciekawostek.
7: Ariana Grande ogłosiła, że zawiesza karierę i na pewien czas znika z życia publicznego. Fani nie kryją zaniepokojenia o zdrowie artystki, a sama Grande tłumaczy, że decyzja o przerwie to reakcja na nieustanną presję i ocenę ze strony opinii publicznej. Ariana Grande, jedna z największych gwiazd światowego popu, zapowiedziała przerwę w karierze. Wokalistka ograniczy swoją aktywność po zakończeniu trasy Eternal Sunshine Tour, której finał zaplanowano na 1 września w londyńskiej arenie. Informacje o planach Grande przekazał magazyn People, powołując się na przedstawiciela artystki. W oświadczeniu podkreślono, że Ariana Grande chce zakończyć trasę w dobrym nastroju, zdrowiu i z radością, a następnie odpocząć od pracy i publicznych wystąpień, które, jak podkreśla rzecznik 33-letniej

0: artystki wiązały się z presją i oceną ze strony opinii publicznej. Podkreślono jednocześnie, że sama trasa koncertowa jest dla Grande niezwykle pozytywnym doświadczeniem. Ta trasa była dla niej pięknym doświadczeniem, uwielbia swoich fanów i każda chwila jej trasy sprawiła jej ogromną frajdę. Nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa, ani kiedy Grande planuje powrócić do występów. Nie oznacza ona jednak całkowitego zakończenia działalności muzycznej czy aktorskiej. Decyzja Ariany Grande o wycofaniu się z życia publicznego zbiegła się z falą internetowych dyskusji na temat jej przeraźliwie chudego wyglądu. Szczególnie dużo komentarzy pojawiło się po premierze teledysku do utworu Petal, który ukazał się 31 lipca wraz z nowym albumem artystki. W mediach społecznościowych zaroiło się odpisów dotyczących sylwetki wokalistki. Część fanów wyrażała zaniepokojenie z jej wagą i zdrowiem, inni podkreślali, że publiczne ocenianie czyjegoś ciała może być bardzo krzywdzące.
1: Norda Party! Norda Party!

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni,

0: oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. Berg, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Reklama. Norda.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Dorota Skwark, stary zegar. Na strychu domu małej Zosi stał sobie stary zegar. Był rodzinną pamiątką, ale niestety od wielu lat nie wybijał godzin. Znajomy zegarmistrz próbował go naprawić, ale bez skutku. Kiedyś Zosia bawiła się na strychu. Lubiła tam przebywać, bo zawsze znajdywała coś ciekawego. Tym razem dostrzegła starą skrzynkę. Zajrzała do środka i o mało nie wypuściła jej z rąk. Na dnie stały dwa krasnale.
2: Nareszcie!
1: Westchnął jeden.
2: Teraz wracamy do pracy!
1: Dodał drugi.
3: Kim jesteście? Co tu robicie? O jaką pracę wam chodzi?
1: Pytała Zosia.
2: Sporo pytań zadajesz, nie tak szybko. Pozwól, że odpowiemy na nie po kolei.
1: Odparł jeden z krasnali.
2: Ja jestem Bim, a to mój brat Bam. Jesteśmy, jak sama widzisz, krasnalami. Mieszkaliśmy w starym zegarze i tam pracowaliśmy. Podczas przeprowadzki twój prapradziadek włożył nas do tej skrzynki, a potem zupełnie o nas zapomniał. Zegar bez nas przestał działać.
1: Wyjaśnił. Zosia ucieszyła się, bo zrozumiała, że dla starego zegara nadejdą lepsze czasy. Uniosła rękę i pomogła krasnalom wejść do zegara, a one, kołysząc się na wahadle, uruchomiły mechanizm. Po chwili usłyszała radosne bim, bam. Odtąd zegar znów wybijał szczęśliwe godziny rodzinie małej Zosi.
4: Norda FM. Słuchajcie radia. Słuchajcie radia. Norda FM. Norda Party.
5: Norda Party.

Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.

0: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
2: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
3: Reklama.
4: Przedłuża się paraliż lotniska w Katanii z powodu aktywności Etny. Nauczyciele grożą protestami w nowym roku szkolnym. Powiemy też, co Polacy robią w wolnym czasie, przynajmniej według badań. Paulina Nawrocka, zapraszam. Przedłuża się paraliż sycylijskiego lotniska. Do jutra do 11 zawieszone są wszystkie odloty i przeloty na lotnisku w Katanii z powodu przedłużającej się aktywności wulkanu Etna, poinformowała spółka zarządzająca tym dużym portem lotniczym na wyspie. Oznacza to dalsze utrudnienia dla tysięcy turystów. Wcześniej informowano, że loty zostaną wznowione jeszcze dziś wieczorem. Na miejscu utknęło około 200 polskich turystów. Taką informację przekazało dziś Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W Katanii w powietrzu unosi się pył wulkaniczny, który uniemożliwia kursowanie samolotów. W takich sytuacjach przewoźnicy są zobowiązani do wsparcia pasażerów, mówi analityk polityki Insight Dominik Sipiński.
5: W przypadku, jeśli utrudnienia trwają więcej niż jeden dzień, czy obejmują noc po prostu, to linie lotnicze muszą zapewnić zakwaterowanie na tak długo, jak trwają utrudnienia, tak długo, dopóki nie uda się znaleźć jakiegoś lotu zastępczego.
4: Wielu podróżnych korzysta z alternatywnej opcji, jaką jest wylot z lotniska w Palermo. Nauczyciele grożą protestami w nowym roku szkolnym. Planowana na 31 sierpnia manifestacja ZNP to dopiero początek większej akcji protestacyjnej. Później możliwe jest zaostrzenie protestów, mówi wiceprezeska Związku Urszula Woźniak.
6: Wszystko może się wydarzyć, byle nie narażać nauczycieli na odpowiedzialność.
7: Mogą odejść od tablicy?
6: Mogą nie brać godzin ponadwymiarowych.
7: Nie jeździć na wycieczki?
6: Na przykład.
4: Z Urszulą Woźniak rozmawiał Krzysztof Chorwat. Nauczyciele żądają większych podwyżek. Rząd oferuje 3% w przyszłym roku. Związkowcy chcą też powiązania pensji w szkołach ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Nie do władzy, problemy z koncentracją, zmiany osobowości. To tylko niektóre z długotrwałych skutków przechorowania kleszczowego zapalenia mózgu. Przypadków choroby przybywa i jest na nią szczepionka, ale mało kto z niej korzysta. Jakub Medek.
8: Do połowy tego roku zapalenie zdiagnozowano w Polsce u prawie 1000 osób. To tyle, ile przez cały rok ubiegły, mówi profesor Joanna Zajkowska, zakaźniczka ze Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
9: Te kleszcze zawsze były i są, natomiast zwiększa się liczba zakażonych kleszczy i tutaj tej świadomości tutaj nie ma, że tych zachorowań jest więcej.
8: Na chorobę jest od lat szczepionka. W Polsce korzysta z niej kilka procent osób, głównie z określonych grup zawodowych, na przykład leśników. Powinniśmy te szczepienia bardziej i mądrze promować, kierując przekaz do konkretnych grup, podkreśla lekarka.
9: Pokazania, co możemy stracić konkretnym grupom, czyli inne do emerytów, którzy mają ogródki działkowe, inne do właścicieli psów, inne do osób biegających czy uprawiających sport.
8: Szczepienie nie jest refundowane. By było skuteczne, należy przyjąć 3 dawki. Koszt jednej to minimalnie 100 zł.
4: Polacy mają średnio 2-3 godziny dziennie, by odpoczywać lub robić to, na co mają ochotę. Wynika z najnowszego badania CBOS. Połowa Polaków deklaruje, że ma tyle czasu wolnego, ile potrzebuje. 37% twierdzi, że ma go zbyt mało. 27% z nas w wolnym czasie czyta książki, 18% ogląda telewizję i uprawia sport. Tylko 10% czas poświęca członkom rodziny.

0: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło w nocy z 10 na 11 sierpnia w jednej z miejscowości powiatu wejherowskiego. W wyniku zdarzenia ranny został mężczyzna. Według ustaleń redakcji nadmorski24.pl do zdarzenia doszło na terenie gminy Wejherowo. Policja na razie ze względu na dobro prowadzonego śledztwa nie zdradza szczegółowych informacji.
1: Na skutek tego zdarzenia do szpitala trafił ranny mężczyzna, a policjanci zatrzymali do tej sprawy 20-letnią kobietę. W chwili zatrzymania ona była nietrzeźwa.
0: Mówi oficer pracowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowany Tepotrykus. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Jak rozmawiać podczas konfliktu, wyrażać własne potrzeby i jednocześnie słuchać drugiej strony? Tego będzie można dowiedzieć się podczas bezpłatnych warsztatów organizowanych przez Punkt Wsparcia Rodzin w Lęborku. Spotkanie pod hasłem Kłótnia, konflikt, różnica zdań i jak sobie z tym poradzić odbędzie się w czwartek 13 sierpnia w klubie osiedlowym Baza przy ulicy Łokietka 5. Początek o godzinie 16, a zajęcia potrwają do 18. Warsztaty poprowadzi mediatorka Joanna Piestrak. Uczestnicy będą rozmawiać między innymi o tym, czym różni się kłótnia od konstruktywnej rozmowy, jak radzić sobie z emocjami pojawiającymi się w trudnych sytuacjach oraz jak komunikować swoje potrzeby bez eskalowania konfliktu. Poruszony zostanie również temat poszukiwania rozwiązań korzystnych dla obu stron. Organizatorzy zapowiadają praktyczne narzędzia i techniki komunikacji, które mogą pomóc w budowaniu wzajemnego szacunku i zrozumienia. Spotkanie skierowane jest do osób dorosłych, rodziców, par oraz wszystkich mieszkańców, którzy chcą lepiej radzić sobie w relacjach i sytuacjach konfliktowych. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Możliwe są zapisy stacjonarne, telefoniczne oraz online w formie wideorozmowy. Warsztaty są organizowane w ramach działalności Punktu Wsparcia Rodzin, finansowanego ze środków gminy miasto Lęborg. Punkt działa w klubie osiedlowym Baza i oferuje mieszkańcom różne formy specjalistycznego wsparcia. Słupskie Centrum Usług Wspólnych szuka pracownika. Ogłoszono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko do spraw księgowości. Poszukiwana jest jedna osoba, która zostanie zatrudniona na pełen etat. Praca będzie polegała m.in. na obsłudze finansowo-księgowej jednostek obsługiwanych przez centrum oraz realizacji zadań związanych z rachunkowością i sprawozdawczością. Zatrudnienie planowane jest od 1 listopada, początkowo na czas określony, z możliwością późniejszego przedłużenia umowy na czas nieokreślony. Stanowisko znajduje się w siedzibie Słupskiego Centrum Usług Wspólnych w Słupsku. Osoby zainteresowane szczegółami naboru powinny zajrzeć do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Słupskiego Centrum Usług Wspólnych. Informacja o wynikach naboru również zostanie opublikowana w BIP-ie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki. Kadłub pierwszej z trzech frygat programu Miecznik częściowo opuścił halę kadłubową. W PGZ Stoczni Wojennej trwa operacja, której finałem będzie wodowanie przyszłego ORP Wicher. W środę 12 sierpnia w obecności władz państwowych odbędzie się chrzest jednostki. Dzień później ORP Wicher zostanie zwodowany. Kadłub po masie około 6 tysięcy ton został wyprowadzony z hali kadłubowej na zespole samojezdnych platform SPMT w niedzielę 9 sierpnia. Przy nabrzeżu czeka już półzanurzona barka transportowa BOA Barge 33 o długości 140 metrów. Trzy wielozadaniowe fragmenty programu Miecznik znacząco zwiększą zdolności bojowe marynarki wojennej RP. Fregaty bazują na projekcie okrętu Arrowhead 140 firmy Babcock International. Wicher będzie pierwszą jednostką programu Miecznik, która wejdzie do służby w marynarce wojennej RP. Kolejne to Burza oraz Huragan. Okręty zastąpią wysłużone fregaty rakietowe typu Oliver Hazard Perry, ORP Generał Płaski oraz ORP Generał Kościuszko. Burza oraz Huragan mają wejść do służby odpowiednio w 2030 oraz 2031 roku. Na zegarach 17 z groszem, a na termometrach niewiele więcej, bo 18 stopni z groszem w Gniewinie, 19 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kowelnic, 16 jedynie w Wejherowie, Redzie, Rumi, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Dębka, Władysławowie, Łebie, Ustce. Na barometrach około 1016 hektopaskali, przynajmniej tutaj nie ma na co narzekać. Zachmurzenie, trochę na niebie tych chmur się pojawia, wiatr utrzymuje się słaby i przeważnie umiarkowany, wciąż jest jeszcze szansa na przelotne opady.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
0: Reklama. Norda Party.
4: Norda Party.

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
0: Reklama. Norda Party.
3: Norda Party.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek.

0: Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
2: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
3: Reklama. Norga.

Reklama. Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie,

0: kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
2: Reklama.
3: Władimir Putin ułaskawił amerykańskiego więźnia. Wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Po próbie na lądzie, próba na morzu. Marynarka wojenna ćwiczyła przed świętem Wojska Polskiego. Paulina Nawrocka, zapraszam. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że po rozmowie telefonicznej, jaką przeprowadził z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, Moskwa zgodziła się uwolnić amerykańskiego obywatela Roberta Gilmana. Trump przekazał, że Kreml nie zażądał nikogo w zamian. Gilman, który został uwięziony w Rosji w 2022 roku, jeszcze dziś wieczorem ma wrócić do Stanów. Do Sądu Okręgowego w Sieradzu trafił akt oskarżenia przeciwko czterem młodym mężczyznom, którzy przez kilka miesięcy znęcali się nad bezdomnym. W wyniku bestialskiego pobicia mężczyzna zmarł. Dwóm oskarżonym zarzucono zbrodnie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi im do 25 lat więzienia. Do 164 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, które wczoraj nawiedziło zachodnią Kolumbię, podała agencja Reutera, powołując się na lokalne władze. Cały czas trwa akcja ratunkowa, przeszukiwane są gruzy budynków, a to oznacza, że liczba ofiar może wzrosnąć.
4: To niewiarygodne, co się dzieje. Po raz pierwszy jestem świadkiem czegoś tak strasznego. Mam tylko nadzieję, że uda się odnaleźć ciała ofiar i uratować osoby, które wciąż tam żyją, oraz że z Bożą pomocą wszystko znów wróci do normy.
5: Martwię się o moją rodzinę i przyjaciół. Zdarzyło się coś, na co nigdy nie byliśmy gotowi i szczerze mówiąc wciąż nie mogę w to uwierzyć. Dzięki Bogu jest tu mnóstwo wolontariuszy i ludzi, którzy nam pomagają i dostarczają nam wodę.
3: W kraju obowiązuje stan wyjątkowy. Mieszkańcy Gdyni i wypoczywający nad morzem turyści mieli dziś okazję poczuć przedsmak Parady Morskiej z okazji Święta Wojska Polskiego. Odbędzie się ona w sobotę 15 sierpnia, ale marynarze dzisiaj przeprowadzili próbę generalną. Okręty zaprezentowały się w szyku, płynąc wzdłuż całego Trójmiasta. Naszemu reporterowi opowiadali o nich porucznik Seweryn Rudnicki z III Flotyli Okrętów i wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
6: W paradzie wezmą udział 22 jednostki, 20 jednostek. To są nasze okręty, pozostałe to są okręty sojusznicze.
7: Szyk prowadzi fregata ORP Kościuszko, następnie ORP Kaszub. W szyku będziemy mieli jednostki przeciwminowe i okręty rozpoznawcze, trałowce, korwetę zwalczania okrętów podwodnych.
6: Ta parada morska to nie tylko okręty, ale też będzie można zobaczyć kilka statków powietrznych, w tym m.in. rozpoznawczego Saba, który jest dzisiaj bardzo wykorzystywany przez polską armię, ale mówimy też o śmigłowcach, mówimy też o bryzach, czyli to wszystko, co będzie można zobaczyć w Trójmieście, to nie tylko woda, ale także powietrze.
7: Całą Paradę Morską będziecie mogli Państwo zauważyć wzdłuż całego wybrzeża Zatoki Gdańskiej. Będzie możliwość oglądania tego nie tylko ze skweru Kościuszki, jak również z Sopotu, Gdańska Brzeźna. W wszystkich tych miejscach będzie to świetnie widoczne.
3: Paradę Morską zobaczy też Warszawa. Podczas parady na ulicach stolicy pojawią się telebimy.
8: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Powstaje nadbałtyckie centrum questingu. Fundacja Questingu i Północno-Kaszubska Lokalna Grupa Rybacka zapraszają do współpracy. Wiesz o swojej małej ojczyźnie więcej niż nie jeden przewodnik. Znasz miejsca i historie, o których warto opowiedzieć odwiedzającym, ale nie masz pomysłu, jak zrobić to ciekawie, a może chcesz przyciągnąć nadbałtyk turystów także poza wysokim sezonem. Twórcy poszukują 40 osób, które chcą zaangażować się w rozwój turystyki w powiecie Puckim. Nad Bałtykiem wysoki sezon trwa kilka miesięcy. Poza wakacjami turystom brakuje jednak powodu, by te atrakcje osiągnąć. Jednym z pomysłów na opowiedzenie turystom o swojej małej ojczyźnie jest questing właśnie. To gra terenowa na nieoznakowanej trasie. Za kierunkowskazy służą rozwiązania zagadek umieszczonych w opisie wędrówki. Program trwa

0: do końca 2028 roku i obejmuje warsztaty oraz szkolenia. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia lub wyczerpania miejsc. Szczegółowych informacji udziela Północno-Kaszubska Lokalna Grupa Rybacka. 7 młodych druhów z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Łebieniu wziął udział w 4 nocnych manewrach młodych strażaków, które odbyły się w Jagatowie. Uczestnicy musieli zmierzyć się z wymagającą 11-kilometrową trasą i 16 punktami kontrolnymi. W wydarzeniu uczestniczyło około 150 młodych strażaków z 18 drużyn z województwa pomorskiego. Manewry rozpoczęły się w nocy z 8 na 9 sierpnia. Na trasie na uczestników czekały różnorodne zadania wymagające sprawności fizycznej, sprytu i przede wszystkim współpracy. Młodzi druhowie musieli m.in. biegać, wspinać się i pokonywać przeszkody, czołgać się lub przemieszczać po piasku, a także zmierzyć się z wodą. Zadania zostały przygotowane tak, aby sprawdzić umiejętność działania całej drużyny w trudnych i nietypowych warunkach. W reprezentacji MDP Łebień znalazło się 7 druhów: Hania, Oliwia, Aniela, Hania i jej Franek. Wyjazd młodych strażaków został wsparty przez gminę Nowa Wieś Lęborska, która zapewniła drużynie transport. Organizatorzy i uczestnicy podziękowali również gospodarzom wydarzenia z Uniwersytetu Młodego Strażaka MDP i DDP Jagatowo za przygotowanie manewrów. Nocne zmagania były okazją nie tylko do sprawdzenia sprawności i umiejętności młodych strażaków, ale także do zdobywania doświadczenia, integracji i nauki współpracy w wymagających sytuacjach. W piątek 14 sierpnia Słupski Urząd Miejski będzie nieczynny. Ma to związek ze świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które w tym roku przypada w sobotę. Zgodnie z przepisami, za święto przypadające w dzień inny niż niedziela, pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny. Wizytę w urzędzie warto więc zaplanować na inny termin. Zmiany czekają również kierowców w rejonie Placu Zwycięstwa. W związku z przygotowaniami do obchodów Święta Wojska Polskiego, część placu od strony Pomnika Żołnierza Polskiego zostanie wygrodzona i wyłączona z użytkowania. Utrudnienia rozpoczną się w czwartek 13 sierpnia między 6 a 7 i potrwają do piątku, mniej więcej do godziny 13-14. Kierowcy proszeni są o niepozostawienie samochodu w tej części placu. W przypadku niezastosowania się do oznakowania pojazd może zostać odholowany na parking strzeżony na koszty właściciela. Droga przejazdowa wzdłuż ratusza pozostanie dostępna. Warto jednak zwracać uwagę na oznakowanie i wcześniej zaplanować przejazd oraz parkowanie w tej części miasta. Puccy policjanci zatrzymali 29-letniego cudzoziemca poszukiwanego międzynarodowo. Mężczyzna był ścigany międzynarodowym listem gończym oraz czerwoną notą Interpolu. Do zatrzymania doszło 7 sierpnia na terenie powiatu puckiego. Podczas sprawdzania mężczyzny w policyjnych systemach mundurowi ustalili, że jest on osobą poszukiwaną międzynarodowo. 29-latek został zatrzymany i przekazany do dalszych czynności. Sąd zastosował wobec cudzoziemca tymczasowe aresztowanie na okres 7 dni. Środek ten ma zabezpieczyć jego obecność na potrzeby dalszego postępowania związanego z procedurą ekstradycyjną. Zachód słońca przypada nam dzisiaj na 20:27. To będzie dość chłodna noc. Nie będzie na pewno tropikalna. Temperatura nie będzie się wahała w okolicach 20, bardziej w okolicach 10. A konkretnie 13 stopni będziemy mieli tej nocy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie. 12 w Wejherowo-Redarumia, Luzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Przynajmniej chmurnie z nieba trochę ubędzie. No i znacznie zmniejszy się już szansa na to, że miałoby tej nocy nam popadać.
1: Norda.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Norda Party.
2: Norda Party.

0: Reklama. Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
1: Reklama. Norda.

0: Reklama.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów.

0: wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. Berg, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
1: Reklama. Norda Party. Norda Party.

Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś

0: skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
1: Reklama.
2: Dwa rosyjskie drony w rumuńskiej strefie na Morzu Czarnym. Na Zatoce Gdańskiej trwają poszukiwania zaginionego surfera. Powiemy też, jak bezpiecznie oglądać jutrzejsze zaćmienie słońca. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rumuńscy nurkowie wojskowi zniszczyli dwa drony typu Gerbera, dryfujące w wyłącznej strefie ekonomicznej Rumunii na Morzu Czarnym. Gerbera to rosyjski wielozadaniowy, bezzałogowy statek powietrzny o zasięgu do 900 km. Urządzenia zostały zauważone przez jeden ze statków pracujących przy budowie morskiego projektu gazowego Neptun Deep, największego tego typu przedsięwzięcia w Unii Europejskiej. Ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o kontrolowanej detonacji dronów. Minister obrony Rumunii przekazał, że Ukraina potwierdziła, że drony nie należały do jej sił zbrojnych. W rejonie chałup na Zatoce Gdańskiej trwają poszukiwania zaginionego surfera. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa poinformowała, że około 14:30 odnaleziono deskę 40-latka. W poszukiwaniach na wodzie i z powietrza biorą udział m.in. ratownicy morscy, WOPR, Policja, Straż Graniczna oraz śmigłowiec Marynarki Wojennej. Odpowiedzialność finansowa za oszustwo w programie Czyste Powietrze spadnie wreszcie na oszusta. To umożliwi ustawa przyjęta dziś przez rząd. Chodzi o sytuację, w której zaliczka na przykład na wymianę pieca trafiła do nieuczciwego przedsiębiorcy, który znikał z pieniędzmi i nie wykonał pracy. Dotację musiał wówczas spłacić właściciel domu, mówiła ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.
3: Wojewódzkie fundusze będą mogły dochodzić roszczeń na mocy tej ustawy bezpośrednio od wykonawców.
2: A wcześniej zawiesić egzekucję roszczeń od oszukanych właścicieli. Ministerstwo szacuje, że problem dotyczy około 8 tysięcy rodzin oszukanych w sumie na kwotę ponad 280 milionów złotych. Już jutro na niebie będziemy mogli obserwować zaćmienie słońca. W Polsce będzie można ujrzeć to zjawisko między 19 a 21 w zależności od regionu, w którym się znajdujemy. Najlepszy widok będą mieli mieszkańcy Doliny Kłodzkiej, gdzie księżyc zasłoni niemal 90% tarczy słońca. Ważne jest, by obserwować zaćmienie w bezpieczny sposób, mówi popularyzator astronomii Karol Wójcicki.
4: Za urządzeniem tym optycznym umieszczamy kartkę papieru, białą albo ekran. I wtedy projekcją oglądamy sobie obraz słońca, który rzutuje się na taki ekran. I to powinno nam dać szansę bezpiecznie zobaczyć zaćmienie.
2: Zaćmienie słońca to nie jedyne rzadkie zjawisko, które będzie można jutro obserwować na niebie. Po zachodzie będzie widoczny także deszcz meteorów spalających się w ziemskiej atmosferze. Antykwariaty przeciwne sprzedawaniu książek firmom rozwijającym sztuczną inteligencję. Egzemplarze mają być wykorzystywane do testowania modeli AI. Oferty masowej sprzedaży książek trafiają już do polskich antykwariuszy. Washington Post informował, że w USA firmy skanują strony, rozcinają grzbiety i niszczą egzemplarze. Polska Izba Książki jest temu przeciwna, mówi jej członkini Aldona Mackiewicz.
5: No, oceniam stanowczo negatywnie, zupełnie do czego innego książki były tworzone, produkowane nakładem sił i środków wydawnictw, drukarni, autorów, rzecz jasna, i wszystkich po kolei współtwórców książek.
2: I dodaje, że w Europie skupowanie książek dla potrzeb sztucznej inteligencji zaczęło się w Niemczech, gdzie jest jeden z największych rynków czytelniczych.
6: Na informacje z Pomorza na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Przez 3 dni w Lisewie w gminie Gniewino trwał 10. piknik militarny. Była to okazja do podziwiania wielu wojskowych sprzętów, ale także do emocjonujących przejażdżek nimi. Takich atrakcji trudno szukać gdzie indziej. Co roku coraz to więcej osób przyjeżdża do Lisewa w gminie Gniewino, aby skorzystać z wielu niezwykłych atrakcji, których nie zabrakło i oczywiście podczas 10. edycji 3-dniowego pikniku militarnego, który odbył się w miniony weekend, a który przede wszystkim zapadnie w pamięć uczestnikom tym, czego trudno szukać gdzie indziej, czyli wyjątkowymi przejażdżkami pojazdami wojskowymi.
7: Przejażdżki to jest nasza furora. Trzeba chyba z tego względu, że jest to atrakcja, której nie można sobie kupić w żadnym markecie. Takie rzeczy tylko militarny Gniewino. No, powiem tak, robią, ale my robimy najlepiej.
6: Mówi prezes Stowarzyszenia Militarni Gniewino Wiesław Trocki. I to zarówno jeśli chodzi o pojazdy gąsienicowe, które jeździły po tak zwanym poligonie, jak i wielkie ciężarówki, które wyjeżdżały na teren pobliskiej żwirowni.
8: Tam też są bardzo dobre wrażenia, bo jednak zjazdy po tych hopach, po tych górkach też robią dobre wrażenie. Pojazdy tam się dobrze spisują, ale nie ma możliwości, żeby całą tą kawalkadę

0: spuścić na ten w sumie niewielki tor, no bo to by doszło do jakiejś kolizji, niepotrzebnej blokady. A tak mamy dwa odrębne miejsca do przejazdów. Często jest tak, że ludzie idą najpierw na samochody, na żwirownie, a potem te emocje, adrenalina idzie w górę, no to się odważy pojechać czymś większym, gąsienicowym, co robi no zdecydowanie więcej huku. I tak to pomału się rozwija. Często jest tak, że całe rodziny krążą od jednego pojazdu do drugiego. Chętnie by przejechali się każdym pojazdem, który jest na torze.
1: Tłumaczy członek Stowarzyszenia Militarni Gniewino Jacek Michałowski. Tym bardziej, że emocje z jazdy były bardzo wyjątkowe, o czym przekonać mógł się każdy, kto tylko zdecydował się samemu sprawdzić, jak podróżuje się takim sprzętem. Jak to na pikniku, nie mogło zabraknąć także czegoś do zjedzenia. W przypadku pikniku militarnego oczywiście posiłków z kuchni polowej. Sukces tegorocznej jubileuszowej edycji spowodował jedno. Jego organizatorzy już zapewniają, że ponownie zapraszają wszystkich do Lisewa za rok. Gmina Cewice prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest. W ramach konkursu usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cewice edycja 2026 właściciele obiektów budowlanych mogą ubiegać się o wsparcie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie azbestu. Dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Cewice najpóźniej do 31 sierpnia. Nabór skierowany jest do posiadaczy obiektów budowlanych na terenie gminy z wyłączeniem beneficjentów działania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, którzy otrzymali już wsparcie na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest w gospodarstwach domowych. Do wniosku trzeba dołączyć m.in. kopię zgłoszenia dotyczącego planowanych robót budowlanych, uzyskanego ze Starostwa Powiatowego w Lęborku, a także zgodę właściciela lub wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie prac. Wymagana jest również podpisana klauzula informacyjna RODO. Warunkiem udziału w konkursie jest także złożenie w urzędzie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz informacji o tych wyrobach. Dokumenty powinny zostać przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania i usuwania azbestu. Regulamin konkursu oraz formularz wniosku wraz z klauzulą RODO są dostępne na stronie internetowej gminy Cewice. Dokumenty można składać w Urzędzie Gminy Cewice. Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło w gminie Ustka. Autobus z pasażerami zjechał z drogi i wpadł do rowu. Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem na trasie między Bydlinem a Wytownem w miejscowości Redwanki. Po zjechaniu z drogi autobus znalazł się w rowie, a jego położenie uniemożliwiało otwarcie drzwi. Kierowca i pasażerowie przez kilkadziesiąt minut czekali na przyjazd służb ratunkowych. Strażacy, którzy dotarli na miejsce, musieli wybić jedno z okien pojazdu. Tą drogą bezpiecznie wydostali osoby znajdujące się w pojeździe. Na miejscu pracowali również policjanci oraz dwa zespoły ratownictwa medycznego. Poszkodowanym udzielono pomocy na miejscu. Na szczęście nikt nie wymagał transportu do szpitala. Więcej informacji znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Jutro wschód słońca przypada na 5:17. Czy pogoda się zmieni? Trochę tak, trochę nie, bo chmur odrobinę nam ubędzie i szansa na opady będzie mniejsza, ale temperatura w górę niespecjalnie pójdzie. 20 na termometrach to jutro maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Wejherowie, Radzie, Rumi, Gniewinie, 21 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Luzinie, 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Na barometrach cały czas utrzymują się umiarkowane wartości, a wiatr wciąż jest słaby i umiarkowany.
2: Radia Norda FM.

0: Słuchacie radia, Norda FM. Norda Party.
1: Norda Party.
2: Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Nowe narzędzie pozwala zobaczyć rozkład temperatur na powierzchni dachu, porównać obraz termiczny ze zwykłym zdjęciem lotniczym i wskazać miejsca, którym warto przyjrzeć się dokładnie. Dzięki niemu dowiemy się, którędy ucieka nam ciepło. Portal umożliwia mieszkańcom Gdyni, Rumi, Redy i Wejherowa przeglądanie lotniczych map termowizyjnych i porównywanie ich ze standardowymi zdjęciami lotniczymi. Mapa termowizyjna pokazuje temperaturę powierzchni zarejestrowaną podczas nocnego nalotu lotniczego. Kolory nie są więc oceną stanu technicznego domu, pokazują różnice temperatur. Jeżeli dalsza analiza potwierdzi, że budynek traci zbyt dużo ciepła, rozwiązaniem może być poprawa jego efektywności energetycznej. Ogólnopolski program Czyste Powietrze jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych albo wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych spełniających warunki programu. Program umożliwia uzyskanie wsparcia na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej budynków, w tym termomodernizacji oraz wymianę nieefektywnych źródeł ciepła. Klub sportowy Strzemielino zrealizował projekt, którego celem była poprawa najbliższego otoczenia mieszkańców. Dzięki grantowi w wysokości 24 tysięcy złotych w ramach programu Wzmocnij swoje otoczenie. Projekt został podzielony na 3 etapy. Pierwszym z nich było zazielenienie przestrzeni. W Strzemielinie posadzono 6 drzew, a ich nasadzeniu uczestniczyli zarówno dorośli, jak i dzieci. Organizatorzy podkreślają, że była to nie tylko inwestycja w przestrzeń, ale także okazja do wspólnego działania mieszkańców. Kolejnym elementem projektu była poprawa infrastruktury rowerowej. Przy istniejącej stacji naprawy rowerów przygotowano teren i wykonano odpowiednią nawierzchnię. Następnie zamontowano nowy stojak na rowery oznaczony logotypami polskich sieci elektroenergetycznych i programu Wzmocnij swoje otoczenie, a także klubu rowerowego Strzemielino. Ostatni etap inwestycji dotyczył bezpieczeństwa na ulicy Starowiejskiej w sąsiedztwie ciągu pieszo-rowerowego. Zamontowano tam radar wyświetlający prędkość pojazdów. Na realizację projektu klub sportowy Strzemielino otrzymał 24 tysiące złotych w ramach programu Wzmocnij swoje otoczenie. Cała kwota została przeznaczona na zaplanowane działania. Poniedziałek 17 sierpnia zostanie otwarty plac zabaw przy ulicy Makuszyńskiego na Karwinach. Inwestycja zrealizowana przez Zarząd Dróg Miejskich powstała z inicjatywy mieszkańców zgłoszonej do budżetu obywatelskiego. Nowy plac zabaw o powierzchni około 400 metrów kwadratowych został wyposażony w karuzelę pionową, huśtawki, linarium oraz zestaw zabawowy. Poza urządzeniami zabawowymi wykonano bezpieczną nawierzchnię, a także zamontowano ławki z oparciami i podłokietnikami, stojaki rowerowe, ogrodzenia, także kosze na odpady. Łączny koszt inwestycji wraz z kontrolą pomontażową wyniósł 366 402 zł. Rada dzielnicy Karwiny przekazała na realizację zadania dodatkowe 87 964 zł. Autorem projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego jest Adam Skurat. Rada dzielnicy Karwiny zaprasza mieszkańców na oficjalne otwarcie placu zabaw, które odbędzie się 17 sierpnia o 18. Policjanci interweniowali wobec dwóch kierujących, którzy zdecydowali się prowadzić samochody po alkoholu. Jeden z nich uderzył w prawidłowo zaparkowany pojazd, a następnie próbował oddalić się z miejsca. W minioną sobotę policjanci zostali skierowani na ulicę Księdza Bernarda Sychty w Jastarni. Ze zgłoszenia wynikało, że kierujący Volkswagenem uderzył w prawidłowo

0: obok zaparkowanego Opla. Na zachowanie kierującego zareagowała kobieta, która podejrzewając, że mężczyzna może być nietrzeźwy, zabrała mu kluczyki i powiadomiła policję. Kiedy mężczyzna próbował oddalić się pieszo, w jego ujęciu pomogły kolejne osoby znajdujące się w pobliżu. Przybyli na miejsce policjanci i sprawdzili stan trzeźwości kierującego. Badanie potwierdziło, że mężczyzna miał ponad promil alkoholu w organizmie. Został zatrzymany i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Do kolejnej interwencji doszło tego samego dnia po południu. Policjant pełniący służbę wspólnie ze strażniczką miejską w patrolu mieszanym zwrócił uwagę na kierującego Fordem. Samochód jechał bez włączonych świateł, a sposób jazdy kierującego wzbudził podejrzenia, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu. Patrol podjął interwencję, badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierujący Fordem miał ponad promil alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy, a samochód został odholowany na parking strzeżony. Mężczyzna został zatrzymany. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło w nocy z 10 na 11 sierpnia w jednej z miejscowości powiatu wejherowskiego. W wyniku zdarzenia ranny został mężczyzna. Według ustaleń redakcji Nadmorski 24.pl do zdarzenia doszło na terenie gminy Wejherowo. Policja na razie ze względu na dobro prowadzonego śledztwa nie zdradza szczegółowych informacji.
1: Na skutek tego zdarzenia do szpitala trafił ranny mężczyzna, a policjanci zatrzymali do tej sprawy 20-letnią kobietę. W chwili zatrzymania ona była nietrzeźwa.
0: Mówi oficer pracowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowany Netta Potrykus. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Kadłub pierwszej z trzech frygat programu Miecznik częściowo opuścił halę kadłubową. W PGZ Stoczni Wojennej trwa operacja, której finałem będzie wodowanie przyszłego ORP Wicher. W środę 12 sierpnia w obecności władz państwowych odbędzie się chrzest jednostki. Dzień później ORP Wicher zostanie zwodowany. Kadłub o masie około 6 tysięcy ton został wyprowadzony z hali kadłubowej na zespole samojezdnych platform SPMT w niedzielę 9 sierpnia. Przy nabrzeżu czeka już półzanurzona barka transportowa BOA Barcz 33 o długości 140 metrów. Trzy wielozadaniowe fragmenty programu Miecznik znacząco zwiększą zdolności bojowe marynarki wojennej RP. Fregaty bazują na projekcie okrętu Arrowhead 140 firmy Babcock International. Wicher będzie pierwszą jednostką programu Miecznik, która wejdzie do służby w marynarce wojennej RP. Kolejne to Burza oraz Huragan. Okręty zastąpią wysłużone fregaty rakietowe typu Oliver Hazard Perry, ORP Generał Płaski oraz ORP Generał Kościuszko. Burza oraz Huragan mają wejść do służby odpowiednio w 2030 oraz 2031 roku. Powstaje Nadbałtyckie Centrum Questingu. Fundacja Questingu i Północno-Kaszubska Lokalna Grupa Rybacka zapraszają do współpracy. Wiesz o swojej małej ojczyźnie więcej niż nie jeden przewodnik, znasz miejsca i historie, o których warto opowiedzieć odwiedzającym, ale nie masz pomysłu, jak zrobić to ciekawie, a może chcesz przyciągnąć Nadbałtyk turystów także poza wysokim sezonem. Twórcy poszukują 40 osób, które chcą zaangażować się w rozwój turystyki w powiecie puckim. Nad Bałtykiem wysoki sezon trwa kilka miesięcy. Poza wakacjami turystom brakuje jednak powodu, by te atrakcje osiągnąć. Jednym z pomysłów na opowiedzenie turystom o swojej małej ojczyźnie jest questing właśnie. To gra terenowa na nieoznakowanej trasie. Za kierunkowskazy służą rozwiązania zagadek umieszczonych w opisie wędrówki. Program trwa do końca 2028 roku i obejmuje warsztaty oraz szkolenia. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia lub wyczerpania miejsc. Szczegółowych informacji udziela Północno-Kaszubska Lokalna Grupa Rybacka.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. W Słupsku podobnie poczuć można było klimat piłkarskich derbów. Na boisku zmierzyły się drużyny FK Oldboje Słupsk i Team Adamski Słupsk. Spotkanie dostarczyło emocji wielu sytuacji podbramkowych i walki do ostatnich sekund. Ostatecznie Team Adamski zwyciężył 2-1. Derby Słupska przez lata kojarzyły się z rywalizacją czarnych z gryfem. Choć ostatnie ligowe starcie tych zespołów rozegrano ponad 20 lat temu, tradycję derbowych pojedynków podtrzymują dziś m.in. piłkarscy Oldboje. Na boisku pojawił się również wyjątkowy gość. gość Dariusz Kiersztyn, były zawodnik drugoligowego Gryfa Słupsk, Arki Gdynia i Lecha Poznań. Spotkanie od początku było otwarte i ofensywne, obie drużyny stwarzały sytuację, a bramkarze mieli sporo pracy. Wynik otworzył Mariusz Żurek, który wykorzystał dobrze rozegrany rzut rożny. Po zmianie stron Tim Adamski podwyższył prowadzenie, dośrodkowanie w pole karne na gola strzałem głową zamienił Jacek Adamski. FK Oldboye nie zamierzali jednak rezygnować, kontaktową bramkę zdobył Maciej Brodziuk, a gospodarze w końcówce ruszyli do zdecydowanych ataków. Piłka trafiała nawet w słupek, a w

Całkiemicie świetną interwencją popisał się bramkarz Tim Adamski, wygrywając pojedynek sam na sam. Ostatecznie Tim Adamski wygrał 2-1. Po meczu wręczono puchary i statuetki. Za najlepszych zawodników spotkania uznano Dario Dorawę i Mariusza Żurka. Wyróżnienia organizatora otrzymali Krzysztof Kolasiński, Mirosław Krzyk oraz Dariusz Kiersztyn. Wczoraj w Pruszczu Gdańskim odbył się pogrzeb Mateusza Bąka. Były bramkarz Lechii Gdańskiej, jeden z najważniejszych zawodników we współczesnej historii klubu, zmarł 3 sierpnia w wieku 43 lat. Mateusz Bąk przez większą część swojej kariery związany był z Lechią Gdańsk. Występował również m.in. w Podbeskidziu, Bielsko-Biała oraz Wiśle Płock. Jednak to biało-zielone barwy zajmowały w jego piłkarskiej historii szczególne miejsce. Bąk był częścią zespołu, który w kolejnych sezonach pokonywał kolejne szczeble rozgrywek i doprowadził Lechię z niższych lig z powrotem do krajowej elity. Dla kibiców był nie tylko bramkarzem, ale również symbolem klubu i jego odrodzenia. W plebiscycie z okazji 75-lecia Lechii Gdańsk został wybrany najlepszym bramkarzem w historii klubu. Po jego śmierci Lechia podjęła również decyzję o zastrzeżeniu numeru 24, z którym Bąk występował na boisku. Pamięć o byłym golkiperze uczczono także podczas sobotniego meczu Podbeskidzia Bielsko-Biała z Lechią Gdańsk. Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy, a zawodnicy gdańskiego zespołu wystąpili z czarnymi opaskami. Mateusz Bąk zmarł 3 sierpnia, miał 43 lata. Sensacyjny wynik na zakończenie trzeciej kolejki Betclic pierwszej ligi. Arka Gdynia, która przed tym spotkaniem miała na koncie komplet zwycięstw ani jednego straconego gola, niespodziewanie przegrała na wyjeździe z Beniaminkiem Unią Skierniewice aż 2-0. Gospodarze rozstrzygnęli spotkanie w zaledwie 3 minuty. W 19 minucie Damian Gąska skutecznie dobił uderzenie Jana Mierzwy, a chwilę później Kamil Sabiło wykorzystał błędy gdyńskiej defensywy i podwyższył prowadzenie. Arka przez większość meczu była bezradna. Żółto-niebiescy nie oddali ani jednego celnego strzału na bramkę Unii. Po przerwie blisko kontaktowego gola był El Medine Rama, ale jego uderzenie zatrzymało się na poprzeczce. Sytuację Arki dodatkowo skomplikował Dawid Gojny. Obrońca w odstępie zaledwie 2 minut zobaczył dwie żółte kartki i w końcówce spotkania musiał opuścić boisko. Co ciekawe, Unia mogła wygrać jeszcze wyżej. Damian Gąska miał okazję na hat-tricka, dobre sytuacje zmarnował także Jakub Czarnecki, a w doliczonym czasie gry Mateusz Szmyt trafił w słupek. Na Unii Skierniewice to pierwsze zwycięstwo w sezonie, natomiast Arka doznała pierwszej porażki. Z piłki nożnej przechodzimy do sportu walki. W wyjątkowej hotelowej scenerii polska kadra narodowa juniorek, a następnie kadra juniorów w boksie oficjalnie odebrała nominację na Mistrzostwa Europy U19 w serbskiej Łożnicy. Wśród nominowanych jest zawodniczka wejherowskiego klubu bokserskiego Gryf Oliwia Wasiakowska. Jej największe sukcesy to złoty medal Mistrzostw Polski juniorek oraz tytuł najlepszej zawodniczki turnieju w 2025 roku, a także brązowy medal Mistrzostw Europy Kadetów z 2023 roku. Mistrzostwa Europy w Serbii rozpoczynają się dzisiaj i potrwają do 22 sierpnia. Red Devils Dragon Chojnice Bojana zakończyli rywalizację w Mistrzostwach Polski w piłce nożnej plażowej na 5 miejscu. Zespół będący połączeniem sił Red Devils Chojnice i drużyny z Bojana zaprezentował się z dobrej strony w turnieju. W fazie grupowej drużyna zanotowała 2 zwycięstwa i 1 porażkę, co dało jej 3. miejsce w grupie. Po tej części rywalizacji zespół walczył już o miejsce od 5 do 8. W meczu półfinałowym tej części turnieju Red Devils Dragon wysoko pokonał Włókniarza Pabianice 11-0. 6 bramek zdobył Tomasz Poźniak, 3 dołożył Arkadiusz Błaszczyk, a po 1 trafieniu Francisco Rodriguez Nunes. W spotkaniu 5. miejsce zespół zmierzył się z BSC Lacto Załyszkowice. Red Devils Dragon wygrali 5-2, po 2 gole strzeli Tomasz Poźniak i Joan Francisco Rodriguez Nunes, a 1 trafienie dołożył Kasper Kosman. Wcześniej w fazie grupowej drużyna pokonała m.in. BSC Termy Poddębice 4-3 oraz KP Łódź 3-1, a także wygrała wysoko z 13 w Kostrzyn nad Odrą 9-2. Ostatecznie Red Devils Dragon Chojnice Bojanu zajęli 5. miejsce w Mistrzostwach Polskiej w Beach Soccerze. Teraz przechodzimy na Zieloną Murawę. Poznaliśmy parę Pucharu Polski Kobiet Ergol.com w sezonie 2026-2027. W pierwszej rundzie zobaczymy 4 spotkania z udziałem zespołów z Pomorza. Barca Bolszewo zmierzy się z Chojniczanką Chojnice, a Włókniarz Stargard Gdański podejmie Pogoń z Czew. W kolejnej parze APL GU18 zagra z Gdanią Gdańsk, natomiast Ceramik Łubiana zmierzy się z Hecz Gdynia. Mecze pierwszej rundy zaplanowano na 22 i 23 sierpnia oraz 26 sierpnia. Zwycięzcy tych spotkań awansują do drugiej rundy, która odbędzie się 9 września. Zmierzą się w niej trofiatorzy par Barca Bolszewo Chojniczanka oraz Włókniarz Pogoń, a także zwycięzcy pojedynków APL G Gdania i Ceramik Hecz. Stawką będzie awans do finału regionalnego. Decydujące spotkanie zaplanowano na 23 września w Starogardzie Gdańskim. Norda.